Despierta Domingo Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cubasu Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I proszę Państwa, tak jak ja to lubię, że pakować w takie sakątki muzyczne, które naprawdę pobudzają wyobraźnię albo pakują nas w szczekłości, jak coś jest nie tak. Dzisiejszy program ma właśnie taki zamiar. To jest jakby zapodać truciznę i podać potem antidotum na tę truciznę. Więc dzisiaj ten program będzie naprawdę na pograniczu tak zwanej jazda bez trzymanki. I dlaczego? Dlatego, że wchodzę do takiego obszaru, który jest mi nie do końca lubiany, jest mniej lubiany niż znany. Znam parę tych rzeczy, ale postaram się dogłębić się dostać do tego gatunku, który, chciałbym powiedzieć niestety, ale jest bardzo mocno popularny na Kubie i w Miami. I okazuje się, że to są elementy, które nie da się rozerwać z muzyki młodzieżowej. Tutaj mowa o tak zwany gatunek reparto. Reparto. Nieprawdopodobny. Reparto można by było opisać jako uliczny, bardzo kubański gatunek muzyki miejskiej, który wyrósł z biedniejszych dzielnic Hawany, tak zwane repartos, czyli dzielnicy, i stał się jednym właściwie z głównych głosów młodego pokolenia na Kubie. Już nie istnieje nowa trowa, to znaczy istnieje, ale już nie jest tak dominująca. To coś więcej niż tylko odmiana reggaetonu, bo rzeczywiście jest to bardzo zbliżone do reggaetonu, ale jest to miejska muzyka z kubańską duszą. Muzyka, która jest oparta, jakby to rzec, na energii ulicy, tańcu, lokalnym slangu, który jest niezrozumiany przez wielu z innych mieszkańców Ameryki Południowej, oraz rytmice afrokubańskiej. Naprawdę, tak prawdę mówiąc, można by było określić reparto jako kubańska odpowiedź na reggaeton, ale z mocnym DNA rumby, timby i życia codziennego barrios, czyli codziennego życia dzielnic. Więc dzisiaj będziemy mieli do czynienia z takim gatunkiem i z antidotem tego gatunku w postaci łagodnej, przemyślanej muzyki tradycjonalnej. Więc wydaje mi się, że ostry i odważny eksperyment. Więc zaczynamy z jedną z największych gwiazd nieżyjących, El Tiger, w utworze Eso es la bola, wraz z Damianem The Lion i Los Desiguales. En de música, en de Cubasu música, zaczynamy.

I jak Państwo zauważyli, to bardzo żywotny, rytmiczny gatunek reparto. To jest, bym powiedział, że z pierwszego okresu El Tiger i opowiada o plotkach, sprawy, które, o których ludzie mówią, nie wiedząc tak za bardzo, i ta plotka idzie i se rozwija. Było to El Tiger, kubański wokalista reparto i tak zwane Cubatono. Właściwie miał na imię José Manuel Carvajal Saldívar. Urodził się 6 września 1987 roku w Hawanie. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli współczesnej muzyki miejskiej Kuby, szczególnie nurtów reparto, cubatón i reggaeton cubano. W środowisku kubańskim wielu uważało go za jednego z najważniejszych ambasadorów nowoczesnej muzyki urban z Kuby, zarówno na wyspie, jak i w diasporze kubańskiej w Miami. To był pierwszy nasz dzisiejszy gość. Będę o nim mówił w dalszej części, bo mamy kolejnego wykonawcę. Chocolate MC. Kolejny reprezentant tego gatunku w utworze Pobre Enamorado, czyli Biedny Zakochany.

I proszę Państwa, mamy kolejnego reprezentanta tego gatunku reparto. Chocolate MC, nazywany królem reparto i najbardziej kontrowersyjnej postaci Cubatonu. Chocolate MC to właściwie to Yosvany Arismim Sierra Hernández, często podawany jako Yosvanis. Urodził się 17 lutego 1991 roku w Hawanie. Jest jednym z najbardziej wpływowych, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów współczesnej muzyki kubańskiej. Szczególnie gatunku reparto, cubatón i reggaeton cubano. Wielu fanów nazywa go wręcz el rey del reparto, czyli królem reparto, ponieważ odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu współczesnego brzmienia tego gatunku. Właśnie mieliśmy okazję go posłuchać. Kolejna gwiazda tego gatunku. Bebesito. Bebesito w utworze Ropo Pocho. Ende Cuba su música.

Był to Bebesito. Proszę Państwa, o Bebesito z krążą historię i miał taki okres niedawno, że miał wielki koncert w Miami i bardzo kontrowersyjny, bo uważają, że on współpracuje z rządem kubańskim, więc jest podejrzany o, że dostał pomoc, nie wiem w jaki sposób. I jest obecny jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych wokalistów młodego pokolenia kubańskiego reparto, czyli tej miejskiej odmiany kubatonu i reggaetonu kubańskiego. Wielu fanów uważa go dziś za jedną z głównych twarzy nowoczesnego reparto, szczególnie po śmierci El Tiger i problemach prawnych z Chocolate MC. Czyli mamy jedną postać, która jest związana z naszymi pozostałymi gośćmi dzisiejszego programu. Ale teraz właśnie nastąpi ten antidotum. La Trova de Jibara, czyli José Marchetti Díaz w utworze Amor Verdadero, czyli utwór, żeby się rozluźnić. Muzyka tradycjonalna.

Rowa de Jibara w utworze Amor Verdadero. I muszę przyznać, że sam mój odbiór na różnicę pomiędzy ten gatunek reparto i muzyka tradycjonalna to naprawdę działa jako antidotum, bo naprawdę czuję, że spokój, czuję, że kreatywność i czuję się, że i mają coś do powiedzenia. Chociaż powtarzam, że ten gatunek, czyli reparto, charakteryzuje się tą ekspresją o problemach z dzielnicy, walka między, chciałbym powiedzieć, między gangami, ale po prostu nie jest to grzeczny gatunek. Powróćmy do Chocolate MC. Chocolate MC wychował się w ubogich dzielnicach Hawany, gdzie muzyka uliczna była częścią codziennego życia. Dorastał w środowisko silnie związane z kulturą barrio, czyli rumba i miejskiego freestylu. Już jako nastolatek zaczął pisać teksty i eksperymentować z rapem oraz reggaetonem. Jego pseudonim Chocolate miał podkreślić jego tożsamość uliczną i charakterystyczny styl. Posłuchajmy w jego wykonaniu. Cruza, utwór z roku 2013 i Chocolate MC.

0: otra vez los sitios saben dónde encontrarme.
1: ¡Bumba! ¡Mongo! ¡Mongo! ¡Cuidado! ¡Que te caes tú!
2: Był to Chocolate MC i utwór Krusa. A teraz powróciłbym do El Tiger, bo utwór, który nastąpi, nosi tytuł La Historia, ale jego historia to jest mega, mega ciekawe, bo karierę muzyczną rozpoczął jako członek zespołu Los Cuatro, zespół, który dalej istnieje, i była to jedna z najważniejszych formacji kubatonu na Kubie. Przy okazji współpracował tam ze swoim kuzynem Jorge Junior, który w niektórych momentach chyba się zamienił w menadżera. Okres działalności w Los Cuatro dał mu właściwie popularność, ale również pozwolił wykształcić charakterystyczny styl wokalny. Agresywne, rytmiczne, uliczne i bardzo kubańskie w sposobie frazowania. Później współtworzył projekt Los Desiguales, zanim rozpoczął karierę solową. Posłuchajmy w wykonaniu El Tiger, La Historia.

Conta. El Tiger i La Historia. Muszę powiedzieć, że jak do tej pory słychać bardziej reggaeton niż kubaton albo reparto, bo mi się wydaje, że do tego reparto zostało zastosowane więcej, dużo więcej podłoże rytmiczne kubańskie w stylu afrokubański bardziej afrokubański niż ten reggaeton, który zresztą reggaeton to nie jest wytwór kubański, to reggaeton się urodził w Puerto Rico i bardzo mocno na Kubie się uplasowało, ale to jeszcze nie dotarliśmy do takiego czystego repartu. Teraz powróćmy do Bebeshito. Oczywiście jak w każdej historii takich wykonawców zawsze jest, że urodził się w rodzinie kubańskiej, gdzie od najmłodszych lat był związany z muzyką uliczną. W wywiadach wspominał, że jako nastolatek wraz ze swoimi znajomymi tworzył prowizoryczne zespoły muzyczne, nawet z własnoręcznie wykonane instrumentami. Początkowo interesował się różnymi stylami muzycznymi, ale szybko wciągnęła go scena reparto, która w tamtym czasie zaczynała dominować w kubańskich dzielnicach. Posłuchajmy Bebeshito w utworze Tacto que llegó el reparto. En de Cuba su música.

I dla mnie właśnie to jest objawienie się reparto jako gatunek, bo proszę zwrócić uwagę na podkład rytmiczny, pojawiła się klawę. Rumba klawę, która do tej pory w reggaetonie nie pokazywała się, bo reggaeton no, nie był kubański. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest przedstawiciel prawdziwego reparto. A teraz przejdźmy do Antidotum. Ricardito i El Monarca del Son. Dos Almas. Utwór pod tytułem

I mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, delektują się tym antidotum, który tutaj umieszczam pomiędzy fragmentami tego gatunku reparto, bo właśnie dla tych, którzy dopiero dołączyli do nas, mamy dzisiaj na tapecie kubański gatunek reparto. Kolejna propozycja, Czekoladę w utworze Mandamy, utwór z 2014 roku. Chciałem powiedzieć, że rola Czekoladę MC w powstaniu gatunku reparto jest często uznawany za jednego z głównych twórców reparto kubano, nowej, bardziej ulicznej odmiany kubatonu, która zaczęła dominować na Kubie w latach 2010 roku. To właśnie on zaczął popularizować agresywny rytm bębnów po kubańsku. Jak ja nie lubię tego stwierdzenia, ale często się pojawia. Slogany i okrzyki uliczne. Zresztą on nie pierwszy, bo i Charanga Banera David Calzado właśnie szmerał po ulicach, jak ludzie mówią, jakim slangiem, i dzięki temu bardzo dużo większą popularność odnosiły te utwory. Bardzo surowe produkcje bitów, czyli taki, który na pograniczu, że się nadają do zapisywania. Język codzienny ulicy Hawany, tak zwana jerga kubańska, czyli slogan, i charakterystyczne taneczne guacineo. Wow, to właśnie był taki utwór o takim tytule. Niemniej jednak Czekoladę MC zaprezentuje w utworze Mándame. De Cuba su música.

0: Lo que queda es la churrupia. Ja, pa' las copias. No te copies, papi. ¡Bombocla!
1: Naprawdę czasami myślę, że taki rodzaj muzyki budzi agresję. Agresję, czasami teksty są tak ostre i tak pobudzające, że nie jest to mój ulubiony gatunek, więc pomimo, że przedstawiam Państwu, nie jest to gatunek, za którym przepadam, ale warto to pokazać, żeby wiadomo było, co artystyczne na Kubie się dzieje. Wiele lat żyliśmy w zamknięciu i chyba dlatego muzyka taneczna i salsa, którą nazywali, to tak, nie my nazywaliśmy, ale się rozwinęła do granic możliwości wykonawczych, bo nazywają salsa kubańska, czyli timba, nazywają to jako niesamowity ewenement muzyczny i trudny do wykonania, więc byliśmy zamknięty, a teraz jesteśmy otwarci na taki nowy gatunek. Niemniej jednak powrócę do tradycyjnego. Maria Cristina i La Trova de Jibara, Antonio Fernández Ortiz, en Tecubasu Música.

I mało tego, że bardzo tradycjonalny, to że wkradł taki element, poniekąd element jazzowy, czyli improwizacja, i muszę powiedzieć, że za taką muzyką przepadam. Czysto, klarowną, bardzo taneczną, ale umówmy się, już nie jestem pierwszej młodości, więc to taki gatunek właśnie mnie bardziej kręci. Jednak powróćmy do El Tiger. Po współpracy z zespołem Los Cuatro i projekt Los Desiguales, jako artysta solowy El Tiger stał się jedną z najważniejszych postaci nurtu reparto, który łączył reggaeton z kubańską rytmiką uliczną, elementami rumby, timby i lokalnego slangu Hawany. Zdobył ogromną popularność dzięki hitom, które były grane zarówno na Kubie, jak i w Miami, Hiszpanii czy Ameryce Łacińskiej. Do tych najbardziej znanych utworów należą La Historia, którą mieliśmy okazję dzisiaj posłuchać, Habla Matador, który będziemy słuchali w drugiej godzinie, Marka Mandarina z Bebesito w duecie też będzie dzisiaj, więc El Tiger w utworze Papelito, czyli papierek, który zostawiłaś, i El Tiger en De Cuba su música.

I właśnie tak jak mówiłem, pojawia się podziały rytmiczne klawę. I to charakterystyczne, bo nie zagrane tym instrumentem, jak są klawesy, ale zagrane na takim, na tak zwanym hand clapper, czyli taki, jak gdyby ktoś oklaskami wykonał ten rytm. El Tiger i Papelito. A teraz powróćmy na chwilę do Antidotum. Eliades Ochoa w utworze Giri Giri Bom. En de Cuba su música.

I proszę Państwa, drugą część zaczynamy nietypowo. Zawsze zaczynamy od dżingla naszego programu, ale dzisiaj jest tyle muzyki, że szkoda taśmy na to. Bebeshito, Charlie i Johairon w utworze Defunta. I o tym Bebeshito to można by było powiedzieć, że mówi się o nim, że pomógł przenieść reparto z lokalnych dzielnic Hawany do mainstreamu oraz do wielkich scen w Miami. Posłuchajmy Bebeshito, Charlie and Johairon, Defunta.

I kolejna propozycja w prawie w tym składzie, tylko dodajmy El Tigre w utworze

Był to Charlie, Yuhairo i oczywiście Bebesito. Kolejny utwór zaprezentuje Chocolate MC. To jest utwór, który został wypromowany w 2024 roku. Nosi tytuł Param Pam Pam, El Campismo. Campismo to pewna sztuka wyjeżdżania, coś takiego a la polskie agroturystyka. Chocolate MC i Pam Param Pam. No, Param Pam Pam. Dokładnie. Ej, gdzie głupa muzyka?

I naprawdę kwintesencja tego gatunku to jest rytm. Rytm, który opiera się na brzmieniach elektronicznych, ale to już młodszego pokolenia, nowsze brzmienie. Ale tutaj w reparto charakterystyczny jest, jak wejdzie na to, kubańska perła muzyczna, czyli klawę. Klawę, która utrzymuje to w tej atmosferze rumby. Ale teraz posłuchajmy Antidotum. El Rey del Cha-Cha-Cha, czyli Ángel Sierra, muzyka tradycyjna.

I właśnie to jest gatunek, który serce raduje. Cha, cha, cha. I Angel Sierra. I teraz przejdziemy do wokalistki, która kultywowała taki gatunek Punto Cubano. Bardzo tradycyjne w duecie. Selena i Rey Duilio. A Santa Barbara. Utwór zadedykowany świętej Barbary, czyli dla religii Yoruba to Chango 4 grudnia. Selena i Reutilio, a Santa Barbara.

i po jakości nagrania można się domyślić, że to bardzo, ale to bardzo stare nagranie. Selena i Reutilio a Santa Barbara. I wracając do El Tiger, chciałem powiedzieć, że utwór ten, który zaraz zaprezentuję, pochodzi z roku 2023 roku i stał się mega, mega popularny, bardzo wciągający. No to może, no jak wynika, 2-3 lata temu. Habla Matador. Przezabawny i przedobry utwór. El Tiger i Habla Matador.

0: Ramadol.
1: I właśnie w tym utworze słyszeliśmy klawy, ale tym razem tak naprawdę bardzo zbliżone do oryginalnego brzmienia tego instrumentu. Co prawda to nie były klawesy, to tak zwany jam block, czyli takie plastikowe pudełko, które do tego służy. I wrócimy do czekolady MC w jednym z najbardziej popularnych utworów. Nosi tytuł El Guachi.

Czekolady MC i Łacineo. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z największych hymnów gatunku reparto. Między innymi mamy właśnie Łacineo, utwór poprzedni, który Tiger śpiewał, Habla Matador, Bebechito i Charlie Johiron i El Tiger, El Punto. Więc mieliśmy parę takich utworów dzisiaj bardzo popularnych. I kontynuujemy utworem Bebechito pod tytułem Riquisisísimo. I Bebechito en Decomoso Musical.

Był to Bebesito i Ricky Sisimo, a teraz nasz antidotum. Media Naranja w utworze Aún no es tarde, czyli jeszcze nie jest za późno.

Naprawdę proszę mi uwierzyć, że jestem odpowiedzialny za to, co się dzisiaj dzieje, to napięcie, które łagodnie przychodzi z muzyką tradycjonalną. Kolejny utwór Antidotum. Ricardo y el Monarca del Son. I a mí, qué? Czyli i co mi z tego? Ricardo y el Monarca del Son.

muszę powiedzieć, że z całą pewnością ci z Państwa, którzy słuchają audycję z uwagą, mogą być zaskoczeni tym gatunkiem reparto, ale musiałem to zrobić, musiałem. Dlatego, że to jest częścią naszej muzycznej kultury i warto wiedzieć, żeby wykonać wybór, czy chcemy tego gdzieś tam słuchać, czy nie. El Tiger. I o nim bym chciał opowiedzieć historię, którą się jemu trafiło, ale sądzę, że nie ma za bardzo dużo czasu na całość historyczną. El Tiger i Lex White w utworze El Sano, czyli po prostu zdrowy.

0: que no puede soportar.
1: Ale muszę powiedzieć, że w porywach teksty są bardzo życiowe, takie no, z życia codziennego i w takim slangu i w takim sposobem przedstawione, tak jak się żyje na tych dzielnicach. Kolejna propozycja, Bebesito y el Tigre, marca Mandarina, czyli kolejny hymn gatunku repart.

I teraz mi przyszło na myśl, że zawsze mówię, że dla Państwa czasami może być tak, że te wszystkie utwory salsowe są takie same. I gdyby puszczyć jednym za drugim, to nie wiadomo było, gdzie się jeden kończy i drugi się zaczyna. A co dopiero z tym gatunkiem repartu? Że to jest bardzo podobny beat, używane rytmiczne, melodie bardzo podobne, głosy przeróżne, tak bardzo nie ma. Więc to może być szok, że wygląda na to, że to jest jeden i ten sam utwór. Dlatego jest Antidotum. Sabroso i La Media Naranja. Bardzo tradycyjne.

I mam dziwne wrażenie, że tak do końca programu pozostaniemy w takich bardziej tradycyjnych, chociaż kolejna osłona tego antidotum to będzie Aimenu Viola i Septeto Santiaguero. Donde estabas anoche? Czyli gdzie byłeś wczoraj wieczorem? I Aimenu Viola i Septeto Santiaguero.

i z całą pewnością myślę, że Państwo bardzo przypadają do gustu, jeżeli chodzi o muzykę tradycjonalną. Więc najlepsza okazja była, żeby zaprezentować taki gatunek naprawdę bardzo aktualny, jaki jest reparto, i zakończyć hymnem albo bohaterem wszechczasów. Benny More i Qué bueno baila usted. Z największą przyjemnością postawiłem Państwa na próbę. Udało się. José Torres de Cubo su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ukraiński prezydent poinformował już, że odesłał najwyższe polskie odznaczenie, podkreślając tym samym, że traktował je jako wyróżnienie dla całego narodu ukraińskiego i jego armii. Powodem decyzji Nawrockiego było nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca.
0: Tak decyzję ukraińskich władz komentował prezydent. W ślad za Zełenskim z polskich odznaczeń zrezygnowali także byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko oraz część wysokich ukraińskich urzędników. W kraju sprawa również budzi emocje. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że relacje Polski z Ukrainą zmierzają w bardzo złym kierunku i zaznaczył, że eskalacja sporów między sojusznikami działa na korzyść wspólnego przeciwnika. Przed nami kolejny upalny dzień. W wielu regionach kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie termometry mogą wskazać nawet 34 stopnie. Synoptycy ostrzegają, że wraz z upałem nadejdą także gwałtowne burze.
2: W niedzielę w całym kraju możliwe są burze, ale właśnie takie najbardziej gwałtowne zjawiska, najintensywniejsze burze z ulewnymi opadami deszczu, porywami wiatru i gradem spodziewane są właśnie tym razem we wschodniej i w centralnej części kraju.
0: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Miejscami może spaść do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Niewykluczony jest również grad. Alerty drugiego stopnia obowiązują m.in. na Mazowszu, Pomorzu, Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do jutrzejszego poranka. Skutki nawałnic dały już się we znaki minionej nocy. Strażacy interweniowali blisko 900 razy, głównie na Dolnym Śląsku, gdzie usuwali połamane drzewa, uszkodzone dachy i pierwsze skutki lokalnych podtopień. Jedna osoba nie żyje, a blisko 1700 musiało opuścić swoje pokoje po pożarze luksusowego kurortu na Dominikanie. Ogień wybuchł w nadmorskiej miejscowości Baja Hype. W płomieniach zginęła 46-letnia turystka z Włoch. Trzy osoby trafiły do szpitala, a kolejnych sześć otrzymało pomoc na miejscu. Według służb szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjał silny wiatr oraz dachy budynków, które są wykonane z trzciny palmowej. Pożar został już opanowany, a ewakuowanych gości przeniesiono do pobliskich hoteli. Teraz trwa ustalenie przyczyn zdarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

pierwszy dzień lata w tym formacie wita Ima Sumak, peruwiański słowik w ludzkim ciele, co doskonale było słychać w nagraniu zatytułowanym Gopher z 56 roku, bo dzisiaj właśnie lata 50 nam tu przypadają. Standardowo zajrzymy do brzmień z różnych części świata. Zaczęliśmy od jednego z najważniejszych utworów popularnego wtedy nurtu egzotyka i powoli będziemy się kierować w stronę Europy. Na koniec jeszcze zawrócimy do Stanów Zjednoczonych, ale wszystko po kolei. Kajtek Strzelczyk za sterami, Maria Zamachowska w roli nawigacji, a następny nasz przystanek to Meksyk.

Z Meksyku pochodził Esquivel, kompozytor, pianista i autor tej aranżacji i wykonania utworu Granada. I to właśnie to instrumentalne wykonanie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i też najbardziej rozpoznawalną wizją Hiszpanii, a dokładnie miasta Granada. I ta wizja rozciągała się nie tylko po Ameryce Południowej, ale po świecie w ogóle. Notabene utwór został skomponowany w latach 30. w Meksyku, a nie w Hiszpanii. Także można. Zanim pośrednio przez Hiszpanię właściwie dotrzemy do Wysp Brytyjskich, przypomnę jeszcze adres mailowy, który brzmi niezmiennie maria.zamachowska@nowyswiat.online. Zapraszam i zachęcam do kontaktu. A teraz już Tommy Steele opowie historię małego białego byka.

0: that's a white little ball. It's quite possible that it might be the ball that's the best in Spain.
1: Mały biały byk, czy byczek w tym przypadku, to tytułowa postać, która przeprowadziła Tomiego Steela od młodego rock'n'rollowca i pierwszego brytyjskiego idola nastolatków do gwiazdora musicali i kin. Po wydaniu tej piosenki zaczął przyciągać na koncerty dzieci z rodzicami lub też odwrotnie rodziców z dziećmi. Zbudował nową publiczność i odszedł od takiego czysto rock'n'rollowego wizerunku. Dzisiaj pamięta się go przede wszystkim jako gwiazdę, a piosenkę jako piosenkę dla dzieci tak naprawdę, ale w tym 59 roku, w roku wydania, była pełnoprawnym przebojem brytyjskiej listy singli. Dotarła wtedy do 6 miejsca brytyjskiej listy przebojów, a Tommy Steele sprzedał ponad 250 tysięcy egzemplarzy w samej Wielkiej Brytanii. Skąd my się teraz przeniesiemy do Włoch? Dzisiaj będzie dubel włoski. Najpierw Al Martino i niezwykle ważny historycznie, o czym za chwilę kilka powiem więcej, przebój z roku 52 pod tytułem Here in My Heart.

Al Martino urodził się w Filadelfii w rodzinie włoskich emigrantów. Od dziecka przyjaźnił się z Mario Lanzą, który jako pierwszy zainteresował się śpiewaniem. Al Martino poszedł za nim i po odbytej służbie wojskowej rozpoczął pan Martino karierę wokalną w klubach Nowego Jorku. Ta kariera poszybowała w górę razem z piosenką właśnie Here in My Heart, opublikowaną w 1952 roku. To jest jedna z ważniejszych piosenek w historii muzyki pop i popularnej, bo uwaga, ciekawostka, stała się pierwszym oficjalnym numerem jeden brytyjskiej listy singlowych przebojów. Ten utwór otwiera UK Single Charts właśnie w 1952. Oczywiście piosenka zajęła też pierwsze miejsce na amerykańskich właściwie listach przebojów i otworzyła szeroko drzwi kariery dla pana Martino, który później wystąpił między innymi na przykład w pierwszej i trzeciej części Ojca Chrzestnego. Grał rolę Johnny'ego Fontaine. Dobrze, zapowiadałam włoski dubel, więc kącik troski o język włoski w swojej właściwej postaci niech wybrzmi w wykonaniu dzisiaj Nilli Pizzi. Utwór nosi tytuł Vola Colomba.

0: Tak brzmi jeden z największych przebojów włoskich lat 50. A Donilla Pizzi, w skrócie Nilla Pizzi, była najważniejszą włoską wokalistką pierwszej połowy lat 50. Mówiono na nią Regina della, przepraszam, Canzone Italiana, czyli królowa włoskiej piosenki, czy też Regina Sanremo, czyli królowa Sanremo. Zapytają Państwo dlaczego, a ja odpowiem krótko, bo w 52 roku podczas Sanremo zajęła jednocześnie pierwsze miejsce właśnie z piosenką Vola Colomba. Drugie miejsce zajęła piosenka Papeveri e Papere i to jest również w jej wykonaniu. Oraz trzecie miejsce Una Donna Prega, wszystkie w wykonaniu Nilli Pizzi. Do dzisiaj nikomu nie udało się powtórzyć tego sukcesu, także może jeszcze coś się kiedyś wydarzy, chociaż nie wiem, jak w dzisiejszych czasach mogłoby to być możliwe. Tak czy inaczej, nasz następny przystanek w dzisiejszym przeglądzie piosenek z lat 50. to Szwecja, skąd pochodzi Lil Babs. I tu mamy podobną historię jak w przypadku Tomiego Steela czy Ala Martino. Ta piosenka utorowała drogę pani Lil Babs.
1: Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går

Lil Babs była jedną z najważniejszych, największych gwiazd szwedzkiej muzyki popularnej XX wieku. W odróżnieniu od większości innych wokalistek tamtego okresu nie budowała wizerunku diwy, a dziewczyny z sąsiedztwa, co pomogło jej zdobyć popularność i przede wszystkim pomogła jej w tym wysłuchana przez nas piosenka, której tytułu pozwolą Państwo nie wypowiem, ale opowiada o relacji damsko-męskiej, a dokładnie o dziewczynie, która zastanawia się, czy jej ukochany nadal ją kocha, więc sytuacja jest to taka, do której odnieść się może właściwie każdy. W Szwecji pozycję Lil Babs można by porównać do Connie Francis w Stanach Zjednoczonych, czy Sławy Przybylskiej u nas w Polsce, do której to Sławy Przybylskiej przejdziemy za chwil kilka. Na razie zostajemy w Skandynawii. To będzie Dania i Raquel Rastenni.

Jeśli o Danię chodzi, to była jeden z największych przebojów lat 50. Przede wszystkim dlatego, że reprezentował Danię w konkursie piosenki Eurowizji, dokładnie w 58 roku. Raquel Rastenni, wykonująca tę piosenkę podczas II wojny światowej jako Żydówka, musiała uciekać z okupowanej Danii do Szwecji i tam kontynuowała karierę estradową, a po wojnie wróciła do kraju i stała się jedną z najpopularniejszych duńskich wokalistek muzyki rozrywkowej. A my teraz na dół i w lewo, czyli do Czech.

0: Je tu tiž neděle a mám dost času.
1: Jiří Suchy, poeta, aktor, pisarz i wokalista, założyciel również teatru Semafor w 1959 roku, a piosenka, którą usłyszeliśmy, Praminek w lasu, powstała w roku 1959 właśnie i sam autor wspominał, że napisał ją podczas pobytu na praskiej pływalni. Znalazł się tam głównie z powodu dziewczyny, rzecz jasna, żeby zabić nudę, zaczął pisać tekst. No a tekst opowiada o nocnym spotkaniu, o śnie, o tęsknocie, czyli o tym wszystkim, co zajmuje głowę młodego artysty po prostu. Państwo piszą, co mnie cieszy. Pan Hubert na przykład pisze, frywolnoletni nastrój wprowadzają te piosenki. Panie Hubercie, o to chodzi. O to właśnie chodzi, a ja zapowiadałam, że Sława Przybylska, spotkamy się ze Sławą Przybylską i to jest właśnie ten moment. To w takim razie dla balansu, nieco tango notturno.

Tango Notturno było oczywiście związane z filmem o tym samym tytule, niemieckim filmem z 1937 roku, w którym wystąpiła polska gwiazda kina niemego Paula Negri. A Sława Przybylska przypomniała tę piosenkę, sięgając po przedwojenne tanga, przedwojenną tradycję tanga właściwie, między innymi właśnie w piosence Tango Notturno. To dzisiaj mamy duble w włoski i polski, bo teraz jeszcze Hanna Skarżanka i Nie wierzę piosence.

Było tango, jest i walc, walc z końca lat 50. z piękną melodią i poetyckim tekstem. A utwór powstał dzięki współpracy Władysława Szpilmana i Bronisława Broka. Z kolei najbardziej znane i popularne wykonanie należy do Hanny Skarżanki, którą właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, a teraz Kajtek już mi macha rękoma, więc za ocean gnamy. Billie Holiday.

with nothing fancy, nothing much. You could turn

0: a kiss.
1: Prelude to a kiss to jeden z najwybitniejszych standardów jazzowych XX wieku, to po pierwsze, a zarazem też jedna z bardziej eleganckich i wyrafinowanych kompozycji Duke'a Ellingtona, a w wykonaniu Billie Holiday utwór nabiera dosyć szczególnego charakteru. Pochodzi z albumu Afterglow z 1955 roku, a my już w Stanach zostaniemy do końca audycji. To będą Millis Brothers i Rockin' Chair.

The Millis Brothers i Rock and Chair. Pan Paweł napisał: witam, bardzo fajna audycja, na spokojnie, bo zaraz mniej spokoju u redaktora. I tak, rzeczywiście, Kajtek Strzelczyk zostaje z nadredaktorem. Ja, Maria Zamachowska, dziękuję serdecznie. Na koniec posłuchamy samego Davisa i piosenki pod tytułem It's Alright With Me, a my słyszymy się w środę. Dobrego dnia.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. W Szwajcarii rozpoczynają się rozmowy, które mają pomóc zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Do kurortu Burgenstock przybył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który ma spotkać się z przedstawicielami Iranu. Negocjacje dotyczą m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz utrzymania rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. Irańska delegacja dotarła do Szwajcarii dzień wcześniej. Spotkanie odbywa się po podpisaniu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar, a obie strony liczą na wypracowanie trwałych rozwiązań dla regionu. Kolejny ukraiński polityk rezygnuje z polskiego odznaczenia po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman poinformował, że zwraca krzyż kawalerski orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podkreślił, robi to w geście solidarności z ukraińskim prezydentem, zaznaczając jednocześnie, że jego szacunek dla Polski i Polaków pozostaje niezmienny. W ostatnich dniach z polskich odznaczeń zrezygnowali także byli prezydenci Ukrainy oraz część wysokich rangą ukraińskich urzędników. Do sporu odniósł się dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który apeluje o utrzymanie dialogu między Warszawą a Kijowem.
1: Doprowadziliśmy na skutek błędów i złych decyzji Ukrainy do takiej sytuacji, gdzie mamy po prostu tylko i wyłącznie emocje. A ja bym chciał wejść do tych emocji segmentem, tak tu po cichutku, rozumu i interesu Polski. Bo nasz interes to jest nasze bezpieczeństwo. Jednym z celów tego bezpieczeństwa i filarów tego bezpieczeństwa jest niepodległa, silna Ukraina.
0: Mówił marszałek Sejmu na antenie Polsat News. Czarzasty ocenił, że choć decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA była błędem, to dalsza eskalacja sporu może działać na korzyść Rosji. Trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który zaginął na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem. Nie wrócił na brzeg po wypłynięciu na supie podczas gwałtownego załamania pogody. Alarm podniesiono wczoraj wieczorem. Ratownicy ustalili, że grupa znajomych została zaskoczona przez burzę. Jedną osobę udało się uratować, druga wciąż jest poszukiwana. Akcja z udziałem ratowników, strażaków i policji wodnej została wznowiona dziś rano. Służby podkreślają, że osoby przebywające na wodzie nie miały założonych kamizelek ratunkowych. A w związku z początkiem sezonu i wysokimi temperaturami ratownicy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najczęstsze błędy to przecenianie własnych umiejętności, wypływanie zbyt daleko od brzegu czy próby samodzielnego ratowania tonących bez odpowiedniego przygotowania.
2: Osoba tonąca jest bardzo niebezpieczna, jest w szoku, w amoku. Bywają sytuacje takie, w których to nie na przykład dwóch członków rodziny, trzech członków rodziny, bo osoba tonąca tak skutecznie chwyta się, tak mocno chwyta się tej osoby, że nawet dobry pływak nie jest w stanie się tutaj wyswobodzić.
0: Mówił dla TVN24 Apoloniusz Kurylczyk z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy apelują, by w pierwszej kolejności wezwać pomoc, a tonącej osobie podać przedmiot utrzymujący się na wodzie, nie narażając tym samym własnego życia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Dzień dobry Państwu, letnie, ciepłe przywitanie z mojej strony, a właściwie nie tylko z mojej strony, ale i od Kajtka Strzelczyka, który tradycyjnie realizuje tę audycję. Ja się nazywam tak jak mój adres mailowy, czyli wojciech.man@nowyświat.online. Rozpocznę od takiego podsumowania, co dzisiaj będzie, bo jest, jak to zwykle bywa, dość ciasno, ale pomyślałem, żeby na początek zrobić coś w rodzaju przeglądu. O, powiedzmy, to byłoby zbyt takie dumne powiedzenie, że ja robię przegląd. Przeglądzik tego, co do mnie trafiło w miarę w ostatnim czasie. I ten krótki przegląd rozpocznę od płyty, która nie jest nowa, ale jest nowa, co się często zdarza, bo ostatnio taką, taką chytrą politykę stosują bądź artyści, bądź ich producenci, bądź wytwórnie płytowe, które ten sam album, który się ukazał powiedzmy rok temu, wydają ponownie, ale w wersji opatrzonej dopiskiem, a to deluxe, a to special edition, a to extended, a to coś tam. No i podobnie postąpili ci, którzy są odpowiedzialni za dyskografię Beth Hart, artystki bardzo lubianej przez nas, ponieważ jej album ukazał się ponownie, to jest sposób na wyciągnięcie kasy od tych, którzy kupują jeszcze płyty, a nie słuchają tylko w streamingu. I ten album, właśnie to luksusowe wydanie, zawiera, uwaga, extended version, czyli po prostu te same kawałki, które są na głównej części, ale przemiksowane i rozciągnięte. I byłoby to trochę nieuczciwe, gdyby nie fakt, że jednak udało im się dołożyć do tego jedno nagranie wcześniej niepublikowane na tej poprzedniej płycie. Pomyślałem, że Państwa to nic nie kosztuje, jeśli chcecie posłuchać tego kawałka, którego nie ma na albumie, który być może macie w domu. W takim razie Stuff for You i Beth Hart.

Podczas kiedy słuchałem Beth Hart, starałem się wymyślić jakieś słowo określające moje poszukiwanie nowości, żeby to tak brzmiało naukowo i podniośle, i wymyśliłem słowo, że mam tak zwany muzoskop. Doskonały pomysł, sam siebie chwalę. No i mój muzoskop beznadziejny skierowałem na Wyspy Brytyjskie, bo tam się ciągle dużo dzieje, tak jak i w innych krajach, ale mam pewne grupy, które mi się bardziej podobają i zresztą widać to w repertuarze moich audycji, bo często sięgam po takie zespoły jak Snapped Uncle, jak Yard Act, jak Dry Cleaning, ale one na zamówienie nie produkują nowych rzeczy, tak żeby mi pasowały do audycji, więc sprawdzam też ścieżki poboczne i trafiłem na taką grupę Do Nothing. No może nie jest ona tej klasy jak te zespoły, o których mówiłem, bo do nich już przywykłem, ale jeden utwór wyciągnąłem z tej czeluści i prezentuję go teraz właśnie Państwu.

Ponownie skaczemy przez Atlantyk na zachód, a konkretnie do Nashville, czyli wiadomo, że chyba będzie country. Będzie country, będzie wykonawca, który występuje jako Ernest. On jest i kompozytorem, i współpracownikiem wielu innych już takich poważnych gwiazdorów country, ale sam też nagrywa i jest już jego nowa płyta. I to jest jednym z tych jego kolegów, z którymi on nagrywa czasami, okazjonalnie, jest na przykład Lucas Nelson, ale dzisiaj usłyszymy go bez Lucasa Nelsona i będzie to w moim przeglądziku akcent country. No powiedzmy sobie country w wieku średnim, bo nie będzie to ani weteran tej muzyki, czy nawet Willie Nelson, który też zresztą znowu wydał płytę, ale im się nie zmieściła do dzisiejszego repertuaru, z tym trochę poczekam. A więc ten Ernest to jest tak mężczyzna w okolicach 40 w sile wieku, a brzmi oto jak on brzmi.

0: Jesteśmy na południu Stanów Zjednoczonych. Zresztą ta muzyka południa, tak gdybym statystykę miał jakąś opracować, dość często pojawia się w moich audycjach. No oczywiście nie jest to reguła, ale te różne Stany Południowe i wykonawcy, którzy tam grają nie tylko country, ale i southern rocka, i southern metal, i blues rocka, oni tam często mają swoje korzenie i oczywiście za chwileczkę, nie bez powodu to mówię, będziemy nadal na południu, czyli w Alabamie i posłuchamy grupy, która nie wiem, czy jest Państwu znana, ale brzmieniowo bardzo pasuje do tego klimatu południa. Na razie posłuchajmy utworu Wondering Why.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

Nazywają się Red Clay Strays i podobnie jak wielu innych wykonawców, i to solistów, jak i zespołów, mieszają gatunki, bo tam jednak na południu to wszystko gdzieś tam z różnych okien różne utwory się słyszy. Kiedy się dorasta w takich okolicznościach, kiedy w takim tyglu muzycznym, to człowiek ma w głowie te różne i bluesa, i troszkę jazzu, i funky, i country, i to. I potem robią kłopot prawdziwym krytykom, którzy uwielbiają powiedzieć jasno, to jest bluesowy artysta. A bluesowy artysta płata im psikusa i gra zupełnie coś innego. Ale to nie jest nowość, do tego przywykliśmy i ci Red Clay Strays mnie się osobiście spodobali. Utwór Walking Away oznacza, że odchodzą, ale nie wykluczam, że jeszcze wrócą w drugiej godzinie.

Mam teraz dla Państwa ciekawostkę. To takie słowo uniwersalne, które może kryć bardzo wiele treści. A ta ciekawostka to jest artysta, o którym pewnie niektórzy już słyszeli, a ja przyznaję, że dopiero przygotowując tę audycję, zorientowałem się, że ukazała się jego płyta. On jest bardzo interesującą postacią, jest instrumentalistą, również wokalistą i również kompozytorem. Na razie nic dziwnego, no bo głównie takich wybieram, ale krytycy, i to mnie zaciekawiło, zanim posłuchałem w ogóle jego nagrań, mówią, że widzą tu pewne podobieństwa do Jimiego Hendrixa. O, myślę sobie, grubo, jeśli do takiej gwiazdy i legendy kogoś się przerównuje, no to może być interesujące. I posłuchałem pierwszego utworu. Na razie nie będę oceniał, tylko proponuję, aby Państwo wraz ze mną posłuchali.

Słychać, że granie na gitarze nie jest dla niego problemem. Dla niego, czyli dla artysty, który nazywa się Amani Burnham. I to niby też nie jest nic niezwykłego. Imię takie trochę egzotyczne, ale wiemy o tym, że w kręgach amerykańskich używa się często imion nie będących w katalogu imion powszechnie używanych, bo jest taka moda, wszystko pasuje, ale jeśli wczytamy się troszkę w jego biografię, to okazuje się, że Amani Burnham tak naprawdę się nie nazywał wcześniej Burnham, ponieważ ani się nie urodził w USA, ani nie był, nie wiem, dzieckiem amerykańskich ekspatów gdzieś tam pracujących w świecie. Otóż Amani był dzieckiem, które urodziło się w Etiopii, rdzennym Etiopczykiem, i nie doszukałem się szczegółowych informacji na temat tego, jak doszło do adopcji tego małego chłopaka, bo on w wieku, nie wiem, tam 3 czy 4 lat został adoptowany i znalazł się w Stanach Zjednoczonych. I tam, przypuszczam, że odkrył te różne trendy muzyczne, o których często mówimy, sam się zainteresował gitarą i efekt, który słyszeliśmy przed chwilą, naprawdę jest znakomity, a jeszcze nie słyszeliście Państwo, jak on komponuje i śpiewa. Roots and Wings to jest tytuł i albumu, i tytułowego utworu z tej płyty. Proszę posłuchać. Etiopski, chciałem powiedzieć etiopski Jimi Hendrix. Nie, nie będziemy nikomu doklejać pochodzenia. Po prostu muzycznie uważam, że jest znakomity.

Muszę Państwu powiedzieć, że jako autor audycji muzycznych z wielką przyjemnością umieszczam w programach tych wykonawców, których polubiłem, którzy są już ludźmi o utrwalonej reputacji, którzy mają dokonania. Zresztą wielokrotnie daję temu wyraz, sięgając do jakichś starych nagrań albo też odgrzebując gdzieś tam w różnych miejscach nagrania dawnych wykonawców, którzy nie doszli do tej pierwszej ligi czy ekstraklasy muzycznej, bo to sprawia mi wielką przyjemność, ale dodatkową i chyba najświeższą taką krwią, która płynie w żyłach disc jockeya, jakim jestem, jest spotkanie z nowym artystą, który korzystając ze swoich doświadczeń, ze spuścizny, z tego, co usłyszał u innych, tworzy coś zupełnie premierowego. Chociaż naturalnie można mówić, że o, bez tego, co było kiedyś, nie było tego, co jest teraz, ale ten, o którym wspominam, ten Amani Bernam, zrobił mi wielką przyjemność i dlatego pozwalam sobie Państwu zaoferować jeszcze jedno nagranie. Aha, zapomniałem powiedzieć, że jego gra na gitarze jest szczególna, bo on gra kciukiem głównie w struny uderza, a nie tamte palcóweczki robi, więc to też jest zauważone przez tych, którzy oceniają jego umiejętność gry na gitarze. Państwo być może to usłyszą w jeszcze jednym, takim dłuższym nieco utworze Bleeding Heart, bo Roots and Wings to był tytuł płyty i ta piosenka, która była przed chwilą, a teraz Amani Bernam i Bleeding Heart.

Amani Bernam. Pewnie jeszcze wróci w moich audycjach. Ale w moich audycjach wracają nie tylko klasycy, nie tylko te moje odkrycia sprzed lat, bo za chwileczkę znów będzie grupa, której nie dotknąłem nawet palcem przez... No nie wiem, w ogóle nie dotknąłem, bo nie pamiętam, abym kiedykolwiek ich prezentował w mojej audycji. I to jest właśnie ukłon w stronę tych, którzy mówią, o, za dużo tego bluesa, za dużo tego country, co tam to południe, w końcu tego, może coś innego. Dobrze, będzie coś innego. Sama nazwa nie wskazuje kierunku, jaki obrali ci trzej muzycy, bo to jest trio. Nazwa brzmi Uga Buga, niektórzy może wiedzą już, co będzie, ale dla mnie to było troszkę kryptonim taki. Nie wiadomo było, co się pod tym kryje, ale przeczytałem gdzieś dobrą recenzję, więc szybciutko poszukałem nagrań i pomyślałem sobie, o, dla pewnej grupy słuchaczy moich audycji to będzie ciekawostka, kolejna ciekawostka po Bernamie. Do tego jeszcze dodam, że jest to niejako międzynarodowy zestaw, chociaż nie prześledziłem dokładnie korzeni rodzinnych wszystkich trzech członków, ale oni są wszyscy oczywiście Amerykaninami, ale tak po nazwiskach patrząc, to jeden może być bałkańsko jakoś osadzony w swoich korzeniach, a drugi może być naszym człowiekiem. To mówię o perkusiście tej grupy Uga Buga, który bardzo ma polskie nazwisko, chociaż znowu moje poszukiwania nie przyniosły rezultatu i nie wiem, czy on jest w pierwszym pokoleniu, czy w czwartym, czy w piątym, ale w każdym razie zawsze lubimy wyszukiwać takie polonika. A jak oni grają, to się za chwileczkę przekonamy. Mogą Państwo też wyrazić swoją opinię naturalnie w korespondencji. A ja chyba już pójdę sobie teraz na drugie krzesełko, wygodnie siądę i posłucham tego utworu, chociaż to nie koniec audycji, bo dopiero koniec pierwszej połowy.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska ma być włączona w europejskie działania dotyczące przyszłych rozmów pokojowych na temat Ukrainy. Taką deklarację złożył rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius po tym, jak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że Warszawa domaga się miejsca przy negocjacyjnym stole. Niemcy zapewniają, że wszelkie działania będą ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie podkreślają, że na razie nie toczą się żadne negocjacje, a Rosja nie zadeklarowała gotowości do rozmów. A tymczasem w Szwajcarii rozpoczynają się rozmowy, które mają przybliżyć zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do kurortu Burgenstock dotarł właśnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który będzie rozmawiał z przedstawicielami Iranu. Głównymi tematami negocjacji są irański program nuklearny, przyszłość sankcji oraz utrzymanie rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. Oczekuję na rozpoczęcie rozmów technicznych z Irańczykami, Pakistańczykami i Katarczykami. Jak rozumiemy, Irańczycy wylądowali, a Katarczycy i Pakistańczycy omawiają kwestie techniczne na miejscu. Mamy parę dni, by porozmawiać i w odpowiedni sposób dokończyć sprawy. Jest dużo do omówienia. Mam nadzieję, że zrobimy postępy. Tak mówił J.D. Vance przed wylotem do Szwajcarii. Na miejscu są już także wysłannicy administracji Donalda Trumpa oraz irańska delegacja z udziałem ministra spraw zagranicznych. Spotkanie odbywa się kilka dni po podpisaniu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar, a obie strony liczą na wypracowanie warunków trwałego pokoju w regionie. W noc świętojańską 23 czerwca Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza na niezwykły pokaz filmu Księga Lata na podstawie książki Tove Jansson, autorki Muminków. Film nie jest niestety o muminkach i raczej jest skierowany do osób dorosłych, mówi dyrektorka Muzeum Kinematografii Marzena Bomanowska.
1: To jest bardzo piękny film, który widziałam, że naprawdę porusza do łez widzów i można go zobaczyć tylko u nas, ponieważ film nie ma dystrybucji w Polsce. Także sami w muzeum zrobiliśmy do niego napisy, kupiliśmy za granicą licencję i pokażemy go właśnie 23 czerwca wieczorem. I później będzie jeszcze jedna projekcja 9 sierpnia w dniu urodzin Tove Jansson, który w Finlandii jest dniem Muminka.
0: W Muzeum Kinematografii jest mała sala kinowa, więc warto wcześniej zarezerwować bilety na ten seans. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: a nie jak po omacku.
1: Jeżeli ktoś nie słuchał pierwszej części tej audycji, to uprzejmie informuję, że właśnie rozpoczęła się druga część tej audycji. I mówiłem na początku poprzedniej godziny, że taki przeglądzik sobie zrobiłem nowości i przypiąłem łatkę tym, którzy wykorzystują fanów, robiąc takie manewry jak wydanie niemal tej samej płyty Bad Heart, tylko tam z przedłużonymi utworami i jednym dodatkowym. Ale jest jeszcze inny patent, który stosuje nie tylko Warren Haynes, którego za chwilkę usłyszymy, ale również wykonawcy chyba na całym świecie, bo również i w Polsce, chociaż w Polsce, no fonograficznie też to ma swoje odbicie. Otóż mówię o tym, że swój utrwalony repertuar ponownie oferują publiczności, ale w wersji z orkiestrą, bo to tak nobilituje, jak posadzimy całą wielką orkiestrę i zagramy ten nasz przebój, który dotąd był znany tylko z paru gitar, no to nabierze to szlachetności, brzmienia, potęgi i tak dalej. Nie jestem ironiczny, tylko mówię o pewnym zabiegu, który może oszczędza sił kompozytorom, żeby pracowali nad nowym materiałem trochę dłużej. I tak też zrobił Warren Haynes. Orkiestrowo opatrzył wiele swoich kompozycji już znanych i zaproponuję je Państwu, bo ta płyta chyba jeszcze się nie ukazała.

orkiestra jak się masz. Ja mam słabość oczywiście do Warrena Hainsa, więc nie marudzę, nie ironizuję. To było Shakedown Street, a teraz proszę Państwa Banks of the Deep End.

Do głosu teraz, proszę Państwa, po Warrenie Haysie dojdzie Teksas i utwór, który może być memento nie tylko dla obywateli słuchających tej audycji, ale również dla autora, czyli dla mnie. Bo tytuł utworu It's Later Than You Think, jest później niż myślisz. Czyli trzeba liczyć, żeby nie rozepchać się tą audycją na kolegów, a umieścić w niej przynajmniej to, co zaplanowałem. A artysta? Seth James.

Jeżeli ktoś narzeka, że w tej audycji zbyt dużo bluesa, to ja oczywiście daję odpór, bo Seth James też nie chce się dać skategoryzować jednoznacznie. Po prostu to jest dobra muzyka i oczywiście, jak dobrze nadstawimy ucha, to usłyszymy, że nie będziemy go wpychać w jedną przegródkę. I'm in trouble.

Jak dotąd w dzisiejszej audycji nie było żadnych staroci, ale nie, ja nie pozostawiam takich rzeczy na boku i mam dla Państwa coś przygotowane, ale jeszcze nie teraz. Tym bardziej, że postanowiłem Seta Jamesa pokazać w trzech odsłonach i po tych dwóch występach dotąd będzie tytułowy utwór z jego albumu Motor Mouth.

Przyszła pora, niestety, abym się musiał pokajać. Mówię niestety, bo jestem dumnym redaktorem i nie lubię przyznawać się do, właśnie nie tyle do błędu, co do pewnej nieuczciwości, niewielkiej, ale jednak. Otóż Janek Chojnacki, kolega mój bardzo bliski z Radia Nowy Świat i nie tylko, pokazał mi nagranie, które bardzo mi się podobało. Poprosiłem go, żeby mi powiedział, bo nie wiedziałem, kto to był. On mi wyjaśnił, ja pochwaliłem bardzo, bo to pięknie grało i powiedziałem, wiesz, nie podkradnę ci tego, bo to takie trochę może nieetyczne, nie chciałbym, żeby ktoś przypisywał mnie prezentację tego zespołu. Janek tak z pobłażaniem powiedział, okej, ale myślę, że trochę się może i ucieszył. I ja dokonałem zdrady. Jeszcze raz sobie tego posłuchałem i tak mi się to podoba, że pomyślałem sobie, trudno, zaryzykuję. W końcu tej muzyki jest więcej niż ten jeden utwór, więc może jakoś mi to ujdzie płazem. Okaże się, w razie czego zrelacjonuję Państwu, jeśli jakieś będą konsekwencje, ale z wielką przyjemnością. Jakoś to jest tak second hand, to się mówi, z drugiej ręki otrzymałem nagranie, które, no, płyta w ogóle mi się bardzo podoba, nie tylko jedna. Grupa Goose reprezentuje tak zwany nurt jam bandów, czyli zespołów, które w przeciwieństwie do nowej mody streamingowej i jakiejś tam lubią na koncertach grać improwizowane długie partie, świetne gitary, utwory trwające, no takie długasy prawdziwe. Dzisiaj nie wybrałem jakiegoś monstrualnego długasa, ale proponuję, abyście posłuchali, bo to brzmi naprawdę wyśmienicie. Grupa Goose.

I co po takim guz można na koniec audycji zaproponować? Ja mam sprawę wyjaśnioną, bo już wcześniej powiedziałem, że być może niektórzy się niepokoją, że nie ma żadnego wykopaliska w Maniaku po Omacku, a jednak mam przygotowane to i myślę, że to usprawiedliwia takie pozycjonowanie tego zespołu. Zespół Fanny Adams. Słyszeli Państwo coś o nich? No niektórzy hobbyści na pewno tak. To jest brytyjski zespół sprzed pół wieku, oczywiście jak zwykle, który podwaliny swoje, tworzył podwaliny pod muzykę, nazwijmy to hard rockową, a w perspektywie może powiedzą wszyscy, że i metal. Ale Fanny Adams nie rozwinęli skrzydeł tak jak niektórzy ich koledzy. Niemniej, co jest zawsze takim momentem pochwały, są bardzo łakomym kąskiem dla kolekcjonerów płyt. Oczywiście płyt winylowych, czarnych, najlepiej pierwsze wydanie, najlepiej niedziurkowane, najlepiej w ogóle, gdyby było zafoliowane. W każdym razie grali tak, jak to za chwileczkę usłyszymy.

Te patenty niby znamy z innych płyt, ale zawsze przyjemnie jest posłuchać kogoś, kto nie jest takim typowym przedstawicielem pewnego okresu, a więc mamy Fanny Adams jako eksponat. Tytuły piosenek, które nagrywali, też są takie troszkę abstrakcyjne, troszkę skłaniające do zastanowienia, bo to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to był utwór Yesterday Was Today. No i można kombinować, co oni mieli na myśli, że dzień wczorajszy był dzisiaj, czyli co, czyli nie będę próbował tego rozwikłać, tym bardziej, że następny tytuł też skłania do zastanowienia, kogo mieli na myśli ci poeci, którzy napisali ten tekst, bo on, tytuł jego brzmi They are all losers, honey. Oni wszyscy to przegrywy. Przegrywy to jest takie polskie, chyba nowe słowo, które oddaje charakter wyrażenia loser, czy słowa loser. Chociaż ja nie stosowałem go, kiedy byłem młodszy, bo chyba go jeszcze nie było. Ale to nie o tym, bo nie o języku, tylko o muzyce.

skoro komentowałem już tytuły utworów grupy Fanny Adams, to ten, który za chwilę zakończy audycję, też budzi pewne skojarzenia, tyle że już nie jest abstrakcyjny, ale troszkę ma taki twist, jakby taki mały myk. A mówię to dlatego, że bardzo popularnym utworem bluesowym, znanym z wielu wykonań, jest Sitting on the Top of the World, czyli Siedzę na czubku świata. A tu nagle Fanny Adams mają utwór Sitting on Top of the Room, czyli Siedzę na szczycie pokoju. Coś mi się wydaje, że to jednak świadoma decyzja, żeby taki mały zabieg dokonać na tym oryginalnym tytule, ale utwór nie jest wcale bluesowy, tylko jak to Fanny Adams, tak jak już mówiłem, oni te podwaliny kładli, pewnie nawet nie wiedzą dokładnie pod co kładą te podwaliny, bo ta cała lawina tego typu grup później się rozwinęła już po ich rozwiązaniu, po tej płycie, której słuchamy. Ja więc dziękuję Państwu, zostawiam Was z utworem jeszcze jednym. Kajtek Strzelczyk, Wojciech Mann, kłaniamy się do samej ziemi.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Nad Polską przechodzą burze. Przed południem najbardziej aktywne strefy wyładowań notowano na Warmii, Mazowszu, Podlasiu i Kujawach. Towarzyszyły im intensywne opady deszczu oraz silny wiatr, osiągający miejscami do 80 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec niebezpiecznej pogody. Nad krajem utrzymuje się gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe, które sprzyja powstawaniu kolejnych burz. Dlatego służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: My musimy adaptować się do aktualnej sytuacji, dostosowywać nasze zachowania do tego, gdzie jesteśmy i jakie warunki aktualnie panują, bo inaczej będziemy zachowywali się w górach, gdzie powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, tak żeby chronić się przed potencjalnymi piorunami. Inaczej zachowujemy się nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, gdzie powinniśmy jak najszybciej wyjść z wody, bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu. Powinniśmy starać się chronić przed tymi zagrożeniami, odseparować od tych zagrożeń. Na pewno podczas podróży, czy samochodem, czy pieszo, nie powinniśmy zatrzymywać się pod drzewami, pod słupami energetycznymi.
0: Mówił rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk, a w związku z burzami właśnie do dramatycznego zdarzenia doszło na Dolnym Śląsku. W rejonie schroniska Orle w Górach Izerskich piorun uderzył w 40-letnią turystkę jadącą na rowerze. Kobieta doznała nagłego zatrzymania krążenia. Na pomoc natychmiast ruszyli świadkowie zdarzenia, którzy rozpoczęli resuscytację jeszcze przed przybyciem ratowników GOPR. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić czynności życiowe poszkodowanej, a następnie przetransportować ją do szpitala. W wyniku wyładowania ucierpiała także druga kobieta, która również trafiła pod opiekę lekarzy. Ratownicy podkreślają, że o uratowaniu życia zdecydowały pierwsze minuty i natychmiastowa pomoc udzielona przez osoby będące na miejscu. W Genewie rozpoczynają się rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczące przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie. A tymczasem dla nas koniec napięć może oznaczać tańsze paliwo na stacjach. Po podpisaniu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem ceny ropy na światowych rynkach zaczęły spadać, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Z całą pewnością mamy wyraźny przełom. Rynki ropy już to w jakiś sposób dyskontują. Mamy wyraźną przecenę związaną z pozbywaniem się tej premii ryzyka i zapewne w najbliższych dniach będziemy świadkami przekładania się tych nowych informacji już na ceny surowca i paliw gotowych.
0: Według prognoz już w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować od 5,84 zł do 5,97 zł. Spadków można spodziewać się także w przypadku oleju napędowego i autogazu. Eksperci zaznaczają jednak, że na ceny przy dystrybutorach wpływać będą również krajowe decyzje podatkowe związane z wygaszaniem rządowego programu osłonowego. Trwa obława za 49-letnim Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzna, były policjant, jest poszukiwany listem gończym. W akcję zaangażowano około 300 funkcjonariuszy. Teren przeszukują także drony, kłady i policyjny śmigłowiec. Policja sprawdza kolejne sygnały o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego, jednak dotychczas żaden z nich się nie potwierdził. Śledczy apelują o ostrożność i przypominają, by w przypadku zauważenia mężczyzny nie podejmować samodzielnych działań, lecz natychmiast powiadomić policję pod numerem 112. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Raczek mówi.
4: International Pop Music Festival closes. I feel a little blocked out with happiness. Yeah. Ladies and gentlemen, the mamas and the papas.

0: Dzień dobry, Raczek mówi dzisiaj w wydanie specjalne i wcale nie dlatego, że mam chrypkę, ale pourodzinowo mam prawo do chrypki, ale dlatego, że dzisiaj będziemy sobie dyskutowali w studiu. Kacper Siedlecki jak zawsze, Ania Świerczek jak też już od jakiegoś czasu bywa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I w trójkę będziemy omawiali filmy, które ostatnio się pokazały zarówno w kinach, jak i w streamingu, a mają swój specjalny, wspólny mianownik. I tym mianownikiem jest coś, co już Państwo słyszeli, to znaczy muzyka. Posłuchaliśmy, jak śpiewa zespół The Mamas and The Papas, ale śpiewali nie w studiu, tylko na festiwalu Monterey Pop, który odbył się w 1967 roku i to była taka jedna z pierwszych manifestacji nowego nurtu, nowego ducha, nowego sposobu patrzenia na świat, wolnościowego, prowadzącego do kultury hipisowskiej. Dopiero po Monterey był Woodstock, ale już tu na Monterey pojawiły się wszystkie najważniejsze osoby i zespoły, które potem w następnych latach kształtowały nie tylko muzykę, ale także życie duchowo-kulturalne na świecie. Nie tylko The Mamas and The Papas, ale Jimi Hendrix, ale Janis Joplin. Zresztą będziemy o nich mówili dzisiaj i słuchali również. A dlaczego w tym programie? A dlatego, że nakręcono wtedy film dokumentalny Monterey Pop i ten festiwal i ten film są w tej chwili dostępne w kinach. Dzięki firmie Past Perfect, która włożyła dużo starań, żeby zdobyć prawa do tego filmu, udało się go pokazywać dzisiaj w kinach nam, przypominając o tym, jaki był świat w 67 roku, jaka była muzyka i dlaczego tak bardzo nam się dzisiaj to podoba. Ania Świerczek i Kacper Siedlecki. Aniu, byliśmy razem w kinie i pamiętam, że na tobie też, tak jak na mnie, ten film zrobił niesamowite wrażenie.
1: Mm-hmm. Zgadza się. No, pamiętam, jak tuż po zakończeniu seansu wykrzyczałeś: Boże, jacy oni piękni, ci ludzie, prawda? Bo w tym dokumencie możemy obserwować nie tylko wielkich muzyków na scenie, ale też tę publiczność tych festiwalowiczów i właściwie możemy zobaczyć, czym było tak zwane lato miłości, czym był ten rok 67, o czym ja mogłam tylko czytać i mogłam o tym słuchać. Ja tutaj mogę zobaczyć, z czym to się wiąże i właśnie to jest dla mnie największa siła dobrego dokumentu muzycznego, gdy poprzez muzykę, jakieś wydarzenia muzyczne opowiadamy o pewnym fenomenie, zapis jakiegoś czasu, oddajemy ducha jakiegoś czasu i to w tym dokumencie właśnie jest. On wygląda przepięknie, tak jak powiedziałeś, firma Past Perfect, dystrybutor, puszcza go teraz w kinach w remasterowanej wersji 4K i w takiej wersji możemy w kinie zobaczyć legendarne już dziś momenty, takie jak Jimi Hendrix, który pali swoją gitarę na scenie przed tym jego jakiś taki orgiastyczny wręcz spektakl z instrumentem, no to jest coś wyjątkowego i dla mnie, będziemy mówić tutaj o różnych produkcjach, to jest taki dokument muzyczny kompletny, to znaczy spełnia wszystkie moje oczekiwania od tego gatunku.
0: No, to właściwie tam było wiele gatunków, bo Jimi Hendrix czy Janis Joplin to jedno, ale na przykład był też Ravi Shankar, czyli wspaniały muzyk, który zarażał muzyką indyjską tę nową kulturę młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, od tego gatunku filmowego. Ja takie dokumenty muzyczne bym chciała oglądać właśnie w kinie.
0: Jeszcze wytłumaczę się, dlaczego krzyczałem, że jacy oni piękni. Bo oni, to tak niewiele lat, pół wieku tylko minęło. Mnie się wydaje, że to niewiele. Ci ludzie, których tam widzimy i na scenie, i na widowni, są piękni, bo są prawdziwi. Mają prawdziwe zęby, mają prawdziwe wargi. Nie, nic tam do środka nie było pompowane. Mają prawdziwe oczy, mają prawdziwe rzęsy, mają prawdziwe włosy, mają prawdziwą skórę, nie pokrytą toną jakiegoś podkładu, której pozwalają mieć wypryski. I to jest okej. Są chudzi i są grubi. I też to dla nikogo nie stanowi problemu, choć nikt specjalnie nie dba o słowa, żeby nie powiedzieć na przykład, że ktoś jest gruby, ale za to czynami akceptuje rozmaitość, wszechstronność i to, że oni są wobec siebie życzliwi. Bomba tych wszystkich prawdziwości, która jest w filmie Monterey Pop, jest tak nieprawdopodobna, że kiedy się wychodzi z tego filmu, to nasz świat wydaje się jakiś taki sztuczny. Ten na ulicy, nie ten wirtualny. Nie ten zrobiony przez sztuczną inteligencję, tylko ten zrobiony przez naszą inteligencję albo jej brak.
1: Może dodajmy jeszcze, że reżyserem tego filmu jest D.A. Pennybaker, który no właśnie doskonale wie, na co skierować kamerę i to właśnie dzięki niemu możemy obserwować wszystko to, o czym mówisz. Bo z jednej strony, okej, jest to trochę takie direct cinema, to znaczy, że kamera jest tylko takim niewidocznym świadkiem tych wydarzeń, no ale z drugiej strony mamy te takie krótkie wywiady, czy to z osobami uczestniczącymi w festiwalu, czy z organizatorami. Ja pamiętam taką jedną świetną scenę, proszę zwrócić na nią uwagę, jeżeli zobaczycie ten film, z dziewczyną, która czyści krzesła. I to wszystko. To już mówi wszystko o tym roku, 67.
0: Tak, bo dzisiaj nam się wydaje, że wykonuje straszną robotę, a ona jest szczęśliwa, jak ją zapytano, dlaczego to robisz? A ona mówi, bo mam szczęście.
2: Jak opowiadacie o tym filmie, którego nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, to od razu nasuwa mi się na myśl film, który w 22 roku zresztą zdobył Oscara za najlepszy film pełnometrażowy, dokument pełnometrażowy, czyli Summer of Soul. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, który wyreżyserował Questlove. I to był właśnie film, który zostawił mnie z podobnymi wrażeniami, mimo że tutaj mówicie o 67 roku, tam jest mowa o 69 i o festiwalu czarnej muzyki Nina Simone. Tu nawet sobie sprawdziłem B.B. King, Stevie Wonder, Abby Lincoln, Mahalia Jackson, czyli wielkie, wielkie postaci czarnej muzyki i dokładnie takie same wrażenia, jak opowiadacie, to miałem oglądając tamten jeden chyba z najlepszych muzycznych dokumentów, jakie się pojawiły, nie tylko w ostatnich latach, ale chyba w ogóle.
0: No, czyli tamten czas miał szczęście, jak ta dziewczyna od czyszczenia krzeseł, no bo powstał dokument 67 rok Monterey Pop, powstał Woodstock, powstał ten, o którym mówisz, Summer of Soul, czyli to zostało udokumentowane. Powiedzcie mi, jako ludzie 20-paroletni.
2: 30 już.
0: Ty 30, ale szybko to leci.
2: Prawda.
0: Ale jeszcze cały czas jesteś, wiesz, koło 20. Mm-hmm. I czy na was robi wrażenie tamci muzycy, tamta muzyka, tamci ludzie na widowni, czy oni zwracają waszą uwagę, czy wam się oni podobają?
2: Mnie się... Właśnie dlatego uwielbiam powroty, które kino mi umożliwia do czasów, w których nie miałem okazji żyć, ponieważ ta muzyka, która się wówczas tworzyła, wydaje mi się, że ona wychodziła z tych ludzi w pełni. I że o jakimś takim sukcesie, tak jak powiedziałeś, świadczyła autentyczność. I to, że ta muzyka faktycznie siedziała w tych ludziach i oni chcieli, żeby znalazło się ujście dla tej muzyki. I dzięki tej autentyczności oni też mogli tworzyć kariery. I sobie też na przykład myślę o tym, że dzisiaj nawet nie jest jakoś bardzo trudno wytworzyć hit, ale jest trudno tworzyć pełnoprawną, autentyczną ścieżkę artystyczną, która zwabi rzesze fanów, które przy tobie zostaną. I żeby później wyprzedać wielkie stadiony, wielkie areny, gdzie można taką muzykę prezentować, to ta autentyczność, która po prostu łapie widza, słuchacza za uszy i oczy i po prostu przekonuje do siebie. I ci ludzie mieli tę moc i to były też przede wszystkim osobowości.
1: Tak, ja się w pełni zgadzam z tobą. I szczerość i prawda. I to, co zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie akurat w Monterey Pop, no to Janis Joplin, która tam miała chyba około 24 lata tylko. No i ona wychodzi i po prostu jest. Zjada tę scenę, zjada mnie jako widza, bo ja jestem po prostu z nią w tej muzyce, w tym, co ona sobą i też całym ciałem w ogóle przekazuje to, co ty właśnie powiedziałeś. I myślę, że mało jest tego dzisiaj i są tacy artyści oczywiście, ale naprawdę trzeba szukać. Tak samo jak trzeba szukać dobrych dokumentów muzycznych, w których ta prawda i szczerość jest zawarta. I też myślę, że to bardzo ważna kwestia, czyli wokal, który jest prawdziwy i wtedy, no wiecie, nie było jeszcze mikrofonów z tymi wszystkimi technologiami, które mogły w jakiś sposób ten głos ulepszać, tak?
2: Właśnie, przepraszam, że muszę tutaj w kwestię wokalną wskoczyć, bo cieszę się, że o tym, Aniu, powiedziałaś, bo też od razu mi się to pojawiło w głowie. Te wokale są nieoszlifowane. Teraz mamy mnóstwo coachów wokalnych. Wszyscy chcą znać pewne techniki. I oczywiście warsztat dobrze jest mieć, bo on też umożliwia na przykład długie śpiewanie przy trasach koncertowych, żeby dbać o tę higienę głosu i pracy. Natomiast tam to było chyba takie też ujmujące, że ci ludzie nie byli idealni, że oni mieli swoje konkretne głosy, nieoszlifowane, surowe, które dawały jakiś taki rodzaj znowu autentyczności i po prostu były niepodrabialne.
0: No i teraz to już tylko możemy posłuchać, jak śpiewała Janis Joplin w Monterey na festiwalu i to jest jedna z jej najsławniejszych piosenek, Ball and Chain, śpiewa z zespołem Big Brother and the Holding Company.

What is that?

sitting down by my window.

0: Janis Joplin na festiwalu Monterey Pop. Można wysłuchać tej piosenki i wszystkich innych, idąc do kina na film pod tym tytułem. Bardzo to polecamy. Ja pamiętam twarz Mama Cass, czyli tej jednej ze sławnych, kultowych wokalistek zespołu The Mamas and the Papas. Jak słuchała tej piosenki i poznawała Janis Joplin i po prostu dosłownie jej szczęka opadła. Znaczy, to tak się mówi, ale jej rzeczywiście otworzyła usta, oczy wybałuszyła i nie mogła uwierzyć, że tak można śpiewać. No ale słuchajcie, filmów, które zawierają dużo muzyki i w których się przyglądamy osobom śpiewającym, jest teraz dużo. Są też seriale poświęcone im i chciałbym, żebyśmy wybrali przynajmniej kilka najciekawszych. I tak sobie pomyślałem, że niech każdy z nas powie, co z innych wykonawców, naszych, bardziej współczesnych niż tamten festiwal 67 roku, dzisiaj jest warte na tyle uwagi, że możecie polecić te filmy.
1: Czy mówimy o tych najbardziej aktualnych produkcjach, tak?
0: Tak, te, które można dziś zobaczyć.
1: To ja powiedziałabym, chociaż wiem, że była już o tym audycja, Raczek mówi, ale chyba takie największe wrażenie pod względem muzycznym w ostatnim czasie zrobiła na mnie Billie Eilish, czyli film Hit Me Hard and Soft.
0: W reżyserii Jamesa Camerona.
1: No właśnie, tak. I w zasadzie nie mamy tutaj tak wiele kulis, czego w sumie oczekuję od takich dokumentów. Nie mamy zbyt wiele rozmów z Billie, ale rejestracja tego koncertu i tyle, ile dostajemy, wystarczy mi, żeby zwrócić uwagę na tę artystkę i żeby się nią zainteresować i żeby przez tydzień słuchać tylko Billie Eilish na słuchawkach i stać się po prostu jej fanką. I uważam, że jest to jeden z ważnych celów, jeśli chodzi o tego typu produkcje. To znaczy, żeby polubić tego artystę, żeby dołożyć kogoś do swojej playlisty. I tutaj ten cel jak najbardziej w moim wypadku został spełniony. Poza tym bardzo dobrze się to ogląda. James Cameron tutaj dopilnował tego, żeby to było przepięknie sfilmowane. Technologicznie to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Natomiast wiem też, że Billie Eilish w zasadzie współreżyserowała ten film. No i nie dziwię się, no bo ona ewidentnie ma do tego smykałkę. Ona też reżyseruje w zasadzie każdą swoją piosenkę. Opowiada ją w jakiś sposób też kolorystycznie, tak? I tak to było niedawno w kinach. Podejrzewam, że albo już jest gdzieś w streamingu, albo za chwilę będzie. I chyba to by była taka moja rekomendacja jako coś dobrego.
0: I wiesz co, że jak opowiadasz o Billie Eilish, to uświadomiłem sobie, że ona w zasadzie mogłaby wystąpić w Monterey Pop, gdyby wtedy żyła.
2: Że faktycznie.
0: Prawda? Że ona jest tego ducha, właśnie takiej prawdziwości, przy czym ona była bardzo introwertyczna, wycofana, ale i w Monterey Pop i w 67 roku też byli tacy lirycy, którzy wychodzili z gitarką tylko akustyczną i śpiewali jak na przykład Simon and Garfunkel. Więc myślę, żeby się polubili.
2: Ja tutaj mogę też dołożyć do opowieści o Billie Eilish właśnie taką garstkę tego, o czym mówisz, Aniu, że ci zabrakło, czyli taką garstkę informacji o samej Billie Eilish, ale też o podejściu jej do pracy na przestrzeni lat, bo już troszeczkę na tym rynku muzycznym Billie Eilish istnieje. Są dokumenty albo właśnie takie rejestracje jej koncertów poprzednich, jak tworzyła swoją drugą płytę, jak tworzyła swoją pierwszą płytę i dodatkowo trasę koncertową. To jest chyba Billie Eilish, Świat jest lekko zamglony i jej ten taki hołd złożony Hollywood, a właściwie Kalifornii, w jej drugiej płycie, więc można po tę produkcję sięgnąć i dowiedzieć się dzięki temu więcej o Billie Eilish. Natomiast ja jestem bardzo świeżo po takim dokumencie, który sobie eksperymentalnie obejrzałem, bo opowiada o zespole, o którym nie miałem pojęcia żadnego. Wiedziałem, że istnieje, bo się wpisał nawet w światową popkulturę bardzo. Myślę tutaj o Iron Maiden i Burning Ambition, tak się nazywa ten film. Jest to taki, można powiedzieć, rzetelny film dokumentalny z głosami członków zespołu Iron Maiden, jak ten zespół się rodził, jak później przez kilka lat był na takim największym topie, największym z możliwych, platynowe płyty i tak dalej, i tak dalej. Wyprzedane koncerty na ogromnych venues, na ogromnych miejscach, stadiony, areny i tak dalej. I coś, co mnie tak najbardziej przekonało do tego dokumentu, to to, że opowiadał, był taki segment poświęcony krajom żyjącym w jakichś reżimach totalitarnych, w ucisku i między innymi była właśnie Polska za czasów PRL-u, jak niebywałe w ogóle to, że ten zespół mógł przyjechać do Polski i zaprezentować swoją twórczość, to ile fanów w Polsce wówczas oni mieli i jak niesamowicie tak rewolucyjnie oni zadziałali przyjeżdżając do Polski, również w Libanie czy w Brazylii, to jak oni się tam pojawiali w pewien sposób taką iskierkę takiego, nazwijmy to, podżegiwania do rewolucji, do sprzeciwienia się panującemu rządowi, to było bardzo ciekawe, bo oprócz tego, że mogłem się dowiedzieć czegoś na temat Iron Maiden i troszeczkę poznać ich muzykę, to dowiedziałem się, jaki oni mieli wpływ tak naprawdę na świat i na kraje wokół, bo przypomnijmy, pochodzą z Wielkiej Brytanii.
0: Tak, to ciekawe zestawienie, ale na tym polega przyjemność oglądania filmów w kinie czy w streamingu, że tam się spotykają rzeczy z różnych bardzo stron i dziedzin. A gdzie można Iron Maiden?
2: W kinach obecnie.
0: W kinach, jest, tak? To ja jeszcze tego nie złapałem w kinie, ale to jest ciekawe. Czy według ciebie, żeby pójść na taki film, to trzeba iść do super kina, do IMAX-u na przykład, albo do jakiegoś nowoczesnego kina ze świetnym nagłośnieniem? Bo jeżeli się zobaczy w zwykłym kinie, takim trochę starszym, to już nie ma tego wrażenia?
2: Wydaje mi się, że te filmy są na tyle jakoś imersyjne, że ta opowieść sprawia...
0: Imersyjne, to znaczy?
2: To sprawia, że my bardzo łatwo wchodzimy w tę opowieść i w pewien sposób jesteśmy tacy... tracimy kontakt z rzeczywistością, jesteśmy w tym bardzo konkretnie, zapominamy o wszystkim wkoło, więc myślę, że to trochę przemawia za tym, żeby na przykład wybrać się do takiego kina, gdzie ta rzeczywiście muzyka wybrzmiewa jeszcze lepiej, bo po prostu wtedy zapominamy o Bożym świecie i jesteśmy w pełni w tej muzyce i w tej opowieści, którą nam proponują twórcy.
1: Ja się na przykład nie zgodzę, jeśli chodzi o moje wrażenia po filmie o Billie Eilish, ponieważ mimo, że byłam w IMAX-ie i to jeszcze w 3D, bo James Cameron nakręcił to w 3D, to cały czas miałam wrażenie, że ta muzyka jest za cicha. Ja chciałabym to podgłośnić, to raz, a dwa, puszczając sobie takie filmy w domu, jeżeli jesteśmy fanami, no to zawsze możemy sobie głośno pośpiewać, możemy sobie potańczyć. Ja wiem, że w kinie niektórzy też mogliby to zrobić, ale myślę, że większość osób jednak będzie grzecznie siedziało w fotelu, a miałoby ochotę zrobić coś takiego. Więc czy trzeba je oglądać w kinach? No... Nie wiem, ja akurat wolałabym takie doświadczenie właśnie w domu.
2: Ale jak omawialiśmy z Tomkiem jakiś czas temu koncert ten Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, to mówiłem, że byłem sam w kinie i nie byłem...
0: I tańczył, tańczył.
2: Po pierwsze, nie było to ani w 3D, ani nie był to IMAX, więc tak naprawdę miałem taką najbardziej, nazwijmy to, surową wersję, ale wszedłem w to bardzo, może też dlatego, że znam Billie Eilish od dawna, więc łatwiej mi było w to wejść, ale miałem tę możliwość, że byłem sam w kinie, więc mogłem i podśpiewywać, i się wzruszać, i tańczyć, i być tym właśnie w 100%.
0: To jeszcze powiedz, gdzie się poznaliście? poznaliście z Billie Eilish?
2: Z Billie Eilish poznaliśmy się przy okazji jej chyba ostatniego koncertu i ostatniej trasy koncertowej, jak byłem w Kalifornii. To było całkiem niedawno. Poznaliśmy się, przedstawiliśmy się sobie. Myślę, że mnie zapamięta. Może mnie zaprosi nawet do następnej trasy koncertowej, to żeby mi przynosił kawę.
0: Do Radia Nowy Świat.
2: O, zaproszę ją do Radia Nowy Świat i zaoferuję współpracę przy przynoszeniu kawy.
0: No to tymczasem posłuchajmy Billie Eilish.

0: Wybraliśmy tych, których warto oglądać. Jakoś pominęliśmy rzeczy mniej ważne, ale chciałbym teraz wrócić do Polski. Jesteśmy w Polsce, jest dużo polskich produkcji, głównie w streamingu. I teraz bądźcie odważni i mówcie, co wam się podoba, a co nie. Przypomnę tylko, że mamy serial o Edycie Górniak, dokumentalny. Tak jest. Mamy serial o Dodzie, tak dokumentalny, jest. W streamingu. Co jeszcze mamy?
1: Mamy Sanach na stadionach na Netflixie. Jesteśmy
2: sprzed kilku lat, tak.
1: Tak, jesteśmy Żugajkami, również Netflix. Nie wiem, dorzuciłbyś coś?
2: Chyba z polskich rzeczy to nie dorzuciłbym chyba jeszcze.
0: Mhm. Ale powiedzcie, czy ci nasi wykonawcy na tle tych, o których dotychczas mówiliśmy, nie chodzi mi o porównywanie talentów, ale o porównywanie takiej satysfakcji ze spotkania ciekawych ludzi. Satysfakcji widza ze spotkania ciekawych bohaterów, czy nawet swoich idoli, to jak na tej skali nasi się mają?
2: To ja na pewno chciałbym się odnieść do jakiegoś takiego porównania serialu o Dodzie i o Edycie Górniak, dlatego że dla mnie te seriale są bardzo nierówne i tak jak zupełnie mnie nie przekonał serial o Dodzie, to serial o Edycie Górniak mam wrażenie, że jest tak odcięty od rzeczywistości i troszeczkę mam wrażenie, że w świecie, w którym obecnie żyje Edyta Górniak, ja mam wrażenie, że my się trochę wybieramy z nią w taką medytację nad jej życiem, medytację nad jej dorobkiem artystycznym. Ta medytacja odbywa się oczywiście w Tajlandii, w miejscu, do którego ona bardzo lubi wracać.
0: Na jej wyspie,
2: na jej wyspie,
0: tak. Wszyscy ją znają, ale inaczej. Znają jaką fajną dziewczynę, która przyjeżdża z synem i która tam często bywa i która właśnie medytuje. Nawet pewnie nie wiedzą, że ona jest znaną piosenkarką.
2: Tak, i ten serial jest o tyle ciekawy, że właśnie ja go nie traktuję w pełni na serio, ponieważ wiem, że jest to propozycja bardzo subiektywna, propozycja dokumentalna, która tak naprawdę opowiada mi tylko i wyłącznie perspektywę Edyty Górniak, ale jest w tym coś takiego przedziwnie urzekającego i coś, co mi pozwala wejść trochę do jej głowy i zrozumieć, jak ona funkcjonuje i dlaczego na przykład obecnie w popkulturze polskiej jest pewnego rodzaju dla jednych żartem, dla innych pewną taką, użyję tu słowa młodzieżowego, odklejką, ale ten dokument przede wszystkim przypomniał mi, jak ogromny talent miała i wciąż ma Edyta Górniak, jak niesamowitą wokalistką była i jest i jak też przez lata utrzymywała coś, co ja bardzo sobie cenię, czyli taką higienę pracy i takie poświęcenie swojej pracy, które ona w pewnym momencie mówi, że ona nauczyła swoją publiczność, że ona poniżej pewnego poziomu nie schodzi i to w pewien sposób wpłynęło na to, że ona zawsze musiała na tej scenie być perfekcyjna. Ja jakoś jestem w stanie zrozumieć to, utożsamić się, bo sam sobie stawiam takie zawsze wymagania i wiem, że to jest bardzo trudne i wiem, że też ona bardzo potrzebuje tego odcięcia się i tego, że też ta sława dla niej była w pewien sposób, w pewnym momencie takim wybuchem jednym wielkim, ale też nie odebrała jej jakby takiego całego życia, jak patrzymy na przykład w dokumencie u Dody, gdzie ona tak naprawdę była troszeczkę, ona była bardzo głodna tego, żeby zaistnieć, tego, żeby być. A tutaj w przypadku Edyty Górniak ją to w pewnym momencie przerosło i ona musiała właśnie sobie znaleźć takie miejsce oderwania. Więc to jest jakaś jej propozycja, jej medytacja, w którą zabiera nas, ale jest w tym coś takiego urzekającego i urokliwego.
0: A nie brakowało ci w tym filmie muzyki? Tego, nawet nie chodzi mi o to, żeby dużo było piosenek Edyty Górniak, ale żeby było widać, że muzyka dla Edyty jest ważna. że no właśnie jest w niej coś takiego jak w tych wokalistach z Monterey Pop, gdzie oni wyrażali siebie. Tymczasem z Edytą jest ten kłopot, że ona przez całe życie nie ma repertuaru. Na początku pierwsze dwie płyty, no to był taki

0: One były złożone z różnych rzeczy, które jej się trafiły wtedy. Miała obok siebie Witolda Kubiaka, swojego guru i menadżera, który dbał o to, żeby dostarczać jej repertuar, kupował w agencjach repertuar w Anglii, ale kiedy on umarł, to została właściwie na lodzie. I przez te wszystkie lata, no to jest jej największą słabością, że ona nie umie sobie stworzyć repertuaru i moim zdaniem powinna, tak jak wiele tak zwanych div na świecie, w takiej sytuacji po prostu robić kawery, wyłącznie robić kawery, bo nie jest w stanie sprawić, że jej piosenki premierowe będą na miarę jej talentu.
1: No właśnie, szkoda, że nie poznajemy odpowiedzi na przykład na to pytanie w tym dokumencie i to jest mój główny zarzut zarówno do serialu Doda, jak i do serialu Edyta Górniak, bo tak są zatytułowane. To znaczy, że my nie poznajemy w zasadzie ich relacji z ich twórczością, ich muzyki, tylko dostajemy jakiś określony wizerunek, dostajemy opowieści prywatne. To są bardziej w sumie dokumenty biograficzne niż muzyczne. No i wtedy, gdy ja dostaję taką produkcję, to od razu zapala się u mnie taka czerwona lampka. Ania, uważaj, to może być laurka, to może być produkt marketingowy, to może być promocja, to może być odpowiedź na jakiś kryzys wizerunkowy. To znaczy to podstawowe pytanie, po co to powstało? No i niestety w wypadku wielu polskich produkcji odpowiedź jest właśnie taka, że to jest jakiś PR-owy cel.
2: Tak, ja myślę, że tutaj w ogóle nie ma co się sprzeczać, że to są PR-owe produkty, trochę taki, bym nawet podpiął pod jakiegoś rodzaju propagandę po prostu wizerunkową, zarówno w przypadku Dody, jak i w przypadku Edyty Górniak. W przypadku dokumencie o Dody przynajmniej otrzymujemy jakieś takie ślady, które mają nam pokazać, że oj, ktoś tam miał z nią na pieńku i się wypowiada o tym, albo komuś się coś nie podobało, ale to wszystko jest tak lekko nam zasygnalizowane, że tak naprawdę nie wpływa na to, żeby nagle ten wizerunek nam zbrzydzić.
1: Tak, no kończy się wtedy, gdy zaczyna się jakaś prawda, tak? Tak, i wchodzimy w głębiej w żadną z tych kontrowersji.
2: Tak, to jest trochę takie udawanie, że my tutaj wam opowiadamy z wielu perspektyw, a tak naprawdę w ogólnym rozrachunku ta perspektywa wciąż jest jedna.
1: Wciąż jest to laurka.
0: A pamiętacie, gdzie można oglądać te seriale?
1: Amazon Prime. Edyta Górniak to jest Sky Showtime, ale to jest połączone, więc jak ktoś ma Amazon Prime, to może obejrzeć tam i Dodę, i Edytę Górniak.
0: Proponuję, żebyśmy posłuchali teraz Edyty Górniak z okresu, kiedy zachwyciła świat. I wcale nie mam tutaj na myśli występu na Eurowizji, tylko taka pierwsza piosenka, która była coverem zresztą, Stop, piosenka Sam Brown w oryginale. Pamiętam, że wtedy, w 92 roku, byłem redaktorem naczelnym miesięcznika Playboy i otwieraliśmy Playboya wielką imprezą, ściągnięci byli wszyscy szefowie Playboya z Ameryki, no i chcieliśmy im pokazać od najlepszej strony Polskę i też popisać się. Zaprosiłem wtedy Edytę Górniak, jeszcze nie sławną gwiazdę, ale już mówiło się o niej i ona zaśpiewała tę właśnie piosenkę Stop. I pamiętam, że wszyscy dyrektorzy, prezesi przychodzili do mnie i pytali, kto to jest, kto to jest? Ta dziewczyna zrobi wielką światową karierę. Potem nawet pojechała z metrem do Nowego Jorku na Broadway i o ile metro tam nie bardzo zostało przyjęte, musieli szybko wracać, to Edyta Górniak dostała propozycję, żeby zostać w Stanach. Nie zrobiła tego i nie zrobiła tej wielkiej światowej kariery. Wróćmy do tego momentu, kiedy wydawało się, że świat jest w jej zasięgu.

0: No i tak właśnie bym chciał, żeby Edyta nadal śpiewała. Może sobie medytować w przerwach, ale potem jak wychodzi, to żeby śpiewała dobre piosenki. Ania Świerczek, Kacper Siedlecki i ja, Tomasz Raczek. Dzisiaj rozmawiamy o filmach o muzyce i z muzykami w rolach głównych. Gdybyście mieli podsumować temat, naszą rozmowę i swoje znaleziska w tej dziedzinie, to poproszę od każdego z was takie podsumowanie.
1: Moje podsumowanie chyba by było bardzo proste. Chodźmy, poznawajmy i oglądamy jak najwięcej się da, bo dzięki tym opowieściom nie dość, że nasz stosunek do muzyki konkretnego artysty może się jakoś wzbogacić, to dodatkowo będziemy mieli potrzeby i ochotę, żeby wracać częściej do tej twórczości albo żeby ją poznawać zupełnie na nowo, jeżeli kogoś nie znamy. Więc to jest tylko wartość dodana.
2: Moje podsumowanie to przypominajka, tak zwana, czyli Monterey Pop. Zobaczmy ten film w kinach studyjnych, cyfrowo odnowionej wersji 4K. Warto. Na mojej liście jest to chyba obecnie najlepszy dokument muzyczny, jaki widziałam. I cieszę się, że szersza publika może go teraz od nowa zobaczyć.
0: A ja z kolei mam taki apel, że zamiast chodzić na słabe filmy, średnie, takie powtarzalne, które ciągle tłuką ten sam pomysł, to lepiej pójść do kina, ale na koncert. Tyle, żeby to był koncert kogoś prawdziwego. Nie bójmy się wyprysków na twarzy, nie bójmy się problemów z wyglądem, nie bójmy się tuszy lub jej braku. To wszystko jest nieważne. Ważny jest prawdziwy człowiek i prawdziwy talent. No i trochę siły przebicia, co przypominam, zapowiadając piosenkę finałową. Ale zanim to za tydzień, praca domowa oczywiście, za tydzień będziemy omawiali film Obsesja, horror, który można oglądać w kinach, więc idziemy do kin na Obsesję, a teraz słuchamy polskiej piosenkarki z wielką osobowością, która zresztą to osobowość przejawia się nie tylko w śpiewaniu. Doda.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. W Harnowie koło Ustki płonie fabryka aerozoli. Nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym widoczny z wielu kilometrów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, a do akcji kierowane są kolejne siły. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W związku z zagrożeniem władze gminy Ustka zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach, zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej. Służby monitorują jakość powietrza i na bieżąco oceniają sytuację. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce wspólnego startu całej lewicy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Lider Nowej Lewicy zadeklarował, że chętnie widziałby na jednej liście m.in. polityków partii Razem oraz Joannę Senyszyn.
1: Chciałbym, żeby Lewica się konsolidowała i żeby w najbliższych wyborach Razem poszła do wyborów. Chciałbym pójść razem z panem Zandbergiem, chciałbym pójść razem z panią Senyszyn i ze wszystkimi siłami Lewicy, ze związkami zawodowymi. Uważam, że w Polsce konsolidacja Lewicy przed wyborami i wspólna lista w wyborach jest rozsądna dla naszego kraju.
0: Tak mówił marszałek na antenie Polsat News. Czarzasty przekonuje, że środowiska lewicowe łączy znacznie więcej niż dzieli, a wspólny start byłby korzystny zarówno dla lewicy, jak i dla kraju. Propozycja spotkała się jednak z chłodną reakcją lidera partii Razem, Adriana Sandberga. Polityk stwierdził, że Włodzimierz Czarzasty wybrał już swojego koalicjanta, którym jest premier Donald Tusk, i zachęcił go do konsekwencji. Zdaniem Sandberga nie można jednocześnie współtworzyć rządu i dystansować się od jego problemów. Już trzeci dzień trwa zakrojona na szeroką skalę obława za 49-letnim Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Za byłym policjantem wydano list gończy. Policja sprawdza wszystkie napływające sygnały, jednak jak dotąd żaden nie doprowadził do zatrzymania mężczyzny.
2: Nieustannie przez 3 dni w dzień i w nocy prowadzimy tutaj czynności poszukiwawcze za 49-latkiem. Wspierani jesteśmy przez śmigłowce i drony. Z powietrza widać więcej. Wczoraj w tym kulminacyjnym punkcie około 300 funkcjonariuszy brało udział w tych poszukiwaniach. Od momentu, kiedy mogliśmy opublikować wizerunek mężczyzny, gdy wydano za nim list gończy, rozdzwoniły się telefony, za co serdecznie dziękuję. Tutaj różne informacje do nas spływają, które na bieżąco są przez nas weryfikowane. Nie zniechęcałbym, wręcz zachęcam do tego, aby nawet z pozorów mało istotne informacje przekazywać do nas.
0: Mówił w rozmowie z TVP Info młodszy inspektor Kamil Tokarski z Policji w Kielcach. Władze gminy Wodzisław apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb. Policja przypomina, że każdą informację mogącą pomóc w odnalezieniu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub na specjalną infolinię uruchomioną na potrzeby akcji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza. Za konsoletą siedzi Kajtek Strzelczyk. I mało, że siedzi, to robi co może, aby ta audycja brzmiała jak najlepiej. Ja będę robił co mogę, aby mówić do Państwa z sensem. Ale nie pora na small talk, nie mamy czasu na small talk, ponieważ od początku chcę dziś Państwa zainteresować i zachęcić do kontaktu. Zaczynamy dziś od razu od kącika filmowego. Piosenka, która zaraz zabrzmi, to jest piosenka popularnego pieśniarza, którego na pewno Państwo znają. Ale czy słyszeli Państwo ten utwór po japońsku? Z jakiego filmu ten utwór pochodzi? Tyle pytań, ja na te pytania będę stopniowo odpowiadał. Państwo też mogą, albo mogą po prostu Państwo pisać o swoich odczuciach na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Wspomnianą piosenkę zaśpiewają bracia Magokoro, a na początku usłyszymy monolog w języku angielskim. Ja nie jestem przekonany, ale ten głos może należeć do Jeffa Bridgesa, który we wspomnianym filmie również się pojawił.
2: Man has the mind of God, but the body of dust. All of humankind is a slave race and was meant to be from the beginning. God does not suffer. He doesn't feel pain. He is not a courageous God. Human beings can be courageous or cowardly. Neither of these make up any of God's nature. Will man destroy the earth to move on? Is that his destiny? Ask yourselves a question, people. Are you humble before God?

Och, nie powtórzę Państwu, co Kajtek powiedział mi o tym utworze, mimo że wypowiedział się kulturalnie, bo Kajtek zazwyczaj wypowiada się kulturalnie, to i tak Państwu tego nie powtórzę. Bob Dylan po japońsku, a za chwilę będzie Bob Dylan po włosku, ale zanim to nastąpi, to powiem, że słuchamy piosenek z filmu Masked and Anonymous z roku 2003. Polski tytuł brzmiał Jeźdźcy Apokalipsy i to był raczej dziwny tytuł, ale mniejsza o to, to był debiut reżyserski Larry'ego Charlesa, który scenariusz napisał wraz ze wspomnianym Bobem Dylanem. Jaka fantastyczna obsada była w tym filmie. Jeff Bridges, John Goodman, Penelope Cruz i wiele innych gwiazd ekranu. To była absurdalnie dobra obsada, biorąc pod uwagę tak skromny film z raczej skromnym budżetem. Być może Bob Dylan był tutaj magnesem. Teraz, tak jak już wspomniałem, Bob Dylan po włosku, Come una pietra scalciata. Ja jestem fanem Dylana, ale fanem nieortodoksyjnym, a to jest wersja bardzo popularnej piosenki, wersja wręcz wywrotowa. I ciekawy jestem, co Państwo na to.

Come una Pietra Scalciata. Jeszcze zanim Państwu wyjaśniłem, o jaki film chodzi, to momentalnie napisał do mnie Kacper Siedlecki z odpowiedzią Jeźdźcy Apokalipsy. Kacprze, serdeczne pozdrowienia. Trochę o samym filmie powiem. To był bardzo ciekawy film. Ukazywał dystopijną Amerykę. Amerykę w równoległej rzeczywistości, o wiele gorszej niż nasza bieżąca rzeczywistość. Bob Dylan właściwie w tym filmie zagrał siebie, z tym, że w tej równoległej rzeczywistości nazywał się Jack Fate. I reżim wypuszcza go z więzienia politycznego, aby zagrał koncert dobroczynny, oczywiście reżimowy koncert dobroczynny. Więcej nie powiem, zachęcam do obejrzenia filmu Jeźdźcy Apokalipsy z roku 2003. No a ponieważ rzeczony już artysta również śpiewał na żywo w tym filmie, to posłuchajmy teraz Boba Dylana, chwila, nie Boba Dylana, tylko Jacka Fate'a oczywiście, z zespołem Simple Twist of Fate. Zaśpiewają Down in the Flat.

Była taka scena w tym filmie, kiedy Jeff Bridges i John Goodman przysłuchują się próbom i zastanawiają się, o czym do licha są te piosenki. Film Jeźdźcy Apokalipsy zebrał niepochlebne recenzje, mnie natomiast szalenie się podobał. Odnalazłem w tym filmie przekaz, który być może sobie dopowiadam, ale ten przekaz był taki, że nieważne jaka jest rzeczywistość wokół nas, a ta rzeczywistość ukazana w filmie nie była dobra, to trzeba starać się zabezpieczyć dla siebie trochę szczęścia, trochę dobra, trzeba bić się z tą rzeczywistością i nie pytać, jak bardzo lepiej może być, tylko postarać się, aby było lepiej choć trochę. Nawet jeśli lepiej, niekoniecznie znaczy dobrze. Zostawiamy już kącik filmowy, ale posłuchamy raz jeszcze tej samej piosenki, ale w jakże innej aranżacji, The Derek Trucks Band.

Być może film, o którym niedawno Państwu opowiadałem, skłonił mnie do kolejnego wyboru. Tym wyborem jest nowy singiel, za który odpowiada Sissik Steve. I skoro już ten utwór włączyłem do programu, to wypadałoby, abym coś o nim powiedział. Z tym, że ja naprawdę nie wiem, co o tym utworze powiedzieć, a raczej chodzi o to, czego mówić nie chcę, bo Sissik Steve śpiewa piosenkę o tym, że Ameryka, jaką znamy, czyli ta kraina marzeń, już powoli się kończy. A dlaczego się kończy? O tym właśnie nie chcę mówić, nie chcę wchodzić w to tło polityczne czy nawet geopolityczne, dlatego po prostu skupmy się na ładnej nostalgii, która w tej piosence płynie. Chociaż czy nostalgia płynie? Jeśli płynie, to chyba nigdy nie płynie szerokim strumieniem. Nostalgia co najwyżej tęsknie ciurka.

Sissick Steve i jego nostalgiczna nowa piosenka The Last Season of America. Populiści pewnie powiedzieliby, że Sissick Steve takimi utworami kala własne gniazdo, a więc teraz Randy Newman wygłosi kilka słów w obronie swojego kraju. Taki jest tytuł jego utworu, Kilka słów w obronie mojego kraju, i o słowach tej piosenki też nie chcę za dużo mówić, ale polecam się wsłuchać, ponieważ Randy Newman jest zuchwałym tekściarzem. I powiem bardzo oględnie, że Randy Newman poleca nam się pocieszać tym, że przecież zawsze mogło być gorzej. Jeżeli już trudno jest znaleźć jakiekolwiek inne pocieszenie, to zawsze możemy pocieszać się w taki właśnie sposób, że zawsze mogło być gorzej. No więc niech Randy Newman wygłosi kilka słów w obronie swojego kraju.

Piosenki Randy'ego Newmana przez lata były solą w oku albo kamieniem w bucie amerykańskich snów o potędze. To była piosenka już sprzed dekady, jeśli dobrze pamiętam, a niedawno pana Newmana zapytano, dlaczego on jeszcze nie napisał piosenki o obecnie panującym prezydencie. I powiedział, że owszem, napisał, ale ta piosenka nie podobała mu się. Stwierdził, że ona wcale nie jest śmieszna, więc kartkę podarł i więcej do tego tematu nie wracał. My też te trudne tematy zostawiamy. Pora na kącik wehikuł czasu. Przyszła nam pora, aby wspomnieć sobie rok 2004 i miałem problem z tym, które płyty wybrać, ponieważ konstrukcja godzinnego programu wcale nie jest łatwym zadaniem, bo jest tyle fantastycznych płyt i najpierw tę płytę do programu włączyłem, potem z niej zrezygnowałem, ale ostatecznie, kiedy sprawdziłem, że ten utwór nie był nigdy w Radiu Nowy Świat jeszcze grany, to pomyślałem sobie, że tak tego zostawić nie mogę. Płyta zatytułowana jest Sunrise Over Sea, wykonawca to John Butler Trio, a piosenka zatytułowana jest Zebra.

John Butler Trio. Przy okazji pozdrawiam przyjaciół z pewnego studenckiego mieszkania sprzed lat. Pewnie nie słuchają, ale pozdrowić nie zaszkodzi, bo to u nich nieraz tę piosenkę raz po raz słyszałem i w końcu zapytałem, co tak ładnie gra. W roku 2004 wyszła również płyta pod tytułem Trampin, za którą odpowiadała Patti Smith.

Słuchając tej piosenki razem z Państwem, przypomniałem sobie, że Sylwia Hutnik w audycji Kącik Różowej Grzywki przed tygodniem rozmawiała o nowej książce Patti Smith. Ja tę audycję przegapiłem, ale z pewnością ją odsłucham za sprawą naszych podcastów. A teraz raz jeszcze Patti Smith z płyty Trampin'. To była, jeśli dobrze pamiętam, pierwsza płyta tej artystki, którą przesłuchałem od deski do deski. Kolejny utwór zatytułowany jest Mother Rose.

W piątek u nadredaktora Wojciecha Mana i Mariana opowiadałem o bardzo ciekawym życiu Ramblin Jacka Elliota. Jak to się stało, że chłopiec z Nowego Jorku stał się gwiazdą piosenki kowbojskiej, piosenki folkowej? Nie mówiłem tego, że Ian Tayson, kanadyjski artysta, powiedział o nim, że nie zna drugiego pieśniarza country, którego gra na gitarze byłaby tak zsynkopowana. Jeżeli ktoś mówi, że ktoś gra w sposób zsynkopowany, co brzmi bardzo skomplikowanie, no to jest ładna forma, żeby powiedzieć, że ktoś gra nierówno. I zsynkopowany to może być jazz nowoorleański, natomiast w muzyce country raczej do takiej synkopy przyzwyczajeni nie jesteśmy i o tym mówił Ian Tayson, że on nie wie, czy Ramblin' Jack Elliot gra tak celowo, czy tak po prostu mu wychodzi. Nieważne, najważniejsze, że świetnie to brzmi. Posłuchajmy.

Pomyślałem sobie, że po cóż ja o jakichś synkopach mówię, skoro w tej muzyce najważniejsze jest to, że ona jest taka pocieszna, bym powiedział. To mi tutaj bardzo pasuje. Ramblin' Jack Elliot zaśpiewa jeszcze jedną króciutką piosenkę, ale ja powtórzę, co powiedział na jego temat Johnny Cash, a powiedział, że nie ma drugiego człowieka, który przemierzyłby tyle mil, zaskarbił sobie sympatię tylu przyjaciół i zaśpiewał tyle piosenek.

0: My mother says she's all alone. My sister says she has no home. My wife, she left in a sad despair with an aching heart and a baby fair. Now when I die, don't bury me at all. Just place me away in alcohol. My 44 put by my feet. Tell everyone I'm just asleep.
1: Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za listy, zwłaszcza za piękne listy od pani Anki i od pani Bożeny. Przyszło nam kończyć, a na koniec Guy Clark zaśpiewa swoją autorską piosenkę, ale w jej tytule znalazł się wspomniany już Ramblin' Jack Elliot. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Sytuacja po pożarze fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki staje się coraz poważniejsza. Nad miejscowością unosi się gęsty słup dymu, widoczny z wielu kilometrów, a strażacy ostrzegają przed zagrożeniem wybuchem. Do akcji kierowane są kolejne zastępy straży pożarnej z całego Pomorza. Ogień objął zakład produkujący pojemniki ciśnieniowe, co znacząco utrudnia działania ratowników. Władze gminy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach, zamknięcie okien i wyłączenie wentylacji. Straż pożarna nie wyklucza także ewakuacji części okolicznych budynków. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nad Polskę wkroczył kolejny aktywny front burzowy. Wyładowania przechodzą m.in. przez Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury oraz Pomorze Zachodnie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem dochodzącym do 80 km na godzinę i lokalnymi opadami gradu. Jednocześnie do kraju napływa gorące i wilgotne powietrze, które sprawia, że upały mogą być szczególnie uciążliwe dla organizmu. Meteorolodzy zwracają uwagę, że wysoka wilgotność potęguje uczucie duszności i zmęczenia.
1: Ta pogoda biometeorologicznie jest trudna, bo tutaj szczególnie dla tych osób starszych, dla dzieci, czy też osób, które w jakiś sposób nie mogą same o swoje potrzeby zadbać, no to jest taki też duży skok tej temperatury. To wysoka wilgotność też, to powoduje, że to uczucie takiej parności, duszności, no to będzie narastało, bo te zasoby tej wody w powietrzu są bardzo duże.
0: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Specjaliści przypominają, by podczas upału regularnie się nawadniać, unikać nadmiernego wysiłku w najcieplejszych godzinach dnia i zwracać szczególną uwagę na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore. Już dziś w Poznaniu rusza tegoroczny festiwal Malta. Hasło przewodnie tej edycji ponownie brzmi Za miłość. Inauguracja odbędzie się wieczorem nad Jeziorem Maltańskim. Organizatorzy zapowiadają muzyczne widowisko, które połączy pokolenia i gatunki muzyczne. Za artystyczną stronę wydarzenia odpowiada Natalia Kukulska.
2: Pomyślałam sobie przede wszystkim o tym, że kontekst teatralny tego festiwalu jest duży, ma swoje tradycje, więc podzieliłam koncert na trzy akty. Akty w temperaturze miłości. Każdy akt ma inną temperaturę. Oczywiście pierwszy, temperatura początku, nazywa się Za miłość, co się zaczyna i nosi tytuł Zakochani. Drugi akt nosi tytuł Za miłość, co boli, SOS. I trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża. I pomyślałam sobie, że ułożę ten koncert tak, jakby to był musical. Jakbyśmy mówili o tym samym, ale każdy swoim językiem.
0: Koncert otwarcia już dziś o godzinie 19:00. Wstęp będzie bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński. Zapraszają na 2 godziny muzyki szczęśliwej, bo jakże może być inaczej w pierwszym dniu lata. I kiedy muzyka płynie dzisiaj do Państwa spod dębu na Nadliwieckiej farmie. Takie zadanie postawiłem przed sobą, by Państwa dzisiaj przesadnie emocjonalnie nie angażować w swojej przepastnej bibliotece. Wstukałem hasło Summer i pojawiło się około 300 utworów, z których garść, bukiet mam dzisiaj dla Państwa i nie zawaham się zacząć z najbardziej krotochwilnej półki.

Tak właśnie wyobrażam sobie naszą dzisiejszą siestową publiczność jako grono dziewcząt plażowych w pełni lata, ze słuchawkami w uszach oczywiście, bo przecież siesty nie słuchamy w plenerze z głośników, by nie zagłuszać ptactwa i szumu liści. To Leighton Meester i Summer Girl, ścieżka dźwiękowa do filmu Country Strong, który mam we wdzięcznej pamięci. Fenomenalna Gwyneth Paltrow i właśnie ta dziewczyna płocha, wcielająca się w postać naiwnej, młodziutkiej wokalistki, która marzy o karierze wielkiej artystki country. Leighton Meester, znana Państwu pewnie z serialu Plotkara, którego nie widziałem, ale świat szalał na jego punkcie. Natomiast dla mnie pozostanie w pamięci rzeczywiście jako młoda, aspirująca artystka country. I skoro tą ścieżką podążyliśmy, to mam dla Państwa jednak pewne wyzwanie, choć obiecywałem, że takich nie będzie. To Jacob Collier. No, Jacob to jest zawsze wyzwanie i tutaj też harmonicznie, zwłaszcza w częściach B i C, dziać się będą rzeczy, jeśli nie wielkie, to przynajmniej zastanawiające, ale obok niego nie kto inny, jak tylko Madison Cunningham i Chris Thiele, więc jesteśmy gdzieś w gronie priowo-bluegrassowym. I Summer Rain.

tęsknię za tobą jak za letnim deszczem. Najwyraźniej i Jacob Collier jest słusznie świadomy wszechobecnego pustynnienia. I nawet bardziej niż za gronem rozentuzjazmowanych po koncercie dziewcząt tęskni zapewne za deszczem, który ziemię nam błogo nawilży. Obok niego Madison Cunningham i Chris Thiele, bardzo nieśmiało brząkający na mandolinie. I skoro już te struny trącił czule, to my teraz tym tropem pójdźmy, nie rezygnując bynajmniej z wątku country. Podczas ostatniego swojego spotkania w serii I'm Playing Along gram z wspaniała Nora Jones spotkała się z Ronem Carterem i z Billem Frizzellem, któremu wprost powiedziała, że jest jego ukochanym artystą country. I Bill będzie miał szansę nam to za moment udowodnić, czy rzeczywiście radzi sobie w tej trudnej dyscyplinie. Obok niego jeden z naszych najważniejszych siestowych artystów. Nie bójmy się tego słowa, absolutnie kluczowy, najważniejszy, najboższy. Ale dowodzi tym wszystkim Mark Johnson. Ten temat nosi tytuł Summer Running.

Summer Running i rozbiegani po letniej łące Mark Johnson i Joey Baron z gitarą Bill Frisell i oczywiście, jak żeby inaczej, największy Pat Metheny. Pat, który jest z nami w każdej tegorocznej sieście i dzisiaj się też w niej wygodnie umości, ma dla Państwa temat z płyty Secret Story, dla niektórych najważniejszej w jego całym dorobku. Początek lat 90. i Pat z pieśnią The Longest Summer, a dla wnikliwych patologów, myślę, frajdą będzie odczytanie takiego krótkiego, acz ważnego cytatu z ballady Antonia z tej samej płyty.

Pat włącza tego wyjca, tak mnie to wzniaśla, tak wzmarza, tak unosi, jakbym co najmniej flagę, sztandar zaprzyjaźnionej drużyny futbolowej łopocący na wietrze dostrzegł. Pat Metheny, The Longest Summer. No cóż, ja o najdłuższym lecie wiem niewiele, mieszkam wszakże w kraju, w którym ta pora roku kurczy się niemiłosiernie, ale Pat jest obecnie z Nowego Jorku, a tam podobno lata są w istocie długie i wymagające. Coś na ten temat wie też Michael Franks, który chciałby się z Państwem wrażeniami z takiego lata w Nowym Jorku podzielić.

Niekwestionowany arcymistrz muzyki wakacyjnej Michael Franks spaceruje latem po Nowym Jorku, zagląda do Metropolitan Museum na wystawę sztuki staroegipskiej, wpada do Muzeum Guggenheima, popija espresso w klubie jazzowym, czekając na koncert jednego ze swoich przyjaciół. To jest życie, ktoś powie, to jest życie tu i teraz. A ja chciałbym teraz Państwa namówić na wakacyjne wspomnienia, które nieuchronnie spowite są na taką bursztynową mgiełką nostalgii. Freddie Cole na początku, jedna z piękniejszych piosenek Michela Legranda.

A ballada świętuje właśnie dokładnie 70. urodziny. Michel Legrand skomponował ją w 1956. Parę lat później Johnny Mercer napisał ten angielski tekst Once Upon a Summertime. Freddie Cole jakże czule opowiadał o tej wygasłej, dawnej, letniej miłości. I podobne refleksje, podobne wspomnienia wszelako w szkockim pejzażu ma Mark Knopfler.

Ilekroć będziemy się skarżyć, narzekać i łkać, że to polskie lato takie jakieś nie bardzo, że ten rodzaj lata wydaje się odrobinę niefortunny, by zacytować klasyka. Zawsze pocieszmy się, że lato szkockie trwa znacznie, znacznie krócej. Mark Knopfler, wątek rozśpiewanych gitarzystów nam rozpoczął. George Benson go przejmie w towarzystwie Al Jarreau. Ten temat to Summer Breeze. Yes.

smagani letnią bryzą George Benson i Al Jarreau. A Państwo pewnie nie mogą się doczekać najważniejszej być może w angloamerykańskim repertuarze piosenki o letniej godzinie. Nadchodzi z nią Joe Henderson, a wraz z nim nieomal wszyscy święci. Przy fortepianie Tommy Flanagan, w sekcji Dave Holland i Jack the Jonette, z gitarą John Scofield. A ten temat, którego przedstawiać chyba nie muszę, przypomni Chaka Khan.

Tak, Joe Henderson z przyjaciółmi interpretował słynną gershwinowską operę Porgy and Bess, rok 1997, a mnie wydaje się, że to przed chwilą słuchaliśmy wspólnie tej płyty w moment po jej wydaniu. Pytają się Państwo, czemu ja się skupiam wyłącznie na słowie summer, a nie doceniam jakże pięknego, zdobnego w samogłoski słowa lato. A bynajmniej zrobiłem też taką próbę, wpisałem w swojej bibliotece i jedna tylko piosenka się pojawiła z tym słowem. Wszelako kiedy zrobiłem podobny ruch w iTunesie, wówczas wyskoczyło mi 100 piosenek, wszystkie wszelako były albo rapowe, albo disco-polowe. W związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, wrócę jednak do tej jednej, jedynej, która pojawiła się ze słowem lato w mojej bibliotece i mam do niej szczególnie ciepły stosunek, albowiem śpiewa ją moja mama. Ma w tym nagraniu lat 20 czy 21. I jest to ścieżka dźwiękowa z filmu Szatan z siódmej klasy, kręconego bodaj w 1959 roku i zgłoszonego zresztą do rywalizacji Oscara. To, że sobie nie poradził, nie ma już z dzisiejszej perspektywy żadnego znaczenia, ale wciąż wielu z nas ma go we wdzięcznej pamięci. Proszę zostać z nami, siesta letnia powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Pożar fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki wciąż nie jest opanowany. Ogień objął cały zakład, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym, widoczny z wielu kilometrów. Na miejscu pracuje blisko 200 strażaków z 47 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna. Strażacy walczą z ogniem z trzech stron obiektu, a sytuację dodatkowo komplikują wysokie temperatury i materiały wykorzystywane w produkcji. Służby ostrzegają także przed ryzykiem wybuchów.
1: Możemy mówić o dużym pożarze. Pożarze, który najprawdopodobniej objął halę lub nawet kilka hal, kompleks hal fabryki, w której nie tylko produkowane są aerozole, ale z tego, co podawana jest informacja, to również kosmetyki i produkowana jest chemia gospodarcza. Generalnie rzecz biorąc, jest to na pewno bardzo duża dynamika rozwoju pożaru, chociażby z uwagi na substancje, które są stosowane do produkcji chemii gospodarczej, a także kosmetyków. To między innymi również alkohola, a także inne chemikalia. To na pewno sprzyja bardzo gwałtownemu rozwojowi pożaru.
0: Mówił w rozmowie z TVP Info były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Policja ewakuuje mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu i zabezpiecza okoliczne drogi. Władze apelują do mieszkańców o pozostawanie w domach, zamknięcie okien i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz ze względu na możliwość występowania szkodliwych substancji w powietrzu. Spór wokół orderu Orła Białego wywołuje kolejne reakcje w Polsce i na Ukrainie. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ocenił, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Wołodymirowi Załańskiemu zaszkodziła relacjom między Warszawą a Kijowem. Zapowiedział też, że Ukraina będzie reagować na działania uznane za nieprzyjazne. Sybicha poinformował również, że Załański nie zdecydował jeszcze, czy przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na koniec ostrzeżenie pogodowe. Gwałtowne burze dają się we znaki na Mazowszu. W Brwinowie pod Warszawą zalany został tunel pod torami kolejowymi, w którym utknął jadący do interwencji wóz strażacki oraz kilka samochodów osobowych. Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady mogą powodować lokalne podtopienia i gwałtowne wzrosty poziomu wody.
2: W związku z prognozowanymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami na rzekach zaznaczyć się mogą wzrosty i wahania lokalnie o gwałtownym przebiegu. Miejscowo szczególnie na zlewniach mniejszych rzek, na rzekach górskich oraz na obszarach zurbanizowanych, tutaj przekroczone mogą zostać stany ostrzegawcze i alarmowe i w przypadku szczególnie intensywnych opadów deszczu dochodzić może do lokalnych podtopień.
0: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Z trudną pogodą zmagają się także Niemcy. W Berlinie ulewa sparaliżowała finał tenisowego turnieju WTA, a organizatorzy musieli ewakuować kibiców z obiektu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

miło, że zostali Państwo też na drugiej odsłonie siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kedryński i nieuchronnie, jak to w pierwszym dniu lata, choć rzadko nam się przydarza statystycznie spotkanie siestowe akurat w tym dniu, no ale jak to w pierwszym dniu lata u nas muzyka letnia. Choć przyznaję, że ten przymiotnik od rzeczownika lato w polskim języku jest odrobinę niefortunny, choć z drugiej strony być może ma nam przypominać po prostu o tym, że u nas latem jest letnio, nie gorąco, nie wrząco, a letnio. Właśnie, to ma się rozumieć, nie dotyczy temperatury muzyki, jaką dla Państwa wybieram i od razu tutaj podniosę ciśnienie i temperaturę, zwłaszcza paniom, choć zapewne nie tylko, brzmieniem dwóch słów tego nazwiska i imienia, rzecz jasna. Kevin Costner, pewnie nieoczywisty wybór w świecie muzyki, ale to tylko dla tych, którzy nie śledzą dziejów sztuki preriowej. Kevin Costner ze swoim zespołem ma dla Państwa piosenkę, która otworzy dłuższy wątek w naszym spotkaniu. Nosi ona tytuł Indian Summer, co, jak mniemam, dałoby się przełożyć na polski język dla nas dzisiaj może nie całkiem stosownie, na złotą polską jesień, bo Indian Summer w Ameryce to już jest ten moment, kiedy lato się kończy i pojawia się miliard barw na powoli przeobrażających się przed jesienią drzewach. Kevin Costner zatem z przyjaciółmi.

0: Tom Ford. Come on, baby, what are we waiting for?
1: Indian Summer, ta pora roku rozkoszna, prowokuje nawet kochanków dojrzałych jak Kevin Costner do zachowań, powiedzielibyśmy, szczenięcych, nastoletnich. I bardzo dobrze. Indian Summer to jest sformułowanie w języku angielskim nieprecyzyjne, może oznaczać zarazem tę porę roku na prerii i w okolicach, którą Indianie wykorzystywali, by czynić jeszcze rozmaite ostatnie przygotowania do zimy w tych listocie ostatnich podmuchach ciepłych powietrznych prądów, ale może też oznaczać lato indyjskie, jakże od preriowego odległe. Indian Summer i o tej porze roku ze swojej odległej ojczyzny opowie nam za moment Anuszka Shankar.

Anuszka Shankar i lato pod niebem Rajasthanu raczej niż Nebraski. Ale my wróćmy jeszcze na moment do tego indiańskiego lata, które tak inspirowało i inspiruje do dzisiaj twórców amerykańskich piosenek. Victor Herbert, pianista znakomity, dawny, w 1919 ułożył taką melodię, do której wiele lat później Al Dubin dopisał słowa i dopiero wtedy ten temat stał się popularną piosenką, a potem standardem, po który sięgali tak naprawdę wszyscy muzycy jazzowi i około jazzowi. Ja mam dla Państwa nagranie z listopada roku 1939. Jak myślimy sobie o tej chwili, to nas dreszcz chłodny, nawet nie letni, przejmuje, prawda? Orkiestra Glenna Millera i jej wokalista Ray Eberly.

Glenn Miller, jego orkiestra i klasyk sprzed z górą stulecia. Melodia Victora Herberta, Indian Summer. Chciałbym, by po nią sięgnął i jeszcze na koniec tego naszego spotkania z indiańskim latem James Carter ze swojej płyty poświęconej legendzie Billie Holiday. I co ciekawe, ja szukałem długo, ale nie znalazłem nagrania, w którym Billie Holiday sięga po tę właśnie piosenkę, ale przyjmuję na wiarę, że była ona jedną z jej ulubionych, być może na koncertach, na przykład James Carter z saksofonem i przyjaciółmi.

James Carter z płyty Gardenias for Lady Day. I James, i wspomnienie Billie Holiday, i Glenn Miller przed chwilą otworzyli nam szeroko drzwi do świata klasycznego, dawnego jazzu. I jeśli Państwo pozwolą, to zostańmy w nim przez czas jakiś, wspominając najpiękniejsze piosenki inspirowane letnią porą. To jest temat, po który bardzo chętnie sięgała orkiestra Glenna Millera, orkiestra Tommy'ego Dorsey'a ze swoimi wokalistami, bo w końcu lat 30. to była niesłychanie popularna, wzruszająca piosenka. Tańczyło się do niej takie przytulane, twarz przy twarzy, tańce czułe. To jest opowieść o tym, o mężczyźnie, który po latach wraca do swojego rodzinnego miasteczka, w którym nie było go bardzo dawno. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów spotyka swoją rodzinę, swoich przyjaciół, ale wie też, że gdzieś w pobliżu, na sąsiedniej ulicy, mieszka jego miłość pierwsza, nieszczęśliwa, jak to z pierwszymi miłościami bywa, miłość niemożliwa. I on także dlatego, a być może przede wszystkim dlatego, stronił od swojego rodzinnego miasta, nie wracał do niego przez lata, a teraz, wierząc, że tamta dziewczyna poukładała sobie życie, także swoje chce sobie poukładać w głowie, uporządkować rozmaite emocje. O tym jest ta piosenka. Jack Teagarden nam ją zaśpiewa i zagra na puzonie, co ważne.

Jack Teagarden. Jesteśmy o niego spokojni. Może jego serce wpłynęło już na spokojne wody. Że powrót do miasta młodości, do miasta pierwszej miłości, nie zburzył jego wewnętrznego spokoju. Podobną historię o takiej bleknącej miłości dawnego lata ma dla nas wielki Billy Eckstein.

Billy Eckstein, Faded Summer Love. I jeszcze jeden ostatni taki amerykański klasyk o letniej, miłosnej nocy mam dla Państwa. To Helen Carr. Rzadko u nas gości. Niewiele nagrała muzyki w swoim krótkim życiu, ale ta płyta z połowy lat 50. Why Do I Love You jest moim zdaniem wielkiej urody i fenomenalne tam jazzowe muzykowanie. Zaraz Państwo usłyszą, jak figluje na trąbce Cappy Lewis, jak Howard Roberts nas ze swoją gitarą rozswingowuje rozkosznie. To jest piosenka sprzed lat dokładnie 90. I Helen nam przypomni jej słowa, a chwilę potem, no ale o tym co chwilę potem, to potem.

Helen Carr przypomniała nam o sobie piosenką Ala Dubina, znanego nam już dzisiaj tekściarza i Harry'ego Warrena, Summer Night. I to była, i być może jest, do dzisiaj jedna z ulubionych piosenek Keitha Jarretta. Wielokrotnie do niej sięgał na koncertach, parokrotnie ją nagrał na płyty. Prawdopodobnie znał wersję Helen Carr, bo Keith wyłącznie wtedy gra swoje standardy, kiedy świetnie zna teksty. A Helen, proszę przyznać, w sposób nader sugestywny tekst Ala Dubina nam przedstawiła. Ale jak mniemam, Keith Jarrett miał i ma nadal w sercu wersję Milesa Davisa. Między innymi stąd wnoszę, że nagrał Summer Night na płycie Bye Bye Blackbird poświęconej pamięci Milesa. Ale ja mam dla Państwa dzisiaj inną wersję tego tematu. Keith gra go w Tokio lat temu dokładnie 30. Rok 1996. Keith, Gary Peacock i Jack the Giant.

Keith Jarrett w trio i Summer Night. I kiedy sądzimy, że już nic piękniejszego w muzyce nas dziś w Sieście nie spotka, wtedy ja sięgam po piosenkę włoską, proszę sobie wyobrazić. To jest klasyk Bruno Martino z roku 1960, ale nie w oryginale, Państwu go przypomnę, lecz w wersji jazzowej, z być może jednej z najważniejszych i dla wielu z nas najpiękniejszej wokalnej płyty jazzowej wszystkich czasów, z albumu Here's to Life, Shirley Horn. Ten temat w oryginale nosił tytuł Estate, lato po włosku, i taki też tytuł zachował, choć wszystkie słowa pozostałe popłyną w języku Szekspira. Oto Shirley Horn w jednym z najpiękniejszych swoich nagrań.

opowieść o rozgrzanej popołudniowej godzinie w pełni lata i emocjach, które towarzyszą na takiej szczególnej chwili. Estate, summer, lato, Shirley Horn z być może swojej najpiękniejszej płyty Here's to Life aranżował Johnny Mandel. I dziś to już prawie wszystko. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydwyński kłaniają się z czułością. Na koniec jeszcze Jojo Ma opowie Państwu o lecie ze swojej dalekowschodniej perspektywy. Summer in a High Grasslands. I ja mam przed sobą teraz takie wysokie trawy. Czego i Państwu życzę. Cudownego letniego popołudnia wśród bajecznie rozedrganej i rozgadanej przyrody. Tymczasem.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. 42 zastępy strażaków gaszą pożar fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. To nad morzem, w powiecie słupskim. Nie ma osób poszkodowanych. Trzeba było jednak ewakuować mieszkańców kilku domów znajdujących się w okolicy zakładu, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Słupsku, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: My jako policja od początku działań ratowniczych wspomagamy strażaków, zabezpieczamy te drogi dojazdowe tak, żeby postronne osoby, gapie nie podchodziły zbyt blisko, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo strażaków, ale również ich samych z uwagi właśnie na dym, który się wydobywa podczas tego pożaru.
0: Tak Amadeusz Galus mówił w TVP Info. Przebywający w powiecie słupskim dostali SMS-y z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby radzą, by zamknąć drzwi i okna i pozostać w domach. Amerykanie i Irańczycy rozpoczęli rozmowy pokojowe w Szwajcarii. To historyczne spotkanie, uważa wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Prezydent Trump poprosił nas, byśmy otworzyli nowy rozdział, żeby zmienić nasze relacje z narodem irańskim i wyciągnąć do nich rękę, aby im powiedzieć, że jeśli przywódcy są gotowi odejść od roli destabilizatorów regionalnych, a także są gotowi trwale porzucić wszelkie ambicje dotyczące uzyskania broni nuklearnej, to USA są gotowe fundamentalnie zmienić swoje relacje z ich krajem. W skład irańskiej delegacji wchodzi m.in. przewodniczący parlamentu Iranu. W roli mediatorów w rozmowach biorą też udział premier Pakistanu oraz delegacja z Kataru. Teraz dobre informacje z Wielkopolski. Kolejarzem udało się przywrócić normalny ruch pociągów na trasie łączącej Poznań i Berlin. W piątek na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Do czasu usunięcia usterki część pociągów dalekobieżnych jeździła objazdami. Siatkówka na koniec serwisu. Było to zacięte spotkanie. Niestety polskie zawodniczki przegrały z Kanadyjkami 2-3 w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejny turniej biało-czerwone rozegrają w Osace. Początek zmagań 8 lipca. Polska zagra wtedy z Japonią, Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Brazylią. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Dalej niż północ klasycznie wita się z Państwem nasza daleko północna ekipa. Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz i mówiąca te słowa Olga Bobienko. Zabieramy Państwa w godzinną podróż. I oczywiście na wstępie zaznaczam, że to Państwa zadaniem będzie zgadnięcie, w którym to kierunku się dzisiaj udajemy. No i to wszystko już po moim takim symbolicznym skojarzeniu z tymże właśnie miejscem, symbolicznym skojarzeniu muzycznym. No to co? Żagle w górę i ruszamy w świat.

czy słusznie z tym miejscem, do którego się dzisiaj udaliśmy, kojarzy mi się Skin Shape, to zostawię już do oceny Państwu. To rzeczywiście pierwszy utwór, natomiast jeszcze raz, jest to symboliczne skojarzenie z tym miejscem. To nie jest to miejsce, czyli ten artysta nie pochodzi z tego konkretnego miejsca. I właśnie, tak jak już wspomniałam, Państwa zadaniem jest odgadnięcie, w którym to kierunku wyruszyliśmy, a podsunię Państwu jak najwięcej informacji, które mogłyby pomóc w tym odgadnięciu, nasza przewodniczka, którą jest Maria Zamachowska i która to już za chwilę opisze Państwu to miejsce. Ja jeszcze tylko przypomnę, proszę przyszykować skrzynki mailowe i na poprawne odpowiedzi, głównie poprawne, czekam pod adresem dalej niż północ@nowyswiat.online. Tymczasem, ruszamy.

0: Godzina na zegarze po 8. Słońce jeszcze nisko wisi nad horyzontem. Jestem na plaży. Woda przede mną ma głęboki, błękitny kolor, a fale są dosyć wzburzone. Nie na tyle jednak, żeby zniechęcić tutejszych surferów. Widzę, że większość powoli zwija już swoje manatki i będzie kierować się na śniadanie. Podejrzewam, że część z nich musiała wstać około 5:30, żeby złapać najlepsze poranne fale. Ale tutaj surfing to nie tyle sport, co styl życia. Idę wzdłuż plaży i po jednej stronie mam dosyć chłodną, nawet jak na tę porę roku, wodę, a po drugiej miasto, które z tego, co zdążyłam się zorientować, ciągnie się dziesiątki kilometrów, zarówno wzdłuż, jak i wszerz. To miasto, jak i cały ten region, to jedno z najbardziej wielokulturowych miejsc na świecie. Na ulicach usłyszeć tu można setki języków, co nie dziwi aż tak, jeśli by wziąć pod uwagę fakt, że liczba mieszkańców tego regionu przekracza populację wielu innych krajów, a ogromna część z tych mieszkańców to imigranci. Dziś niedziela, więc wszyscy weekendowi wycieczkowicze będą wieczorem wracać do domów. Samochodowe, weekendowe podróże w nieznane są tutaj popularnym sposobem na wypoczynek, bo w stosunkowo niewielkiej odległości można doświadczyć zarówno słońca, plaż, pustynnych krajobrazów czy gór i śniegu. Ja jadę teraz w stronę najwyższych drzew na świecie. Rosną właśnie tutaj, a niektóre z nich mają niemal 5000 lat. Po drodze zjechałam niewłaściwym zjazdem i trafiłam do przedziwnego miasteczka. Domy, czy właściwie chaty, zbudowane są z drewna, a ich wygląd wskazuje na to, że stoją tu już ładnych kilkadziesiąt lat. Wszystko jest w lekkim stanie rozkładu. Zdaje się, że nikt tu nie mieszka. To miasto widmo. Na tych terenach jest ich tu całkiem sporo. To osadnicze pozostałości po XIX-wiecznych poszukiwaczach skarbów.
1: I jak? Czyżby już Państwo wiedzieli? Czy Maria podsunęła odpowiednie wskazówki? Dalej niż północ, małpanowyświat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości, chociaż widzę, że już dostałam pierwsze. Oczywiście jestem też w grupie patronów, ale jeżeli podrzucają Państwo poprawną odpowiedź w grupie patronów, to ta nie zostanie nagrodzona odradiowym upominkiem, a ta pierwsza poprawna, która trafia na skrzynkę, a i owszem, więc zachęcam.
2: We all? One, two, three, go!

0: I mamy to. Ja bardzo lubię ten moment. Zresztą bardzo często też o tym wspominam, ale tak, mają Państwo rację. Tym razem jesteśmy w stanie Stanów Zjednoczonych, stanie Kalifornia, który to jest najbardziej zaludnionym stanem USA. Według szacunków z połowy ubiegłego roku mieszka tam około 39 milionów ludzi, czyli więcej niż w całej Polsce. To zresztą ponad 10% populacji całych Stanów Zjednoczonych. Powierzchnia tego stanu ma ponad 400 tysięcy kilometrów kwadratowych, co z kolei czyni Kalifornię trzecim co do wielkości stanem, jednocześnie większym między innymi od Niemiec. Kalifornia graniczy z Meksykiem, ze stanami Oregon, Nevada i Arizona. Gdyby była niepodległym państwem, to pod względem liczby mieszkańców zajmowałaby około 40 miejsca na świecie i wyprzedzałaby między innymi właśnie Kanadę albo nasz kraj, Polska. Kalifornia nie jest jedynie najbogatszym stanem USA. Jej gospodarka osiąga około 4 miliardów dolarów, co oznacza, że gdyby była też osobnym krajem, byłaby czwartą największą gospodarką świata. W Kalifornii znajdują się siedziby największych firm technologicznych świata, więc między innymi stąd też bierze się ta największa gospodarka świata, że tak to w cudzysłowie określimy. No i oczywiście jest to centrum światowego przemysłu filmowego. Więc teraz sprawdźmy, z czym konkretnie Kalifornia kojarzy się naszemu radiowemu zespołowi.
1: Z zespołem The Eagles i piosenką Hotel California.
2: Z palmami i osiołkiem rozglądającym się dookoła siebie.
3: Z marihuaną i z raperami tymi weselszymi.
4: Kalifornia mi się kojarzy z Davidem Duchownym z serialu Californication. Plażami może, nie wiem, ale jakimś takim życiem, słońcem i takim trochę frywolnym trybem życia.
0: Nie będę oryginalna, bo Kalifornia kojarzy mi się głównie ze słońcem, wodą. Natomiast to też są te obrazy, jakieś takie stereotypy i może popkulturowe zaszłości, które wpływają na to, jak takie miejsca widzimy, ale jak to wygląda na co dzień i jak wygląda życie w Kalifornii. O tym porozmawiamy z naszą gościnią Kasią Krzyżanowską, która na co dzień mieszka właśnie w tym stanie i którą też mogą Państwo znaleźć w mediach społecznościowych pod nazwą Kasia w USA, gdzie nasza gościni pokazuje tę codzienność kalifornijską, amerykańską codzienność. Do tej rozmowy to przejdziemy jeszcze za jakiś czas, a wcześniej ten zespół, który o Kalifornii wiele nagrał, śpiewał i przekazywał.

Kalifornia jest jednym z najbardziej wielokulturowych miejsc na świecie. Tam nie ma jednej dominującej grupy etnicznej. Niemal 30% wszystkich mieszkańców tego stanu urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że w wielu miastach równie często słyszy się hiszpański, mandaryński, koreański czy wietnamski, tak jak i angielski. W niektórych szkołach też uczniowie posługują się nawet kilkudziesięcioma językami ojczystymi. Ta różnorodność też mocno wpływa na kuchnię, na kulturę, na święta i codzienne życie mieszkańców. I o to też zahaczymy w rozmowie z naszą gościnią. Ale też to, o czym bardzo często się mówi w kontekście Kalifornii, to to, że z jednej strony ona oferuje wysokie zarobki, ale jednocześnie należy do najdroższych miejsc w Ameryce. Ceny nieruchomości w rejonie na przykład Zatoki San Francisco czy w wielu częściach Los Angeles należą do najwyższych cen na świecie. I tak obok luksusowych dzielnic rozwijają się największe też kryzysy mieszkaniowe w Stanach Zjednoczonych, bo to jest coś, co może nie pojawia się tak często w tych przekazach medialnych, ale codziennością jest widok namiotów osób w kryzysie bezdomności w tych centrach bogatych miast. I tak jak dla nas, Europejczyków, jest to jeden z najbardziej szokujących obrazów, właściwie jako doświadczenie także po przyjeździe, no to tak wygląda ta codzienność. Więc ten paradoks Kalifornii leży właśnie tu, że z jednej strony największe bogactwo technologiczne świata funkcjonuje obok bardzo widocznych problemów społecznych. Wśród tych problemów można by było też wymienić między innymi to, że woda jest tam niemal równie cenna jak paliwo. No bo chociaż Kalifornia kojarzy się z tymi plażami i oceanem, to od dziesięcioleci zmaga się z suszami. Opady koncentrują się w Kalifornii głównie zimą, a przez większą część roku wiele regionów pozostaje bardzo suchych. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do takich ograniczeń dotyczących podlewania ogrodów, no, o jakich też coraz częściej mówimy u nas w naszej szerokości geograficznej, ale jednak tam to jest właśnie ta codzienność. Tam nowoczesne domy często są wyposażane w takie instalacje też oszczędzające wodę, a tym bardziej popularne są ogrody z kaktusami i roślinnością pustynną zamiast tradycyjnych trawników. Dlatego też te rozbieżności, wręcz skrajności, o których możemy myśleć, kiedy pojawia nam się przed oczami obraz Kalifornii, wcale nie muszą być takie oczywiste. Dlatego też między innymi o to będę pytała naszą gościnię, Kasię Krzyżanowską.

0: Państwa i moją gościnią jest Kasia Krzyżanowska, mieszkająca na co dzień w Kalifornii. Dzień dobry Pani Kasiu.
1: Dzień dobry Pani Olgo, serdecznie Państwa witam ze słonecznej Kalifornii.
0: Słoneczna Kalifornia u nas, nasze okoliczności przyrody ostatnimi czasy też dosyć przypominają tę Kalifornię, ale jednak patrząc na te Pani doświadczenia za oceanem, co było takim największym zderzeniem z rzeczywistością po przeprowadzce do Kalifornii? Nie tak typowo gdzieś, może social mediowo czy instagramowo, ale tak w takim codziennym życiu.
1: Jakbym miała być zupełnie szczera, jak codziennie zresztą, przyznam szczerze, że największym szokiem, choć trochę się tego spodziewałam, znajomi gdzieś mi to opowiadali, to jest wszechobecna serdeczność. I ja słyszałam o tym, że wychodząc od razu na lotnisku, ja się spotkam z naprawdę uprzejmymi ludźmi, ale nie sądziłam, że to jest taka skala. W ogóle pierwszą osobą, no to aż się normalnie pochwalę, którą zobaczyłam na lotnisku i która się ze mną bardzo też serdecznie przywitała, był Hugh Laurie, który grał zresztą doktora House'a i stał sobie razem z nami w kolejce do sprawdzenia nas jako przybyszy na Nowy Ląd i dzielnie wytrzymał te 3 godziny w Los Angeles, tak jak każdy inny ziemianin. I ludzie wszyscy byli dla nas bardzo serdeczni. I to się zaczęło właśnie od pierwszego momentu na lotnisku, a potem to już w sklepach i ta skala uprzejmości jest po prostu niemożliwa. A druga rzecz, myślę też taka przyjemna, która mnie jednak zaskoczyła, to to, że my Europejczycy, Polacy, mamy takie, bym powiedziała, bardzo, bardzo znane nam wszystkim realia i one są, myślę, wysokiego standardu. To znaczy standard życia, przyzwyczajenia do opieki zdrowotnej, do tego, jak funkcjonujemy na ulicach, jakie mamy budynki i tak dalej. Przyjeżdżając do Stanów, teoretycznie wszystko jest takie same, tylko wszystko jest inaczej. Tu się inaczej trochę robi zakupy, inaczej się chodzi do lekarza, ale i tak, właśnie, mają lekarza, mają zakupy, tylko wszystko jest inaczej, trzeba się tego nauczyć na nowo.
0: Czyli jeżeli miałaby Pani powiedzieć, na czym polega ta nauka? Jak to inaczej robi się zakupy?
1: Myślę, że to są też właśnie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że tutaj panuje wszechobecna kultura small talku i my Polacy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mhm. I o ile ktoś może być taką gadułą, ja jestem taką gadułą, że bardzo łatwo mi się poznaje nowych ludzi, jestem w stanie ich zagadać i nawet w kolejce, w piekarni nawiązać jakąś fajną przyjaźń, to wiem, że nie wszyscy tak mają. I tutaj z kolei jest w drugą stronę. Jeśli ktoś mało rozmawia, to jest tym takim odstającym elektronem, bym powiedziała. Oni są od dziecka uczeni tego, że im więcej rozmawiamy, im więcej ludzi znamy, tym potem w życiu może nam być łatwiej. I to samo dzieje się w kolejkach do sklepu. Tutaj zawsze się dostaje komplement, tutaj zawsze się rozmawia o tym na przykład, tak jak ja wczoraj z panią, że mam bardzo ładne okulary i ona wiedziała już, że mi powiedziała ten komplement, zapamiętała mnie sprzed iluś tam wizyt w sklepie, powiedziała, ja wiem, że ja już ci to powiedziałam, ale ja ci to muszę powiedzieć drugi raz, bo te okulary są naprawdę wspaniałe. I z kolei zawsze też się śmieję, że zresztą my tak w Polsce mówimy, że już jesteś na tyle stary, na tyle dojrzały, no to masz już swój własny ulubiony warzywniak. No i tutaj z kolei jest tak, że ja mam swoich ulubionych sprzedawców przy kasie, bo wiem, że na przykład ten zażartuje, a ten w dzień, kiedy na przykład nie mam ochoty na jakieś dłuższe rozmowy, po prostu da mi spokój i on wie, że dzisiaj nie rozmawiamy, bo się ledwo wyspałam. No a druga rzecz jest taka bardzo pragmatyczna. Myślę, że też bardzo, bardzo ciekawiąca Polaków i to była jedna z moich większych obaw, czyli jedzenie. Jak się idzie do sklepu i robi się zakupy, to trzeba bardzo dobrze czytać te wszystkie etykiety, jakby na nowo starać się zrozumieć, co my w ogóle wkładamy do żołądka, no i jednak to zajmuje dużo czasu, żeby przywyknąć do tego, aby dokonywać dobrych wyborów.
0: Pani Kasiu, bo to jest rzecz, która się, jeżeli chodzi o Kalifornię, przewija w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, ale chyba przede wszystkim w popkulturze. Czyli z Pani obserwacji, czy mieszkańcy Kalifornii są rzeczywiście tak skupieni na tym zdrowiu, ekologii i aktywnym stylu życia, jak nam pokazują te filmy albo media społecznościowe?
1: Z ręką na sercu mówię Państwu, że są. I powiem szczerze, że jest to dla mnie ogromny przywilej i szczęście, że mieszkam w mieście relatywnie małym, bo ma 90 tysięcy mieszkańców, których większość pracowników to są pracownicy z sektora finanse i IT. I ja się otaczam ludźmi, którzy dbają o siebie i tą kulturę w ogóle takiego wellnessu i dobrego odżywiania i sportu mamy na wyciągnięcie ręki. Przykład. Dam wam przykład. Teraz bardzo popularne stały się takie osiedla. One powstają zarówno w dużych miastach, jak i pod miastami, ze względu na to, że te miasta się po prostu rozrastają. I te osiedla są, bym powiedziała, takie full service. Mamy tam dokładnie wszystko. Na naszym osiedlu między innymi mamy bardzo wysokiej jakości, super nową siłownię. I ja na tej siłowni, bez względu na to, o której godzinie tam pójdę, czy z samego rana, czy późną nocą, jestem w stanie spotkać moich sąsiadów. Niektórzy przychodzą z komputerami, bo jeszcze mają jakieś spotkania w pracy, ale trening trzeba zrobić. A inni, na przykład, tak jak młoda mama ze swoim małym bobasem, przychodzi o godzinie 22 i mąż też, i sobie razem ćwiczą już na takiej pustej siłowni, ale dbają o to, naprawdę o to dbają. Natomiast też warto podkreślić, to nie jest standard. To nie jest coś, co jest do zobaczenia w całych Stanach, czy w całym stanie naszym, w którym aktualnie mieszkamy, ale uważam to za duży przywilej, bo kim się otaczamy, to sami się stajemy.
0: Ale czy w związku z tym, no bo dużo mówimy w Polsce o tym, a właściwie może nie mówimy, ale pewnie myślimy o tej amerykańskiej kulturze tego work hard, play hard, ale no właśnie, jeżeli Kalifornia ma też opinię tego miejsca, gdzie liczy się równowaga i jakość życia, i tak jak pani mówi, że na to się zwraca uwagę, to czy patrząc na tą kulturę pracy wśród Kalifornijczyków, czy to ich podejście zmieniło także pani podejście do pracy, do tego, jak się pracuje na co dzień?
1: Powiem wam szczerze, że oni w ogóle pracują bardzo dużo. Amerykanie pracują długie godziny. Pracują bardzo dużo i u nich, jak ja to mówię, jest niedziela handlująca, bo tu zawsze ktoś może kupować w niedzielę i zawsze ktoś może pracować w niedzielę, bo nie każdy na przykład obchodzi jakieś konkretne święto, to jest cegiel kulturowy, mnóstwo ludzi jest z różnych końców świata. I ci ludzie naprawdę dużo pracują, ale potem też bardzo dużo czasu spędzają na tym, żeby te pieniądze, które wypracują, wydawać. I to bardzo dobrze widać. I oni je wydają na różne sposoby, bo z jednej strony, okej, spędzamy w pracy, oni często pracują po 10 godzin, często więcej. Oczywiście z przerwą na lunch w środku dnia, które jest nieodłączną częścią tego życia, ale potem wychodząc po pracy albo się spotykają, albo wyjeżdżają na wakacje, albo każdy weekend mają zajęty, więc faktycznie można powiedzieć, że też dużą część ich tego wellnessu i zadbania o dobre poczucie stanowią jednak też pieniądze, które na to wydają. To widać bardzo dobrze.
0: A jeszcze kwestia zmotoryzowania jest czymś, o co również chciałam dopytać, bo szczególnie patrząc z tej perspektywy dużych polskich miast, które stawiają na komunikację miejską, na to, żeby się poruszać zbiorkomem, no to jednak Kalifornia kojarzy nam się z tym, że wszystko się załatwia samochodem. Więc pani Kasiu, zmienił się jakoś pani sposób funkcjonowania, skoro
1: O,
0: wcześniej mieszkała pani w
1: Pani
0: Polsce, do
1: Olgo,
0: czegoś trzeba było się przyzwyczaić.
1: śmiać mi się chce, bo moje życie się zmieniło o 180 stopni, jeśli chodzi akurat o kwestie zmotoryzowania. I mam nadzieję, że będę tutaj inspiracją albo takim malutkim kopniaczkiem dla wszystkich osób, które boją się jeździć autem. Bo ja przez 12 lat w Polsce miałam prawo jazdy. Ja je pozyskałam ciężkimi moimi staraniami, kiedy miałam lat chyba z 20. I przez te 12 lat w Polsce w ogóle nie jeździłam autem, bo się panicznie bałam. Ale mój mąż zawsze mnie do tego zachęcał i zawsze był moim największym kibicem. I jak się okazało, że my naprawdę wyjedziemy do Stanów, on mówi: Żoncia, będziesz uziemiona, zobaczysz, zobaczysz, co cię czeka. I my tu przyjechaliśmy i najpierw popatrzyłam na mapę. Mapa wydawała się zupełnie taka sama. W Google oczywiście mówię o tej mapie. Ale kiedy na miejscu zobaczyliśmy, że te odległości na mapie są zupełnie inne niż odległości w Polsce, takie na żywo, to ja się załamałam. I ja w tym momencie wiedziałam, że muszę jeździć autem, bo po prostu nie będę w stanie nawet dokulać się do sklepu. I takim sposobem niedługo po przyjeździe zdałam tutaj prawo jazdy za pierwszym razem. To bym chciała, żeby wybrzmiało.
0: Gratulacje.
1: A, dziękuję bardzo. To jest to ogromne osiągnięcie. Za pierwszym razem zdałam tutaj prawo jazdy. Wspominam to rewelacyjnie. I jeżdżę autem. Jeżdżę autem, bo jest to po prostu coś, bez czego nie da się żyć. I kiedyś nawet był taki motyw w Stanach, że żeby komuś wyrządzić jakąś karę za złe uczynki, to było dawno, dawno temu oczywiście, za niepłacenie alimentów i tak dalej, i tak dalej, po prostu zabierali prawo jazdy, bo wiedzieli, że tym sposobem człowieka jeszcze bardziej uziemią. No oczywiście stawała się za tym jeszcze większa krzywda, bo nie był w stanie na przykład dojechać do pracy i zarabiać na te alimenty, czy na to wszystko, co musiał oddać. Więc to był jeden z motywów kary. I tak, tutaj bez samochodu żyć się nie da. Komunikacja zbiorowa, przynajmniej u nas w okolicach, w zasadzie nie istnieje. Komunikację zbiorową oczywiście możemy zaznać w wielkich miastach. Wtedy tam działają autobusy, często są tramwaje, no ale nie poza granicami dużych miast. Więc tutaj wszystko jest dostosowane pod auta i to, co widzą Państwo w filmach, że można podjechać po kawę autem, że można do apteki autem, że można do bankomatu autem. To wszystko jest 120% prawdy.
0: I można z tego auta nie wysiadać?
1: Można nie wysiadać, naprawdę. Nawet pani w aptece ma osobne, specjalne okienko. Ono znajduje się normalnie przy tym okienku, przy którym piechurzy przychodzą z ulicy załatwiać swoje sprawy. Ma specjalny interkom i porozumiewa się z ludźmi, którzy siedzą w autach i wydaje im recepty, przygotowane leki. To się naprawdę dzieje. Nawet pamiętam, jak pojechałam, słuchajcie, wymieniać oponę, no bo jako zdolna kierowczyni przebiłam oponę w aucie i jakiś tam gwóźdź zainstalowałam. I kiedy jechałam do serwisu, przejeżdżałam normalnie kolejką, w której można było najpierw zakupić kawę, a potem dopiero przejechać do serwisu samochodowego, żeby tą oponę naprawić. Więc tak, 120% prawdy.
0: Dla wszystkich tych, którzy się roztapiają w siedzenia wręcz samochodów, to musi być raj, ale dla wszystkich tych, którzy tego prawa jazdy nie mają, no to rajem to ewidentnie nie jest. Czyli takich rzeczy podstawowych, jeżeli chodzi o ten stan, nie załatwimy, mówiąc kolokwialnie, z buta.
1: Nie, i w ogóle, co jest dla mnie fascynujące absolutnie, w Polsce wiele rzeczy jesteśmy w stanie załatwić mailem, przez system, aplikacją jakąś urzędową, a tutaj po prostu się dzwoni. Tutaj, żeby z nimi coś załatwić, trzeba zadzwonić, bo na maila mogą nie odpowiedzieć, to nie jest ich źródło jakby pierwszego kontaktu. Tutaj się wszędzie dzwoni, tutaj z każdym się rozmawia. I do tego też jeszcze po 2 latach muszę przywyknąć.
0: Do tego jeszcze będę chciała przejść, Pani Kasiu, ale wcześniej myślę, że to może być dobry moment na zapowiedzenie utworu, który się Pani z Kalifornią kojarzy.
1: To z wielką przyjemnością uraczę Państwa piosenką. Jest to bardzo dobrze kojarzący mi się utwór. Dostałam kiedyś od mojego męża prezent urodzinowy i to było spełnienie wielkiego marzenia, o którym nawet nie byłam w stanie sobie wtedy marzyć. Latałam helikopterem nad Grand Canyonem i wtedy pan pilot w naszych słuchawkach puścił nam Learning to Fly Toma Petty'ego, który to Tom Petty, mimo że z Florydy, to zamieszkał w Kalifornii i tutaj miał swój drugi dom. Więc mam nadzieję, że ukoi Państwa ta piosenka. Absolutna klasyka o radzeniu sobie z trudnościami losu i o tym, że życie bywa czasem ciężkie, ale trzeba się podnieść i uczyć latać dalej.
0: No to lecimy z Tomem Pettym.

0: czego jeszcze odpukać na własnym przykładzie. Inna rzecz jest taka, że któregoś razu faktycznie odprowadziłam moje dziecko do szkoły i idąc do auta, nagle usłyszałam przeraźliwy sygnał, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. Okazało się, że jest to mój telefon, który mnie informuje, że parędziesiąt mil od nas było dosyć spore trzęsienie ziemi. I to, co musimy sobie na pewno, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to fakt, że Kalifornia jest ogromna, podłużna w dodatku, jeśli chodzi o taką rozciągłość geograficzną. I my mieszkamy też bardzo blisko jeziora Tahoe, a z drugiej strony mamy ocean. I mimo tego, że niby ocean daje nam tą wilgotność i tak dalej, to właśnie nad oceanem zdarza się najwięcej pożarów wynikających z ogromnej suszy. Więc my żyjemy mniej więcej po środku, między Tahoe, które się trzęsie, i między pożarami, które są blisko linii brzegowej oceanu. Ale tak, z tyłu głowy się ma, bo to się po prostu dzieje.
1: A patrząc też z takiej perspektywy tego budownictwa, czy ono jest właśnie uwarunkowane tymi ewentualnymi kataklizmami, czyli zwracają na to uwagę mieszkańcy, jakoś domy są w specjalny sposób zabezpieczane?
0: Ja się z takim czymś nie spotkałam, ale generalnie to wynika też z dużych uwarunkowań kulturowych, bo my w Polsce, jak sobie myślimy o domu, o mieszkaniu, to mamy w perspektywie A, kredyt na 30 lat i B, że raczej nasi rodzice się nigdzie nie ruszali. Byliśmy wychowywani w jednym mieście, generalnie poruszamy się nawet w obrębie jednego państwa, które nie jest jakoś kolosalnie wielkie. A tutaj Amerykanie cały czas podróżują i są w ruchu i dla nich to jest całkowicie normalny styl życia. I to nie jest tak, że tylko jakaś część Kalifornijczyków czy Amerykanów tak żyje, tylko po prostu tak żyją. W związku z czym domy buduje się bardzo szybko. I są to domy dość elastyczne, bo one są na konstrukcjach w większości drewnianych. Nie mówię, że wszystkie, ale w większości są to konstrukcje drewniane. Dzięki temu właśnie można dużo szybciej dom postawić i na pewnego rodzaju takie sytuacje przyrodnicze on też jest dosyć dobry. Spotkałam się z opinią taką, że dużo bardziej elastyczny i lepiej przenosi takie wstrząsy. Więc ma to swoje plusy. Natomiast oczywiście spotykam się z opiniami Polaków, że takie domy są dużo mniej wytrzymałe i trzeba je dużo mocniej konserwować. Dlatego między innymi praca hydraulika tutaj jest jedną z lepiej opłacanych prac, do której wcale nie trzeba skończyć nawet koledżu, więc z czegoś to wynika. Trochę taki off-top, ale bardzo, bardzo ciekawe. Mnie ta informacja mocno zaciekawiła, ale szczególnie właśnie tymi domami się chyba nie przejmują i po prostu co nam życie przynosi, to bierzemy i wtedy dealujemy z tym, co mamy.
1: Nawiązując do tego, o czym pani wspomniała, czyli tej informacji, która była zaskakująca, bo o to również chciałam zapytać, czyli patrząc na te już 2-letnie doświadczenia, co panią najbardziej zadziwiło w
0: Może powiem o takiej rzeczy bardzo pragmatycznej, ale też osobistej, bo Amerykanie, jak poznawali nas jako osoby, które nie są stąd, które dosłownie przed momentem się przeprowadziły i wszystko zaczynają od początku, okazali nam bardzo dużo wsparcia. I ja nie mówię o tym, że to były jakieś ogromnie głębokie przyjaźnie, ale na każdym kroku po prostu nam pomagali dobrym słowem, radą, czymkolwiek. I to, co na pewno we mnie zostanie, to ich podejście, zresztą opisywane też jako jednego z twórców Craigslist, czyli takiego amerykańskiego portalu do małego handelku, do wymieniania się doświadczeniami, często szukania miłości, ale też do sprzedawania rzeczy, które mamy w garażach. I ten człowiek powiedział kiedyś coś takiego, że jeśli w życiu dobrze ci poszło i jakimś sposobem dostałeś się na górę, to teraz twoim zadaniem jest tą windę, którą podjechałeś do góry, wysłać z powrotem na dół, żeby inni mogli też wsiąść i podjechać do góry. I naprawdę oni tak mają. Widzę to w szkole mojego syna, gdzie dzieci się wspierają, kiedy po pierwszych tygodniach, dwóch, widziałam, jak dzieci go przytulają i mimo, że nasz mały typ nie znał języka, to był w stanie się z nimi dogadać i nawiązać te przyjaźnie. I to mówię o dzieciach, takich naprawdę małych dzieciach, typu przedszkole. I to samo widać u dorosłych. Więc to zawsze mnie wzrusza i jakbym mogła przeszczepić taką jedną rzecz do Polski, aby była jeszcze szerzej, bo my Polacy jesteśmy dobrymi ludźmi, ale jeszcze tak szerzej, to właśnie ten uśmiech, no i ta winda, żeby innym też się udać.

0: Ale to nie jest kurtuazja, to jest szczere, tak?
1: To jest bardzo szczere. Mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, Amerykanie są uczeni takiej serdeczności, uczeni i w tym wzrastają od najmłodszych lat. Oni w szkole oczywiście mają też takie fajne zajęcia, które polegają na tym, żeby ładnie się autoprezentować, stawiać granice, jak być asertywnym, ale jest też dużo o relacjach, o tym, jak się dogadywać z innymi, w ogóle żyć w społeczeństwie. I to dla nich jest wpisane w program nauczania od klasy zero. Więc nie przypominam sobie sytuacji przez te 2 lata, w której ktoś był dla nas jakkolwiek niemiły. Jeśli ktoś jest tutaj niemiły, nieserdeczny, to przysięgam, to jest jeden gdzieś odstający procent społeczeństwa. Ludzie wiedzą, że ogromnym kapitałem jest znać innego człowieka, móc z nim zagadać i też inaczej podchodzą w tym wymiarze do pracy, bo tutaj pracę często nie dostaje się po koleżeńsku, po kolesiosku i to wcale nie jest jakiś nepotyzm, tylko często tym czynnikiem, który decyduje, jest nasz network, czyli to, kogo znamy i czy ten ktoś chciałby z nami pracować. Bo teraz warto sobie mieć z tyłu i z przodu głowy, że największą przyjemnością i w ogóle wartością jest pracować z ludźmi, których my lubimy, z którymi nam się dobrze pracuje, bo wtedy praca jest dużo efektywniejsza i coraz więcej firm to rozumie. Nie tylko w USA, bo u nich to stało się pewnego rodzaju standardem, ale też w Polsce i w Europie. Więc oni w tym wzrastają, a później z tym idą w świat jako dorośli ludzie.
0: To brzmi właściwie nie jak puenta, a jak pomost do tego, żebyśmy wróciły jeszcze do tej rozmowy za jakiś czas. Może się pojawią kolejne wątki, a poza tym Kalifornia to również niemały stan, więc można o tych kilku rzeczach jeszcze na pewno wspomnieć i na pewno nie wyczerpałyśmy tego tematu. Państwa i moją gościnią była Kasia Krzyżanowska, mieszkająca na co dzień w Kalifornii. Którą to mogą Państwo znaleźć w mediach społecznościowych, na Instagramie chociażby, Kasia w USA. I tam Państwo naszą gościnę znajdą. A ja bardzo, bardzo dziękuję Pani Kasiu za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, to była ogromna przyjemność i powiem szczerze, że nigdy się nie spodziewałam, że o tym egzotycznym w pewnym sensie życiu będę mogła opowiedzieć pani i państwu na antenie tak wspaniałego radia. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie.

W nawiązaniu jeszcze do naszej rozmowy z Kasią Krzyżanowską, to największym zaskoczeniem dla wielu przyjezdnych jest właśnie to, że Kalifornia nie jest jednolita, bo życie w Los Angeles wygląda zupełnie inaczej niż w San Francisco, San Diego czy Sacramento. I tak na północy można mieszkać pośród gigantycznych sekwoi i lasów przypominających Kanadę, gdzie kilka godzin jazdy dalej już możemy być na pustyni, która przypomina blisko wschodnie pustynie, a jednocześnie jeździć na nartach w górach, gdzie także jest tam świat finansów, Hollywood, Dolina Krzemowa i te największe gospodarstwa rolne Stanów Zjednoczonych, ale i miasteczka surferów czy regiony winiarskie. Więc jest tego tam naprawdę dużo. Do tych wątków jeszcze będziemy wracać, tak jak już wspominałam w rozmowie z Kasią Krzyżanowską, bo o Kalifornii można wiele, wiele więcej powiedzieć. Zegar jest niestety nieubłagany, więc ja już w imieniu całego naszego daleko północnego zespołu będę się z Państwem żegnać. Zaraz serwis informacyjny i Mateusz Andruszkiewicz. Dzięki wielkie i do usłyszenia w Dalej niż Północ za 2 tygodnie. Dobrego wieczoru.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od nowych informacji z województwa pomorskiego. Już ponad 60 zastępów strażaków walczy z ogniem na terenie fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Jest to trudny do gaszenia pożar, oceniał w TVP Info generał Ryszard Groset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Aerozole w podwyższonych temperaturach mają tendencję do występowania zjawiska blewy, czyli do sytuacji, w której taki gaz skroplony w stanie ciekłym wrze wewnątrz zamkniętej przestrzeni i dochodzi do wybuchu i wyrzutu płonącej zawartości na czasem bardzo duże odległości.
0: Służby monitorują jakość powietrza w okolicy, pomiary wykonuje specjalistyczna grupa chemiczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia do mieszkańców. Policja ewakuowała mieszkańców domów znajdujących się w okolicy fabryki. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. W sobotę w Polsce utonęły 4 osoby, a od początku kwietnia 54. Jak czytamy w mediach społecznościowych Komendy Głównej, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Służby apelują też, by w trakcie upalnych dni nawet na chwilę nie zostawiać w autach dzieci ani zwierząt. Teraz Kolumbia. Zaczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Lewicowy senator Iván Cepeda mierzy się z prawicowym biznesmenem Abelardo de la Espriella, otwarcie popieranym przez prezydenta USA. Głosowanie potrwa do 23:00 czasu w Polsce. Wyniki mamy poznać kilka godzin później. I jeszcze mundial. Zaczyna się właśnie mecz Hiszpania-Arabia Saudyjska. W poprzednim spotkaniu grupowym Hiszpanie, uznawani za jednych z faworytów turnieju, bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka, o czym pamięta trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente. To jest inny mecz, z innymi cechami przeciwnika i z pewnością zaprezentujemy się inaczej. To, co pokażemy, będzie lepsze od tego, co było ostatnio, ponieważ wymagamy od siebie ciągłego rozwoju i doskonalenia. Za 3 godziny mecz Belgia-Iran, o północy naszego czasu Urugwaj zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:00 Nowa Zelandia z Egiptem. To był serwis Radia Nowy Świat.

Bloody Roll rozpoczyna dzisiejsze spotkanie. Ja tylko wspomnę, że może nie zupełnie cała, ale duża część audycji będzie właśnie taka bardzo letnia, dosyć taneczna selekcja hip-hopowa, hip-house'owa i oldschoolowa w tym wszystkim też. Będą to zazwyczaj utwory, które zdążyły się już trochę zakurzyć, jak właśnie Dog Lazy sprzed chwili, bo to Let It Roll, utwór, jak i płyta zresztą z roku 90 pochodzą, Dog Lazy Getting Crazy, raper, radiowiec, producent z Waszyngtonu, no a dzisiaj przy okazji gość, który otwiera tę letnią selekcję. Wspominałem o muzyce tanecznej, więc słowa dotrzymuję.

Grandpa's Party, Money Love, Love to Love remix, dużo tej miłości w tytule. Myślę, że to, co zagra za chwilę, nie będzie wielkim zaskoczeniem, bo w ostatnich miesiącach mam wrażenie, że ten utwór co jakiś czas trafiał się w dziennej playliście. Przynajmniej ja w poranku miałem jakieś takie szczęście trafiać na spotkanie dwóch postaci z trochę różnych światów, które razem zrobiły kawał dobrego hip-house'u. Armand Van Helden i Common, którego jak tu gościliśmy do tej pory, to przeważnie w wydaniu rapowo-soulującym z jego soulujących płyt. Na pewno w wydaniu dużo spokojniejszym, a dzisiaj będzie trochę inaczej.

0: Nie wiem, czy miałem okazję grać kiedyś w tej audycji przy jakiejś bardziej oldschoolowej selekcji debiutancką płytę EPMD, bazującą bardzo na klasycznych, głównie funkowych samplach. Eric and Parrish Making Dollars, płyta zatytułowana Strictly Business do 1988 roku, ile dobrze pamiętam, się przenosimy. Początek przygody, która trochę się rozeszła w kolejnych latach, ale zanim to się stało, to dostaliśmy od tych dwóch panów serię kultowych albumów Unfinished Business, Business as Usual, Back in Business i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj biznes ten pierwszy nas będzie interesował. Wracamy do debiutanckiej płyty EPMD.
1: You got the chill.

0: Jeżeli chodzi o pierwsze rapy, które romansowały z House'em, to bardzo często wspomina się o Jungle Brothers, szczególnie o utworze I'll House You. Bardzo przyznają Państwo nieoczywisty tytuł, który wyprodukował Todd Terry. No i o nim mówi się, że to pierwsza taka w ogóle w historii rapu sytuacja, gdy raperzy współpracowali z house'owym producentem. No, Todd Terry to wiadomo, przeogromny katalog muzyczny. Dla wielu pierwsze skojarzenie to zapewne utwór Missing, a właściwie remix tego utworu Everything But The Girl. Ale zostawmy to, bo my dzisiaj nie do I'll House'u wracamy, tylko do trochę innej części, dorobku Jungle Brothers. Płyta wcale nie tak odległa w czasie, jeżeli chodzi o datę wydania, Dawn by the Forces of Nature. Rok 89. O Jungle Brothers warto wspomnieć, że to kultowy nowojorski skład, wciąż aktywny od lat 80. Do dzisiaj, to nawet za tydzień wychodzi nowa epka od nich zatytułowana Concrete Jungle, jeżeli mnie zapowiedzi w streamingach nie mylą, jeżeli w istocie nie jest to żaden błąd, to będą nowości od tych panów. Natomiast dzisiaj, jak wspomniałem, wracamy do roku 89, kiedy nagrali utwór zatytułowany What You Waiting For.
1: Oh yeah, like the way this is going down.
2: Word.
1: Yeah. I think we need a little something extra.

Jako że Jungle Brothers współtworzyli Collective Nating Tongues razem z De La Soul i A Tribe Called Quest, no to drogą skojarzenia zagramy jeszcze kolegów ze składu. Jeden z najbardziej letnich, frywolnych numerów w dorobku Tribe'ów, czyli Bonita Apple Bomb, w nieco dłuższym edicie z kompilacji Revised Quest for the Seasoned Traveler.

Skaczemy sobie dzisiaj między latami 80. i 90. Były 80s, potem 90s, to teraz znowu 80s i dla odmiany nie Stany Zjednoczone i nie rapę znowu aż tak bardzo jak chwilę temu. Chociaż Stany Zjednoczone może trochę, ale w pewnym sensie, bo będzie to płyta teoretycznie wydana jako Club Classics Volume 1, tak została wydana w Wielkiej Brytanii, natomiast w Stanach Zjednoczonych wyszła pod trochę innym tytułem, mianowicie Keep On Moving. A jak mówię Keep On Moving, to wiadomo, że chodzi o Soul to Soul i tę nazwę zna trochę więcej osób jednak, bo w Wielkiej Brytanii ten album się sprzedał w liczbie ponad 900 tysięcy egzemplarzy, w Stanach około 2 milionów, więc trochę większy nakład, łącznie około 3 milionów kopii, więc chyba można założyć, że te duby, które za chwilę zagrają, to gdzieś się już kiedyś słyszało jednak.

Wchodzimy teraz do sekcji remiksów. Tak się jakoś złożyło, że wszystkie numery do końca godziny to wersje będą trochę zmienione albo zmienione bardzo. I zamiłowanie do ich autorów. Autorek w tym przypadku jest niezmieniony od lat, jak śmiem przypuszczać, bo teraz przed nami Salt and Pepper. W 97 roku duet wydał taki utwór jak Giddy Up, a później w ramach kompilacji typu The Best Of. W 99 wyszła nieco zmieniona wersja tego utworu ze znanym państwu gitarowym motywem.

Salt and Pepa za nami, a my po raz pierwszy podczas tej audycji uciekamy z okolic lat 80. i 90. do 2020 coś, w tym przypadku 21. I wydaje mi się, że mogłem już kiedyś grać w tej audycji ten konkretny utwór, więc jeżeli to powtórka, to proszę wybaczyć, ale połączenie jest to o tyle wyjątkowe, że nawet jeżeli

0: Texas Wu-Tang Clan Uncle. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Prawie, bo jeszcze jeden numer nam został, więc do usłyszenia pierwszym utworem z kolejnej audycji zdążę jeszcze zagrać dwóch artystów, którzy dla hip-hopu lat 80. i 90., a więc tych dekad, wokół których krążymy, a właściwie też w ogóle lat wszystkich, jeżeli chodzi o takie fundamenty gatunku, no, są artystami kluczowymi. Eric B. and Rakim, Paid in Full w nieco rozbudowanej wersji, 7 Minutes of Madness, Cold Cut Remix. Tym zamkniemy tę całkiem letnią dzisiejszą playlistę. I teraz już oficjalnie mogę powiedzieć dzięki piękne za dziś. Mateusz Andruszkiewicz, do usłyszenia w przyszłym tygodniu po 18.
1: This is a journey into sound.

0: Good night, kids.
1: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. W Harnowie koło Ustki nad morzem strażacy gaszą pożar zakładu zajmującego się produkcją chemii gospodarczej i kosmetyków. Nowe informacje w tej sprawie przekazał komendant główny Straży Pożarnej w Słupsku, brygadier Grzegorz Falkowski.
2: Pożar jest opanowany, ale jeszcze nie zlokalizowany. Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Wewnątrz zakładu chcemy jak najszybciej ten pożar zlokalizować. Za chwilkę będę robił odprawę w sztabie z dowódcami poszczególnych odcinków. Przemodelujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, nasze działania. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin, ale chcemy zakończyć główną natarcie, żeby pożar się już nam nie rozprzestrzeniał.
1: W zakładzie na co dzień pracowało około 400 osób. Teraz informacje z torów. Awaria na stacji w Rakoniewicach. To powiat Grodziski w województwie wielkopolskim. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na trasie z Grodziska Wielkopolskiego do Wolsztyna. Naprawa usterki może potrwać jeszcze 2 godziny. Przewoźnicy zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. W serwisie Watykan papież Leon XIV nawiązał do Światowego Dnia Uchodźcy i zaapelował do światowych przywódców. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Ponadto zachęcamy wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i z godnością oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją. Minęło 75 lat od uchwalenia ONZ-owskiej konwencji dotyczącej statusu uchodźców. W wielu miejscach Polski, szczególnie na zachodzie, był to dzień z ulewami i burzami. To nie koniec. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy, najwięcej w Wielkopolsce.
3: Początek przyszłego tygodnia nadal bardzo ciepły. Tutaj po przejściu weekendowych burz temperatury pozostaną wysokie. W wielu regionach kraju nadal możliwe będzie przekroczenie 30 stopni, szczególnie na południu, w centrum i miejscami na zachodzie Polski.
1: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. W nocy w dużej części Polski pochmurno z przelotnymi opadami. Temperatura minimalna od 12 stopni na północy kraju do 19 na południu i wschodzie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Tajny rozmówca.
1: Dobry wieczór Państwu, to jest seryjny rozmówca Wojciech Zimiński. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Kilian, która jest wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu. Znamy
1: się bardzo długo, więc nie będziemy udawali, że jesteśmy na pani. Będziemy rodzinnie przeprowadzać tę rozmowę. Chciałem z Tobą porozmawiać po pierwsze o muzeum jako zjawisku. Ponieważ muzeum, takie duże publiczne kolekcje mają już długą tradycję. Warszawskie Muzeum chyba ponad 160-letnią. Oczywiście pierwsi w tym byli Anglicy i tak dalej, i tak dalej. Ale ta rola muzeum, tego typu ekspozycji zmieniała się przez lata. I teraz wydaje mi się, że muzea znalazły się w dosyć takiej, nie powiem kłopotliwej sytuacji, ale mają przed sobą takie wyzwanie, że muszą konkurować z tym wszystkim, co jest w przestrzeni cyfrowej. No i trochę z tempem życia. Znaczy to muzeum kojarzy się z tym, że człowiek musi mieć czas, żeby przyjść, żeby stanąć przed obrazem i go obejrzeć. Natomiast w życiu to wszystko się dzieje piekielnie szybko. Jakie to jest wyzwanie dla muzeum jako instytucji?
2: No ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że z Tobą rozmawiam, bo niezwykle w ogóle się cieszę, że rozmawiamy o muzeum w kontekście audycji i Twojej osoby, czyli takiego spotkania, który jest na temat przeróżnych zjawisk społecznych, bo właśnie muzeum dziś tak należy widzieć. To znaczy muzeum przez lata było instytucją, co zresztą jest zapisane w statutach większości muzeów, które gromadzi, chroni i pokazuje dzieła sztuki, zresztą nie tylko dzieła sztuki, no takie dowody dziedzictwa kulturowego. Natomiast przez ostatnie dziesięciolecia muzeum jako zjawisko ogromnie się zmieniło, ale może nie samo muzeum, tylko po prostu to, co jest wokół. Społeczeństwo się zmieniło i wyzwania tej instytucji dzisiaj są zupełnie inne niż były przez lata. Ja chyba w taki najprostszy sposób, w taki nawias może bym ujęła pomiędzy dwoma teoriami. Jedna teoria znakomitego znawcy kultury Krzysztofa Pomiana, który zajmuje się zarówno kolekcjami, jak muzealnictwem, który mówi o tym, co pokazujemy w muzeach, że są to przedmioty materialne z jednej strony, ale drugiej są znakami. To jest jedyne miejsce, o które się nie boję, które nigdy nie straci swojej aktualności, a dziś bardziej niż kiedykolwiek, bo są to przedmioty, które są jedynymi łącznikami pomiędzy tym, co materialne i tym, co niematerialne. I dzisiaj muzeum jest miejscem nie tyle pokazywania czy prezentowania dzieł, co ich nawet nie interpretacji, ale wyłuskiwaniem znaczeń. Czyli Krzysztof Pomian nazywał obiekty w muzeach semioforami, czyli znakami i to, co dzisiaj jest najważniejsze w muzeum, to jest dialog, nadużywane słowo, spotkanie, też nadużywane słowo, relacja, też nadużywane słowo, ale jeżeli je dobrze rozumieć, to jest właśnie w muzeach wspaniałe. To jest właśnie jedyne miejsce, gdzie można zatrzymać czas, gdzie dysponujemy czasem na autentyczne spotkanie z autentykiem, na zatrzymanie się, na głębokie spojrzenie, na tak modną dziś uważność. I to jest właśnie to miejsce, w którym przedmiot przenosi nas i intelekt rozmawia z emocjami, współczesność z przeszłością i łączymy rzeczy właściwie, które tak naprawdę nie powinniśmy ich łączyć. I zadaniem muzeum, ale też potrzebą ludzi jest to, co nazywamy czasem slow life, a to, co po polsku nazwałabym spowolnieniem. My mamy ogromną, i to jest przedziwne, bo badania publiczności pokazują, że ludzie niezależnie od wieku, a często są to właśnie bardzo młodzi ludzie, potrzebują spowolnienia, refleksji i
1: ale
2: zatrzymania
1: się. Są świadomi
2: się.
1: Tego, że potrzebują? Czy po prostu tak się podejrzewa, że potrzebują?
2: Są świadomi. Na przykład nasze badania publiczności wykazały, że średnie czas przebywania w muzeum to jest 120 minut. To jest bardzo dużo jak na dzisiejsze czasy. I to, że młodzież badania wykazują, chce zostawiać telefony komórkowe. Nie chce mieć z nimi do czynienia w muzeum. To, że to jest jedyne miejsce, gdzie obrazy, które nas osaczają, nie stają się migawką, ale stają się czymś ważkim. Stają się znakami, z którymi możemy się skonfrontować. Nowoczesne muzea nie daje odpowiedzi, stawia pytania poprzez konfigurację i czasami odsyła nas do kontekstów. Przecież te wszystkie obrazy, jeszcze powiem o drugim badaczu kultury, Hansie Beltingu, który uważa, że cały świat to jest jedna wielka biblioteka, która wyrwała się spod kontroli. To są obrazy, które uciekły z książek, uciekły z muzeów i właściwie dłonią na telefonie są, my je tylko przesuwamy. I to są migawki. A muzeum jest okazją spotkania się z czymś, co nie jest migawką, co ma znaczenie. Także ja o przyszłość muzeów się nie boję i tak jak Krzysztof Pomian, uważam, że jest to jedne z najbardziej niezwykłych wynalazków cywilizacji.
1: No to oczywiście pełna zgoda. Natomiast ja miałem taki niepokój, że to przejście ze świata zewnętrznego do świata muzeum może być dla wielu czymś takim kłopotliwym, może nawet może być tak, że człowiek taki nie będący stałym gościem muzeów znajdzie się w przestrzeni, która będzie dla niego, no nie chcę powiedzieć obca, ale tak jak zupełnie nierozpoznana. Znaczy on z tego właśnie świata przesuwania palcem po ekranie raptem wpada w inny przekaz po prostu. No. Kompletnie inny przekaz. I tu myślałem, że tu jest dla was jako instytucji pewien kłopot, no ale słyszę z tego, że...
2: To znaczy oczywiście jest to wyzwanie, tak jak w każdej działaniu artystycznym. No, wyzwaniem jest, jak pokazać Szekspira, żeby był aktualny. Wcale nie trzeba go pokazać w garniturach. Jak wiadomo, można go pokazać w niezwykle nowoczesny sposób i ten Szekspir zawsze jest aktualny, mimo że był napisany wiele wieków temu. No, kunszt, oczywiście klucz jest w kunszcie reżysersko-scenograficzno-aktorskim. Podobnie w muzealnictwie. Pewne uproszczenia, przede wszystkim muzeum nie może dawać obrazu uproszczonego świata, bo bardzo łatwo jest uprościć tak zwane muzeum krytyczne. Muzeum powinno być krytyczne, czyli na nowo we współczesnym kluczu odczytywać pewne dawne prawdy. No, Muzeum Narodowe w Warszawie z pojęciem narodu i patriotyzmem włącznie. To są pytania, to są pytania otwarte, zupełnie czym innym.
1: Do tego narodowości narodowego jeszcze dojdziemy.
2: Tylko tu jest właśnie ten jakby, to jest dialog. I tak jak twierdził Hans Belting, no, dzieło sztuki bez odbiorcy właściwie nie istnieje. I dlatego muzea, dobre muzea i atrakcyjne wystawy zapraszają do odbiorcę, żeby współtworzył zadawał pytania. Należy tworzyć mu przeszkody tak, żeby on je sam omijał i sobie odpowiadał, dlaczego jest taki dukt wystawy, a nie inny. Oczywiście to jest pewna wiedza, ale też pewien kunszt, bo łatwo tu o łopatologiczne uproszczenia.
1: No tak, ale no, tutaj jesteście skazani na jakiś kompromis między tymi widzami wyrafinowanymi, którzy przychodzą fantastycznie przygotowani do odbioru sztuki i takimi, którzy no są no bardziej czy mniej gośćmi przypadkowymi. I teraz jest... No, oboje pamiętamy z dzieciństwa wizyty w muzeach przeróżnych. No, te nieszczęsne kapcie, które kazano zakładać, takie, co było, szybko się okazywało, że dla wycieczek szkolnych to była największa atrakcja, bo można było się ślizgać. Ale no, wtedy to muzeum właściwie było czymś takim, wydawało się czymś kompletnie no, niedostępnym, no bo z jednej strony człowiek oczywiście wchodził, ale z drugiej strony właśnie w kapciach groźna pani stała i krzyczała, żeby nie dotykać. No nadal nie wolno dotykać oczywiście i całe szczęście, ale zmierzam do tego, że twój wspaniały ojciec Adam Kilian robił, przygotowywał wystawy przecież przed laty w Muzeum Narodowym, no a był scenografem, czyli ta opowieść, którą była wystawa, właśnie była przygotowana jak spektakl, no bo do tego on był przecież, to było jego zadanie na tej wystawie, żeby ją opowiedzieć po prostu przy pomocy. Czy to jest, myślisz, jakaś strona, w którą ekspozycje muzealne powinny iść? Czy to jest jedna z dróg po prostu?
2: To jest oczywiście jedna z nieuniknionych dróg, bo każda wystawa ma scenografię, znaczy po prostu scenografia to jest jak pogoda i zawsze jest jakaś. Znaczy ona może być minimalistyczna, ona może być pozornie żadna, ale zawsze jest bardzo istotnym elementem, który właśnie daje pewien kontekst. To może być taki kontekst, że to są dzieła całkowicie, kompletnie wyrwane ze swojego pierwotnego kontekstu. Albo w delikatny sposób zasugerowanie ich pierwotnej roli. Albo zestawienie czy zderzanie dwóch sprzeczności, które no, na ostatniej wystawie, której też byłam współautorką, Ensor Wojtkiewicz, Czarny Karnawał.
1: Bardzo ciekawe zestawienie.
2: Zderzyliśmy nie tylko dwóch artystów, belgijskiego i polskiego, dla których groteska i absurd stały się właściwie kluczem do sztuki, ale też światy inspiracji. Polską szopkę z jednej strony, czy belgijski teatr lalkowy z drugiej. Rzeczy nieoczywiste, ale które pozostawiały z pytaniami o jakieś wspólne mianowniki dwóch nieznających się artystów, czy epoki, która była właściwie początkiem awangardowego myślenia, nowoczesności i odejścia od realizmu.
1: Natomiast... Ale to, przepraszam, bo co w takim razie z kolekcjami typu British Museum, National Gallery, Kunsthistorisches w Wiedniu? To są wszystko ekspozycje no, takie niesłychanie tradycyjne, właściwie w takich wnętrzach, w szlachetnych wnętrzach wiszą szlachetne dzieła sztuki. Tam nie ma miejsca właściwie na żadną... jakąś dodatkową opowieść, to jest tylko po prostu wyznaczony przez muzeum szlak, którym się przechodzi, który można wydłużać, skracać i tak dalej. No to się wydaje na najbardziej zachowawcze i tradycyjne, ale istnieją.
2: No Rijksmuseum na przykład już buduje bardzo szczególną narrację w nowej odsłonie Rijksmuseum. Tam jest opowieść o cywilizacji, o potędze Holandii. O pewnych pytaniach zarówno cywilizacyjnych, na przykład pytanie o kolonializm już pojawia się we wszystkich tych krajach, które wspomniałeś. No, jest cały czas może jeszcze w subtelny sposób, ale wkraczające te pytania, których kiedyś nie zadawano o ekologię, o o kolonializm. To wszystko są te wyzwania nowoczesności, które bardzo łatwo jest sprymitywizować, ale też należy je, te pytania stawiać.
1: No bo one są w powietrzu po prostu, więc gdyby je ignorować, no to by się trochę ignorowało rzeczywistość. Tak?
2: Stąd odsłony, bo wystawy to jedno, ale stała galeria, no to jest kolejne pytanie, tak? Jak budować stałą galerię? Czy jak Pan Bóg przekazał, jak było w podręczniku z naszego dzieciństwa, czy może ten dukt przerywać? Kolejne pytanie o tak zwane interwencje współczesności, które mogą być znakomite, ale jak każde interwencje mogą być też bardzo, bardzo złe. Jeżeli są tylko pewną zasadą, że żeby zrozumieć przeszłość, należy podać klucz łatwy współczesności, to no, właśnie tutaj tak, można to zrobić, ale po prostu można to też zrobić bardzo, bardzo źle. Zatem no, pewna wiedza i subtelność jest istotą muzealnictwa.
1: Postawmy przecinek tutaj i za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine.

0: Seryjny rozmówca Wojciech Zimiński. Wracamy do rozmowy z Janną Kilian, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Rozmawiamy o takim przedziwnym i wspaniałym organizmie, jakim jest muzeum w ogóle, ale oczywiście szczególnie Muzeum Warszawskie. To tak zabrzmiało w pierwszej części naszej rozmowy, ale chciałbym teraz, żeby zabrzmiało mocniej. To jest ten przymiotnik w nazwie Muzeum Narodowe. Co to znaczy właściwie dzisiaj Muzeum Narodowe? Co to, jakie to jest zadanie?
1: No oczywiście jest to zadanie trudne, ale to wydaje mi się, że dyskusja o słowie narodowy to powinna być dyskusja właśnie ogólnonarodowa. My teraz dosłownie za kilka dni otwieramy w Berlinie, zostaliśmy zaproszeni przez jako Muzeum Narodowe w Warszawie, jako pierwsze muzeum w projekcie Internacional, jako pierwsze muzeum narodowe, a będą obecne muzea narodowe z całego świata, żeby zaprojektować jedną salę i żeby tym rozpocząć dyskusję, co to jest właśnie dziś narodowe. Oczywiście jest to cały czas szalenie istotna kategoria, no bo przecież u genezy Muzeum Warszawskiego w Alejach Jerozolimskich jest ta geneza narodowa po odzyskaniu niepodległości i rola tego muzeum. Ale oczywiście dzisiaj to narodowe no może mieć bardzo, bardzo różnorodne znaczenia. I ta różnorodność jest chyba w ogóle takim obowiązkowym kluczem w nowoczesnym muzealnictwie. Naród przecież jest mozaiką. I to mozaikowość musimy pokazywać, a jednocześnie no, wciąż główne sale Muzeum Narodowego to sale Matejki, to sale, w której każde polskie dziecko wie, że wisi bitwa pod Grunwaldem. I co więcej, wystawy narracyjne poświęcone polskim malarzom XIX wieku, które są wystawami tradycyjnymi, choćby wystawa Chełmońskiego zeszłoroczna, to był absolutny rekord frekwencyjny, ponad 200 tysięcy widzów. Narracja tej wystawy była tradycyjna. To, co nie było tradycyjne, to były wydarzenia wokół. I tutaj, tu jeszcze się chwilkę zatrzymam, bo dzisiejsze muzeum to jest wielka instytucja, ponad tysięcy spotkań edukacyjnych, spotkań z publicznością, koncertów. Przy wystawie Chełmońskiego to Wajrak czytał audiobook i opowiadał o tym, czym te pejzaże są dzisiaj, ale też o zagrożeniach współczesności. Natomiast cały czas właśnie takie wystawy i tą wystawę zresztą miałam okazję przez chwilę oglądać właśnie z Krzysztofem Pomianem, który powiedział, no klucz do tej frekwencji to to, że to są obrazy, które każdy Polak ma pod powiekami. Są to reprodukcje w domu babci bocianów. I chcę jeszcze raz potwierdzić, że to są te obrazy, które budowały zbiorową wyobraźnię. I to też jest ta narodowa wyobraźnia, ale należy sobie też zadać pytanie, tak socjologiczne jest to zjawisko. Dlaczego na tej wystawie jest 200 tysięcy osób, a na wystawie, która poświęcona jest malarzom, którzy łamią pewne reguły, którzy zapoczątkowują myślenie abstrakcyjne, już tych widzów tak wielu nie ma. Także te pytania i ten nowoczesny sposób ujmowania i dyskusja o narodzie też musi być robiona w sposób niezwykle delikatny. Bo większość społeczeństwa jednak odczuwa, jak widać, że to, co narodowe, to są te tradycyjne, realistyczne obrazy, pejzaże, tego, co znajome.
0: Tylko mnie, kiedy pojawia się słowo narodowy i jakaś dyskusja wokół tego, ja zawsze widzę pewną bezradność takich ortodoksyjnych purystów narodowych, bo z jednej strony no, oni domagają się jakiejś tam czystości, takiej homogeniczności, no, a z drugiej strony, no, nie wiem, żeby daleko nie szukać, jak się nasz spojrzy na nasz strój narodowy XVII czy XVIII wieczny, no to właściwie on jest składową rozmaitych elementów tureckich, wschodnich, bliższych i dalszych. I dopiero ten konglomerat tych wszystkich rzeczy daje tą polskość, ale ona się właśnie, no tak jak powiedziałaś przed chwilą, że to jest mozaika, no to to jest mozaika. Tylko jest pytanie, mówię cały czas o odbiorze, że no ci, którzy są świadomi tej, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że pojęcie narodu jest patchworkowe, ale...
1: Różnorodne, no różnorodności po prostu, która zbudowała to, co najciekawsze w tym
0: narodzie. No tak, ale to jednocześnie jest to, co tych, jak, no żeby elegancko powiedzieć, purystów boli najbardziej, tak? Znaczy, bo jak mu się wytknie, że szabla jest turecka, a kontusz to nie jest polskie słowo, no to daj Bóg, że to rząd to wie, ale... Ale co się więcej, obraża. No.
1: Tak, co więcej, jak już mówimy o Muzeum Narodowym w Warszawie, czyli o mojej instytucji, no ciekawym jest to, że pierwsze numery inwentarza w Muzeum Narodowego to są obrazy, które kiedyś się nazywały Galeria Malarzy Obcych, sztuka malarzy, czyli dawnych mistrzów europejskich. I u genezy Muzeum Narodowego są zakupy najlepszych przykładów mistrzów europejskych od XIV do XVIII wieku, szkoły włoskiej, francuskiej, flamandzkiej. I wówczas tak właśnie rozumiano narodowość, czyli jako kosmopolityczne zainteresowania kolekcjonerów. Król Poniatowski zbierał sztukę włoską i holenderską. Jak wiadomo, Czartoryscy również, to Rembrandt i Leonardo, są właśnie z kolekcji czartoryskich, czyli wielcy polscy patrioci zbierali sztukę europejską. Dlaczego? No, między innymi właśnie dlatego, że czuli się częścią, chcieli pokazywać, że Polska jest częścią tej kultury. Ciekawą jest też sama geografia muzeum. Kiedy wchodzimy, po lewej stronie jest galeria Faras, czyli chrześcijański Egipt, a po prawej starożytność. I to jest jedno z niewielu miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie starożytność to jest starożytność klasyczna. Myśmy się poczuwali, że jesteśmy, że dziedziczymy tradycję starożytnego Rzymu i starożytnej Grecji.
0: No Sarmaci, tak.
1: A nie starożytnej Słowiańszczyzny li tylko.
0: Tak, tak, tak.
1: W bardzo wielu krajach, choćby skandynawskich, ta starożytność to jest starożytność lokalna. Czyli rozmawiając o Muzeum Narodowym, no bierzmy również to pod uwagę, że podkreślaliśmy, tak jak, nie wiem, sławne miasta jak Wenecja budowała swoją przeszłość poprzez nawiązywanie, że niby jest dziedzicem starożytnego Rzymu, a nie była. Tak samo my. My też budowaliśmy swoją tożsamość jako kolekcjonerską, odwołując się, tak, owszem, do tradycji polskiego XIX wieku, ale również do tradycji europejskiej. I także pamiętajmy o tym, mówiąc, co znaczyło dla nas narodowe.
0: Ale czy też uważasz, że muzeum ma za zadanie, znaczy zadanie takie, żeby wziąć udział w dyskusji o pojęciu narodowym? Znaczy myślę na przykład o tej wystawie, która teraz będzie w Berlinie. Znaczy mi się wydaje, że to jest no niesłychanie ciekawe zadanie, przygotowanie takiej wystawy, bo no ja właściwie... No nie, Nie potrafiłbym oczywiście mieć pomysłu natychmiast, co właśnie, co na tej wystawie powinno się znaleźć, no bo czy my powinniśmy im zawieźć Bitwę pod Grunwaldem i Wojtkiewicza na przykład i, nie wiem, Witkacego i... Znaczy, jaka to ma być opowieść? O czym?
1: No, ta opowieść była trochę takim aperitywem. To była opowieść w pigułce, bo poproszono nas tylko o 10 obrazów. Więc jest tam i Matejko,
0: jest
1: tam i Matejko, i Bilińska, i Modzelewski, współczesny malarz, ale też Wróblewski. Natomiast, i to jest taka krótka opowieść i właściwie każdy tam obraz ma być egzemplum jakiegoś zjawiska, które wydawało nam się istotne. Także jest to tylko takie znaki. Wracając do pytania o to, czy powinniśmy brać udział w dyskusji o tym, co jest narodowe, mi się wydaje, że w ogóle zadaniem współczesnych muzeów jest dyskusja o znaczeniach, o nowych wartościach, o wartościach dawnych, o łączeniu tego, co było dawniej, a może zmieniło znaczenia dzisiaj. Także właściwie to wszystko, co jest wrażliwe społecznie, to jest temat dla ciekawego muzeum, w którym można opowiedzieć, mówiąc o dziełach starożytnej Grecji albo Włoch i też mówić o narodzie. To znaczy pewne uniwersalne pytania są właściwie no, tym, co właśnie Pomian nazywał tym łączeniem materii z czymś, co niewidzialne. I to jest chyba to, co jest najciekawsze w muzeach dzisiejszych. Przecież nie przeglądanie przedmiotów, które sobie stoją, bo przeglądamy te przedmioty już w internecie. Tylko chodzi o skupienie się na tym przedmiocie, o zwolnienie biegu i zadania.
0: No ale coś pięknego też jest w tym, że w muzeum widzi się pociągnięcia pędzla, że ma się świadomość tego, że przed tym samym płótnem stał autor. To jest rzecz nie do przecenienia. Nawet w takich najbardziej tradycyjnych muzeach to nadal jest jakiś taki ogromny walor i zaleta i pokusa, żeby to zobaczyć. Ja miałem takie śmieszne doświadczenie a propos, można powiedzieć a propos Muzeum Narodowego, bo w Amsterdamie tuż obok Muzeum Narodowego jest Muzeum Van Gogha. Tam dosłownie 5 minut obok w osobnym pawilonie. I to jest niesłychane zdarzenie. Jak się wychodzi z... No właśnie, to wydaje mi się, że bardzo ważna jest kolejność oglądania. Bo to zderzenie, nie wiem, z Vermeerami, Rembrandtami, no i tak dalej, z tym wielkim holenderskim malarstwem. I potem raptem się przechodzi przez taki parczek i się jest w kompletnie innym świecie, ale który wyszedł w pewnym sensie spod tej samej ręki. No i to jest coś absolutnie fascynującego. No jedni powiedzą po wizycie wśród klasyków, że Van Gogh właściwie może robić wrażenie takiej, mówię w cudzysłowie, dziecięcej mazaniny, no ale z drugiej strony to jest widać drogę, tak? Znaczy Van Gogh nie byłby możliwy bez tamtych. To jest fantastyczne. Znaczy ta opowieść o ciągłości, o zmianie, o rozwoju po prostu. No to mi się wydaje, to jest to, co w muzeach jest też takie bardzo widoczne, jeśli człowiek
1: otworzy oczy. No tak, ale to jest właśnie to, o czym mówił Hans Belting, że te narzędzia, których używamy do opisu tradycyjnej historii sztuki, on zresztą mówił, że historia sztuki się właściwie skończyła. Nie dlatego, że nie ma sztuki, tylko dlatego, że obrazy wyrwały się spod kontroli, między innymi dzięki technologii. I teraz, czy tymi samymi narzędziami możemy mówić o sztuce najnowszej? Czy w podobny sposób możemy opowiadać o obrazie Van Eycka i o happeningach? No, pewnie nie, ale jest coś, co może te dwa światy łączyć. czyli no takie rzetelna wiedza, emocje i właśnie to bezpośredni ogląd, czyli po prostu muzea dzisiaj jeszcze muszą, żeby były atrakcyjne, muszą angażować. To nie jest zespół obiektów, ani nawet instytucja. No u nas są tak zwane zajęcia edukacyjne, zresztą kolejna dyskusja o tym słowie, tak? Czym jest edukacja. I cieszą się ogromnym powodzeniem, właśnie dlatego, że one się odbywają przy dziełach, wobec tych autentycznych dzieł. Że można mówić o dukcie pędzla, można mówić o różnicach pomiędzy Wenecją a Florencją. Właściwie w Muzeum Narodowym w Warszawie, mimo że no, nie mamy tak wspaniałych zbiorów jak Louvre, ale właściwie można mówić o wszystkich najważniejszych zjawiskach w sztuce. Od starożytnego Egiptu do współczesności. I można zadawać tej sztuce mądre pytania. I poprzez zestawienia można sobie wyobrazić wspaniałą wystawę sztuki najnowszej przy obecności obrazów Van Eycka, gdzie każde uderzenie pędzla wiąże się z niezwykle precyzyjną techniką. No bo zależy, jakie pytania stawiamy tym dziełom.
0: Zróbmy znowu przecinek, postawmy przecinek i za chwilę znów wrócimy do Państwa.

0: Seryjny rozmówca Wojciech Zimiński. Moim gościem jest dzisiaj Joanna Kilian, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Taka się rzecz stała wspaniała i no, można powiedzieć, w pewnym sensie nieoczekiwana. Mianowicie sąsiad wasz, Muzeum Wojska Polskiego, wyprowadziło się do swojej siedziby. No i teraz Muzeum Warszawskie zyskało, ja nie wiem jak to jest, jeśli chodzi o kubaturę, ale o 1/3 jest większe, czy
1: no tak,
0: coś takiego?
1: Tak.
0: No to co z tym będzie?
1: No udało nam się w tej kadencji, w dyrekcji są same kobiety, ale generał Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, zaczął się wycofywać pokojowo z muzeum i rzeczywiście już na zewnątrz ten wspaniały
0: teren.
1: Na
0: z góry upatrzone pozycje.
1: Tak, w tym wspaniałym terenie już nie ma samolotów i innych zabytków militarnych. Pierwsze przestrzenie już do nas trafiły, ale jest to jeszcze daleka droga, bo czeka nas dyskusja, którą już wolno rozpoczynamy, ale zależy nam też na dyskusji ogólnospołecznej, narodowej, ale też wewnętrznej. Co robić w tych przestrzeniach, bo potrzeb jest bardzo, bardzo wiele. Choćby dlatego, że właśnie muzeum, które narodziło się w XIX wieku, miało zupełnie inne potrzeby. Nie było tych

0: z muzeum nie tylko z punktu widzenia architektonicznego, ale społecznego, filozoficznego. To jest okazja do właśnie rozmowy o tym, czy ta instytucja, która wciąż pełni rolę budowania tożsamości narodowej, jak ta rola dzisiaj ma wyglądać. Także już zorganizowałyśmy tak zwany hekaton. Zaprosiłyśmy, to było pierwsze takie wielkie spotkanie różnych środowisk i dziennikarzy, i polityków, i biznesmenów. I tam rozmawialiśmy z różnych perspektyw o przyszłości Muzeum Narodowego, z perspektywy publiczności, z perspektywy wewnętrznej, z perspektywy biznesu, który mógłby być zainteresowany muzeum. I widzimy, że właśnie tego typu dyskusje są szalenie ciekawe, bo one są otwierające. One nie zamykają się do pewnych środowisk, bo sprawa muzeum to jest muzeum jakby bardzo szeroko, społecznie musi być widziana.
1: No to jest fantastyczny, potężny organizm. No tylko właśnie jest pytanie, jaki cel w życiu da się temu organizmowi, tak? Znaczy, czy to, co teraz odziedziczyliście po Muzeum Wojska Polskiego, czy to jest przestrzeń, no, którą można po prostu zagospodarować jako kolejną przestrzeń do ekspozycji, ale to może być także przestrzeń, nie wiem, właśnie edukacyjna. No to rzeszczywiście, to no, tak, ilość jest pomysłów też, niebywale.
0: Te czasy to jest ogromna zmiana postrzegania muzeum. Muzeum, które nie jest już świątynią i autorytetem, ale przestrzenią spotkania. I to jest już nieuniknione. To znaczy my, budując muzeum, no, zawsze trzeba to robić w kontakcie i w konsultacjach społecznych, bo przecież po pierwsze muzeum nie zbuduje się w czasie jednej kadencji, ani dyrektorskiej, ani politycznej. Także bardzo ważne pytanie, co robić, żeby muzeum był to projekt apolityczny, żeby był to projekt, który postrzega to, że jest to przestrzeń budowana poprzez dialog, poprzez to, co nazywamy inkluzywnością, co też jest często zbyt powierzchownie rozumiane. Inkluzywność to nie jest tylko brak barier fizycznych, ale to jest też zupełnie inne otwarcie na pewne społeczne przekraczanie tradycyjnego modelu. I to jest ta dyskusja, która nas czeka, a która też jest bardzo istotna nie tylko w budowaniu przestrzeni architektonicznych, ale też w budowaniu przestrzeni symbolicznych. Więc my tutaj też bardzo liczymy na dziennikarzy, którzy zechcą łączyć przeciwności, bo czasami w rozmowie dziennikarskiej spotykają się osoby z całkowicie różnych chciałbym powiedzieć stanów, ale na przykład dla nas spotkania z ludźmi biznesu są szalenie interesujące. To nie jest dzisiejszy sponsoring, to nie jest tylko dawanie pieniędzy i wystawienie logo na fasadzie, tylko to jest know-how obopólne. Także wydaje mi się, że z takich rozmów bardzo wiele wynika i nasze decyzje, właśnie chciałabym, żeby były poprzedzone, decyzje dyrektorskie, żeby były poprzedzone takimi społecznymi, autentycznymi konsultacjami.
1: No bo to jest, no nie należy o tym zapominać, że muzeum w pewnym sensie jest przedsiębiorstwem, znaczy jest oczywiście instytucją pożytku publicznego, ma zobowiązania takie społeczno-narodowe właśnie, no ale także, no, jego istnienie kosztuje, Ale jego istnienie jest także szansą, no jak powiedziałaś, dla kogoś, kto jest skłonny jakieś pieniądze w to zainwestować. Mówię o

0: prywatnych pieniądzach, prywatnym inwestorze, ale on będzie chciał coś w zamian. Znaczy, oczywiście wy mu dajecie w zamian pewien prestiż, honor, ale też są ludzie, którzy by chcieli, znaczy ja nie mówię, że na tym zrobić biznes, no tak jak się robi na skarpetkach czy laptopach, ale no chciałby jakoś te pieniądze jakąś, tak jak powiedziałem, mieć z tego jakąś korzyść. Znaczy jaką korzyść może zaoferować muzeum komuś, kto wpadnie na pomysł, że ma wolny 1 000 000 złotych i chce wspomóc muzeum.
1: No, tak jak powiedziałam, dzisiejsza współpraca instytucji kultury z biznesem to jest taki, powiedziałabym, już nie wiek dziecięcy, ale wiek dojrzały. To znaczy, to już są wspólne inicjatywy, również społeczne, które współdzielimy od początku budujemy z instytucjami, które nas wspierają. To jest chyba bardzo cenne dla nawet wielkich korporacji budowanie, jaka taka świadomość współbudowania znaczeń, czyli właśnie zapraszamy ich do takiej autentycznej dyskusji, do tego, że w bardzo intymny sposób mogą obcować i właśnie zatrzymać się na chwilę i obcować z wystawami, dziełami sztuki, ale też dajemy im czasami głos, żeby wspólnie tworzyć znaczenia, spotkania, koncerty, dyskusje. Ja jestem historykiem sztuki, ale przecież w muzeum mamy dosłownie dziesiątki spotkań, dyskusji panelowych, spotkań i koncertowych, i przeróżnych performance, które wykraczają poza tradycyjną rolę muzeum. To pozornie, ale są właśnie osadzone w tej dzisiejszej roli relacyjności, dialogu i spowolnienia. A ludzie biznesu ogromnie potrzebują właśnie spowolnienia, czyli takiego delektowania się, ale też emocji, które odnajdują w właśnie powolnym delektowaniu się znaczeniami, sztuką i tym, o czym mówił Krzysztof Pomian, czyli właśnie odkrywają to, że przedmiot materialny łączy ich z czymś nienazywalnym, czymś niematerialnym. Po prostu mamy wszyscy tego ogromną potrzebę. Sztuka nie jest i muzea nie są instytucjami rozrywkowymi, ale też nie są świątyniami sztuki. Są
0: właśnie. Przepraszam, że przerywam, ale bo nie są instytucjami rozrywkowymi. Oczywiście nie. Natomiast mi się wydaje, że absolutnie takim słowem, które się powinno łączyć z ciekawym muzeum, to jest po prostu przyjemność.
1: Tak, przyjemność. Znaczy ja tutaj nie chciałam powiedzieć, że muzea może to nie tyle nie są instytucjami rozrywkowymi, czyli nie są parkiem rozrywki.
0: No tak,
1: nie muszą się ścigać z światem wirtualnym, z atrakcjami. Nie zawsze najbardziej spektakularne wystawy są najciekawsze. Czasami te właśnie, które stawiają ciekawe pytania i dzisiejszym kluczem do sukcesu nie jest tylko ogromna ilość widzów i frekwencja, tylko właśnie znaczenia. Także przyjemność jak najbardziej, tylko właśnie ja bym powiedziała, że to jest slow przyjemność. Slow food, ale też slow przyjemność, czyli takie spowolnienie, czyli powolna konsumpcja, zatrzymanie się, delektowanie. I dlatego ten wielu osobom właśnie wbrew pozorom ze starszego pokolenia wydaje się, że muzea muszą wkroczyć w erę
0: błyskotki, atrakcji.
1: Wirtualnych tak. możliwości komputerowych. Mhm. No właśnie wprost przeciwnie. Oczywiście świat wirtualny może wspomagać informacyjnie czy edukacyjnie. Natomiast to muzeum jest miejsce, gdzie się odzyskuje czas. Dlatego ludzie biznesu lubią muzea, bo tam jest miejscem, w którym odzyskujemy czas.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę o muzeum w ogóle, ale w szczególności o Muzeum Narodowym w Warszawie. Rozmawiałem dzisiaj z Janną Kilian, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. I przypominam, nasza rozmowa skończyła się tym takim stwierdzeniem, że ważnym elementem bycia w muzeum jest przyjemność. Tego Państwu życzymy i życzymy to tego również muzeum, które urosło i niech rośnie i ma się dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock trwają rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance twierdzi, że to historyczny moment i nowy rozdział. W roli mediatorów w rozmowach biorą udział premier Pakistanu Shehbaz Sharif i premier Kataru Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Myślę, że każdy podkreślił, jak ważne jest to spotkanie, jak historyczne jest to wydarzenie i jak istotne jest to porozumienie nie tylko dla bezpieczeństwa regionu, lecz także dla bezpieczeństwa świata i globalnej gospodarki. Tymczasem w internetowym wpisie prezydent USA Donald Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli władze w Teheranie nie powstrzymają Hezbollahu. Z tą organizacją walczą w Libanie wojska Izraela. Amerykanie powinni liczyć się ze słowami, ostrzegł szef parlamentu Iranu i główny negocjator w Szwajcarii Mohamed Bager Galibaf. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej po burzach, które przeszły przez kraj. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły, uszkodziło dach i ścianę. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Proces Brexitu trwał blisko 4 lata. Były brytyjski premier Boris Johnson ocenia, że była to dobra decyzja. Jego zdaniem władzom w Londynie udało się odzyskać kontrolę nad takimi kwestiami jak migracja czy obronność. Musimy przestać się bać tej wolności, zacząć się z niej korzystać i wspólnie iść naprzód. Jak podał w raporcie Bank Anglii, brytyjska gospodarka straciła na wyjściu z Unii Europejskiej. Europejska Rada Stosunków Zagranicznych przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że blisko 60% Brytyjczyków uważa decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej za błąd. Niemal co trzeci Brytyjczyk twierdzi, że Brexit był dobrym ruchem. 13% respondentów nie ma zdania na ten temat. I jeszcze raport z Mundialu 4-0 w meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska. Za godzinę piłkarze z Belgii zagrają z Irańczykami. O północy naszego czasu mecz Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka, a 3 godziny później ostatnie spotkanie tej nocy Nowa Zelandia zagra z Egiptem. To był serwis Radia Nowy Świat.

7 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Weronika Wawrzkowicz przy mikrofonie. Audycję wydaje Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz za konsoletą. Sprawdzałam dwukrotnie, ile lat ma ten utwór. Drodzy Państwo, 21 lat, bo pojawił się na płycie w 2005 roku. Trudno w to uwierzyć, a jednak przykleił się dzisiaj do mnie od rana, bo mam jakieś takie roztańczone serce. Jest oczywiście powód, wróciłam z Sopotu, jestem naładowana dobrą energią, więc dzisiaj trochę tej dobrej energii postaram się Państwu przekazać. Nie powiem, że witam gorąco, w zasadzie kusi mnie bardzo, więc nawet zostałam skuszona, żeby powiedzieć, że witam chłodno, ale chłodno nie w sensie emocji, tylko chciałabym Państwu trochę takiego powiewu orzeźwienia jakoś dostarczyć przez radio. Ja się bardzo cieszę, że w naszym studiu działa klimatyzacja, można się schować i zaszyć, bo dzisiaj w ciągu dnia sporo biegałam po mieście i miałam takie wrażenie, że jestem jak taka świeca, która się po prostu roztapia, rozpływa, a teraz już klimatyzacja, więc taką rzeźkość postaram się Państwu dostarczyć i wiatr z nadmorza. Tak jak wspomniałam, byłam w Sopocie, a skoro Sopot, to sięgnęłam po nagranie, które w Sopocie rozbrzmiewało w 1980 roku. Panie i panowie, Czesław Niemen, czy mnie jeszcze pamiętasz?

To jest utwór, który, jak wspominałam, w Sopocie podczas festiwalu zabrzmiał w roku 80, ale oczywiście warto przypomnieć, że po raz pierwszy wybrzmiał już w latach 60. Muzyka Czesław Niemen, wykonanie oczywiście Czesław Niemen, a tekst to dzieło Franciszka Walickiego, pseudonim Jacek Grań. Wczoraj miałam naprawdę niezwykłe szczęście, ponieważ na stacji kolejowej było mnóstwo osób. Pociąg jeden za drugim i byłam przekonana, że będę wracać w ogromnym, no takim ścisku, tłoku. Marzyłam też, żeby działała klimatyzacja. To marzenie się spełniło. Mało tego, drodzy Państwo, wracałam sama w przedziale, chociaż nie do końca sama, bo wracałam, proszę sobie wyobrazić, z nadredaktorem Wojciechem Manem. Jak to możliwe? Jeżeli nadredaktor słucha, to też może być zdziwiony. Otóż czytałam książkę. Wywiad rzekę z Wojciechem Manem zatytułowaną Głos. To jest rozmowa, którą przeprowadziła Katarzyna Kubisiowska, a to oznacza, że coraz bliżej jest nasze spotkanie we Wrzeniu Świata, już w najbliższą niedzielę, drodzy Państwo, przypominam. No i bardzo się cieszyłam też, że jadę sama, ponieważ były takie momenty, kiedy się wzruszałam, ale też były takie momenty, kiedy śmiałam się na głos i jakoś ta samotność w przedziale bardzo mi pomagała. No to jedną z historii Państwu przytoczę, bo pan Wojciech miał szczęście do fantastycznej babci, takiej babci, która miała w sobie takiego małego huncwota, mogę tak powiedzieć, kogoś takiego zadziornego, kto potrafił się bawić konwencją, kto robił sobie żarty. Jak te żarty wyglądały, o tym za chwilę Państwu opowiem, a wcześniej cały czas jeszcze na tej fali posopockiej może jest najlepsze. Takie zdanie mam w głowie i takie zdanie znajduje się w tytule piosenki Natalii Przybysz.

16 minut po godzinie 20. Niech Państwo mi dadzą znać, w jakich okolicznościach przyrody mój głos dzisiaj trafia do Państwa domów, samochodów, gdzie się łapiemy. Radio najbardziej lubię za taką równoległość w przeżywaniu emocji. Ja sobie siedzę tutaj przy Ostrej 14. Państwo w różnych miejscach Polski i świata, jeżeli można, to poproszę o takie uchylenie drzwi do Państwa codzienności. A ja, zgodnie z zapowiedzią, przytoczę Państwu fragment rozmowy Katarzyny Kubisiowskiej z panem Wojciechem Manem. Książka Głos, a nie ukrywam, że urzekł mnie fragment dotyczący babci pana Wojciecha. No to proszę nastawić uszu. Gdy z wizytą przyjeżdżało wojostwo, czyli siostra mamy z mężem, to babcia, otwierając drzwi, strzelała z pistoletu. Taki żart. Wujek bladł, a ona była w siódmym niebie. Kiedyś z kolegami z podstawówki założyłem kolejną organizację o bardzo nieokreślonych celach, poza jednym, że ma być tajna. Postanowiliśmy zorganizować uroczyste wywieszenie flagi organizacji. Polegało ono na tym, że spotkaliśmy się wieczorem w naszym mieszkaniu w przedwojennej kamienicy, gdzie okna naszego pokoju sublokatorskiego wychodziły na podwórko studnie. Rodzice wyjechali, została tylko babcia, wtedy lat pewnie 80. Wywiesiliśmy flagę przez lufcik, po czym z pistoletu mieliśmy oddać 12 salw. W podwórku studni brzmiało to bardzo głośno i nie zdążyliśmy wszystkich odpalić, kiedy przyjechała milicja zawiadomiona przez któregoś z sąsiadów. Weszli do mieszkania, przeprowadzili błyskawiczne śledztwo. Przypuszczam, że rozśmieszyła ich przyczyna kanonady i spisali raport z interwencji. Jeden dyktował drugiemu, a babcia siedziała w fotelu. Dokładnie to pamiętam, jak pierwszy dyktuje. Grupa młodych ludzi strzelali ze straszaka. W fotelu zastaliśmy otumanioną staruszkę. I w tym momencie babcia mówi: co pan tam pisze? Ja im naboje podawałam. To świadczyło o dużej przytomności umysłu. Babcia była w siódmym niebie, opowiadał pan Wojciech Mann w książce Katarzyny Kubisiowskiej. Książka zatytułowana Głos. A kolejne pytania o jeszcze inne historie na pewno padną w niedzielę. Ja dzisiaj byłam w galerii Kordegarda, żeby zobaczyć wystawę Sztuka w użyciu. To U jest w nawiasie, więc możemy czytać ten tytuł jako sztukę w życiu albo w użyciu. W sensie sztuki użytkowej. Kazimierz Mann to tato pana Wojciecha. Bardzo ciekawa historia. Jestem w ogóle zafascynowana kolorystyką niektórych prac. Taka soczysta, bardzo do mnie przemawiająca. Więc drodzy państwo, proszę sobie rezerwować najbliższą niedzielę na wrzenie Nowego Świata, a książkę, rozmowę rzekę z Katarzyną Kubisiowską, w zasadzie Katarzyna Kubisiowska, żeby było jasne, przeprowadziła wywiad rzekę z panem Wojciechem Mannem. Oczywiście z całego serca państwu polecam. Ja dzisiaj dużo będę Państwu mówić o książkach, tym razem o książkach dla młodych czytelników. I w ogóle chciałabym, żebyśmy uruchomili taki wehikuł czasu do czasów dzieciństwa. Ja dzisiaj próbowałam sobie odtworzyć na takiej taśmie w głowie te teksty, bajki, które cały czas mam przed oczami, kiedy myślę o czasach, kiedy miałam 7, 8, 9 lat. Zresztą kiedyś przez radio przeprowadziliśmy tutaj taki eksperyment. Przypominałam sobie taką warstwę ilustracyjną. Książki, bajki z cyklu Poczytaj mi, mamo. I była to opowieść o małym kocie, który poszukiwał po całym mieszkaniu swojej mamy. I do dzisiaj mam w głowie taki obrazek, jak ten kotek podchodzi pod takie stare radio z drewnianą oprawą, w którym jest zielone oko. I on przez chwilę, kiedy zobaczył to zielone oko, był przekonany, że w końcu się udało, no ale nie. Potem była miotła i tak dalej, i tak dalej. I to dzięki Państwu, dzięki słuchaczom Radia Nowy Świat, w końcu udało się rozszyfrować, cóż to była za książka, a była to, słuchajcie, książka Agnieszka opowiada bajkę. To była książka, którą napisała, już Państwu mówię, żeby niczego nie przeoczyć, Joanna Papuzińska, a ilustracje, zresztą fantastyczne, do tej opowieści stworzyła w latach 70. Anna Stylo-Ginter. I muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj chciałabym trochę uruchomić
no takie sentymenty do czasów, które gdzieś minęły, ale jestem przekonana, że również w Państwa życiu są na przykład tacy ilustratorzy, którzy od razu są w stanie przenieść nas do konkretnego miejsca na osi czasu, do konkretnych ludzi i zdarzeń. Jeżeli chodzi o ilustratorów z mojego dzieciństwa, to myślę sobie na przykład o panu Bogdanie Butence, ale też przypomina mi się chociażby Brąba, którą zresztą odkryłam dość późno, już nie, nie jako mała dziewczynka. Więc pytam dzisiaj Państwa o Wasze lektury i będę mieć też prezenty dla tych, którzy tymi opowieściami się ze mną podzielą. No a teraz dwa utwory pod tym samym tytułem, ale o zupełnie innej dynamice. Bardzo szybko to Państwo poczują.

Ale państwo są szybcy w działaniu. Pani Antonina właśnie napisała: dobry wieczór, bilet kolejowy do Warszawy na wrzenie Nowego Świata kupiony. No taki jest magnes nadredaktora. Bardzo się cieszę, pani Antonino. W takim razie do zobaczenia w najbliższą niedzielę. A ja muszę państwu powiedzieć, że podczas pleneru czytelniczego, który współtworzyłam w Parku Hestii, miałam też okazję spotkać naszych słuchaczy. Był między innymi Tom ze swoją wspaniałą małżonką. Był też Bartek, nasz słuchacz i patron, który okazał się fantastycznym ilustratorem. Mało tego, z książką ilustrowaną przez niego 2 tygodnie temu. Jechałam sobie pociągiem i teraz w końcu mogłam sobie dopasować książkę do twarzy ilustratora. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj państwu opowiem. A Literacka Podróż Hestii to jest taka impreza, która towarzyszy mi od wielu lat. To jest, no nie ukrywam, moja ulubiona literacka impreza, na stałe zapisana w kalendarzu i przede wszystkim w sercu. Bardzo się cieszę, ponieważ nikt nie urywa mi głowy za to, kiedy przedłużam czasem rozmowy, bo jakoś kiedy wchodzimy w taką literaturę dla młodych czytelników, to ja jakoś nie potrafię się zatrzymać. Szczęśliwie państwo słuchają, zadają pytania, a najbardziej wzrusza mnie to, że po tych kilku latach rozpoznaję już też wśród publiczności młodych ludzi, którzy faktycznie razem z tą nagrodą dorastają. Była na przykład Ola, którą pamiętam jako 11-latkę, a wczoraj zadawała pytania już jako 16-latka. Piękna, wspaniała, mądra osoba, która myślę, że zawstydziła nas wszystkich dorosłych, pokazując tak fenomenalną wrażliwość, taki odbiór świata. Rozmawialiśmy między innymi z Przemkiem Staroniem o tym, czego dzisiaj we współczesnej szkole brakuje i myślę, że ten głos właśnie od młodych był szalenie ważny. A Literacka Podróż Hestii to jest nagroda, która docenia najciekawszych autorów książek dla dzieci i młodzieży. Powiem państwu o tych osobach, które zostały nominowane w tym roku. Zwycięzcę poznamy dopiero we wrześniu. Ja mam zawsze to szczęście, że mogę kibicować wszystkim. Szczęśliwie nie jestem w kapitule, bo miałabym naprawdę problem z wyborem, bo każda z tych książek jest tak indywidualna, ma taki rys autora, że trudno je porównać, ale mogę państwu powiedzieć z ręką na sercu, że lektura wszystkich nominowanych tytułów sprawiła mi ogromną radość. I zacznę może od opowieści o książce Kto by nie chciał mieć psa. To jest książka, którą stworzyła Marta Guśniowska. Od razu powiem, że Marta zaczarowała mnie już kilka lat temu. Miałyśmy okazję do rozmowy na temat jej książki Niedźwładek. Dokładnie tak, nie Niedźwiadek, tylko Niedźwładek. Dlaczego to państwo odkryją podczas lektury? To była tak poruszająca mała książeczka o tęsknocie i pożegnaniu. Kiedy powiem państwu, że tytułowy bohater rusza na poszukiwanie dziadka, który poszedł do nieba i jakoś nie wraca długo, no to chyba bardzo szybko poczujecie klimat tej historii. A tym razem Marta otrzymała nominację za książkę zatytułowaną, jak wspominałam, Kto by nie chciał mieć psa, a ilustrację do tej opowieści stworzył no wybitny ilustrator Daniel de la Tour. I uwielbiam takie książki, w których tekst idealnie się komponuje z ilustracjami, bo czuć to samo poczucie humoru, takie pociągnięcia kreski, które mają w sobie taką fantazję, finezję, zadziorność. I już mówię, o co chodzi. Bohater tej książki to jest Henryk VIII Mydłukiewicz. Chłopiec, który jest w bardzo bogatym domu. Tato jest biznesmenem, od wielu pokoleni produkuje mydło. No ale nie ma za dobrego kontaktu ze swoim synem. Śniadanie zazwyczaj spożywają przy takim długim stole, w zasadzie na siebie nawet nie spoglądając. Chłopiec dostaje wszystko, na co tylko ma ochotę. No ale nie ma tego najważniejszego, czyli miłości i zainteresowania. I pewnego dnia stwierdza, że chciałby mieć psa i to bardzo konkretnego psa, stawia na sznaucerka. No ale w tym czasie ojciec ma też problemy PR-owe, wizerunkowe, ponieważ jego firma zatruwa środowisko. Jego doradca marketingowy, doradca od wizerunku stwierdza, że skoro dziecko chce mieć psa, to bardzo dobrze byłoby, gdyby zabrał jakiegoś psa ze schroniska, bo to ociepla wizerunek. No i zaczyna się podróż i metamorfoza też Henryka, który rusza do schroniska, ponieważ cały czas nie rezygnuje z nadziei, że tego sznaucera uda mu się jakoś znaleźć w schronisku. No i bardzo lubię zdanie, które otwiera książkę. Henryk VIII Mydłukiewicz od zawsze chciał mieć psa,
Problem w tym, że żaden pies nie chciał mieć Henryka. No i po drodze nasz Henryk spotyka m.in. fantastycznego jamnika, opryszka, który kilkukrotnie wraca z domów tymczasowych, dlaczego będziecie pewnie odkrywać. Te psy nie mają żadnej aplikacji, nie mają mapy, bo pomagają w końcu też Henrykowi docierać do różnych miejsc, a wszystko robią na tak zwany węch. I ten węch nigdy psów nie zawodzi, w przeciwieństwie do ludzi. Marta też świetnie opisuje język spojrzeń, które bardzo często mówią więcej niż słowa, a jamnika opryszka na pewno polubicie i zapamiętacie. On marzy na przykład o przejażdżce limuzyną, bo jak mówi, limuzyny są długie i eleganckie, zupełnie jak jamniki. W końcu mówi się, że limuzyna to taki jamnik wśród samochodów. No i tak jak wspominałam, opryszek jest takim psem doświadczonym. Niestety ma kiepskie skojarzenia, jeżeli chodzi o człowieka, ale szczęśliwie i jemu będą dane takie momenty, kiedy, no powiedzmy sobie szczerze, pupa zaczyna się unosić i jak pisze Marta, jest jak startujący helikopter z oszalałym z radości śmigłem. Dostajemy taką historię o bliskości, o odpowiedzialności, o przyjaźni. Więcej nie mogę Państwu mówić, żeby po prostu nie zdradzać przyjemności odkrywania tej historii, ale z całego serca mogę polecić Martę Guśniowską i jej wspólne dzieło z ilustratorem. Tak jak powiedziałam, Daniel de la Tour to jest człowiek, który stworzył ilustrację. Na miejscu też można było sobie zrobić taki tatuaż zmywalny, inspirowany bohaterami książki. Miałam, ale muszę Państwu powiedzieć, że chyba ten upał mi trochę ten mój tatuaż rozpuścił, bo już do dzisiejszego programu nie dotrwał.

Book of Love, jak różne dwa utwory, prawda? Peter Gabriel już teraz wybrzmiał i widzę, że Państwo ukontentowani, a przynajmniej Krzysztof, dziękuję za ten znak. No i też już trochę wiem, czym się Państwo zajmują po godzinie 20 w niedzielę. Grzegorz napisał: Weroniko, zazwyczaj towarzyszysz mi przy sprawdzaniu wypracowań. Z niczym innym tak nie kojarzy mi się niedzielny wieczór, ale dziś po raz pierwszy od września nie sprawdzam. Teraz będziesz mi towarzyszyła przy podlewaniu na reszcie. No, ja bardzo często mówię do swoich roślinek, żeby ładnie rosły, więc Grzegorz, do twoich w takim razie też naprawdę przemawiam. A ja Państwu powiem o kolejnych książkach, bo plenery czytelnicze w Sopocie to jest dla mnie zawsze też okazja do tego, żeby poznać nowych autorów, tak osobiście, ale też wracać do tych, których znam i którym już od lat kibicuję. I wczoraj, w piątek w Sopocie poznałam m.in. Wita Szostaka, czyli tak naprawdę Dobrosława Kota. I już tak pod koniec pleneru czytelniczego w ogóle sobie pomyślałam, że to imię jest takie piękne, Dobrosław, jakoś zaczęłam sobie je rozkładać na elementy i naprawdę poczułam podczas tej sopockiej imprezy tyle dobra, tyle takiej energii ludzkiej, tyle uśmiechów, że czuję się naładowana i mam nadzieję, że ta bateria będzie we mnie długo. Jeżeli chodzi o Wita Szostaka, to założę się, że po drugiej stronie jest wielu fanów jego twórczości, myślę o książkach dla dorosłych, no ale proszę sobie wyobrazić, że on teraz debiutuje jako autor książek dla dzieci. Wit, czyli Dobrosław Kot, tak naprawdę to jest też człowiek, o tym warto wiedzieć, który jest doktorem filozofii, lubi też grać na instrumentach ludowych. No a po lekturze jego Wylinki, zresztą bardzo lubię ten tytuł, pomyślałam sobie, że naprawdę chciałabym mieć taką czapkę niewidkę i znaleźć się w pokoju, w którym rodzice i dzieci rozmawiają ze sobą po lekturze tej książki, bo chciałabym po prostu podsłuchać, jak tę opowieść odbierają dzieciaki, a jak dorośli. W niej jest bardzo dużo tajemnicy. Nie ma w niej oczywistości, gotowych rozwiązań. Ja nawet miałam takie wrażenie, że to jest jedna z tych książek, która zaprasza do współpracy, do współtworzenia tej historii, bo ciąg dalszy jednak rozgrywa się w każdej czytającej głowie. Tam nie ma takich jasnych rozwiązań i myślę, że niektóre wątki każdy z nas będzie interpretował na swój sposób. Spotykamy 10-letnią Klarę, która jest w takim domku w Beskidach, przyjechała na wakacje z rodzicami. Jest tam taka stara szafa, która pamięta jeszcze czasy wojenne i ona sobie często do tej szafy wchodzi i nasłuchuje rzeczywistość i spotykamy ją w momencie, kiedy to już są ostatnie dni wakacji, rodzice się w zasadzie pakują, mają wracać do Krakowa i ona sobie tam przysnęła w tej szafie, budzi się i nagle nie ma rodziców, nie ma samochodu, jest sama w domu, no i próbuje w ogóle zrozumieć sytuację, co takiego się wydarzyło. Później, w jakich okolicznościach, nie mogę zdradzić, dołącza do niej chłopiec o imieniu Janek. Jak dalej się rozwinie ta historia, tego Państwu nie mogę zdradzić, ale mogę powiedzieć, że po lekturze Wylinki dużo myślałam o tym, ile z takiej 10-letniej dziewczynki cały czas we mnie jest. Myślałam też o tym, gdzie w nas mieszka pamięć, no ale ten wątek, myślę, najważniejszy to jest ta tytułowa Wylinka. Zresztą i za to kocham najbardziej takie rozmowy plenerowe, które pozwalają wrócić do czasów dzieciństwa. Okazało się, że Wit ze swoich czasów dziecięcych pamięta moment, kiedy pojechał na kolonię, na jakiś taki wyjazd jako mały chłopiec i z tej kolonii wrócił z atlasem gadów i płazów, bo wtedy go to tak bardzo fascynowało. No i popatrzcie, jak się po latach kropeczki łączą. No i wiadomo, że Wylinka to jest to coś, co zrzucają na przykład węże, ale też dowiedziałam się podczas tej rozmowy, nie miałam pojęcia szczerze mówiąc, że taką Wylinkę zrzucają też na przykład raki i takiego raka też Wit Szostak w dzieciństwie hodował i mówił, że ten rak sobie żył i żył, a on zbierał te Wylinki, więc jakby miał takiego zwielokrotnionego tego raka. Ta Wylinka wygląda oczywiście jakby taka trochę większa kreweta, która też z ten kolor tak intensywnieje, czerwono, taki pomarańczowo. No, ja tylko mogę opowiadać, że tak powiem, z drugiej ręki. Więc jak się domyślacie, w tej książce też, skoro tytuł brzmi Wylinka, jest dużo takich wątków dotyczących tego, co my po drodze z siebie zrzucamy, z czego wyrastamy. Polecam z całego serca. Dużo jest tajemnicy w tej książce, ale zdałam sobie sprawę, że dawno nie czytałam takiej książki, która nie daje jasnych odpowiedzi, tylko na cały czas w człowieku pracuje. I też po tej książce pomyślałam sobie o czymś takim, że jesteśmy bardzo dzielni, wszyscy, jak tutaj siedzimy przed mikrofonem i
ci, którzy siedzą przed radioodbiornikami. Jesteśmy bardzo dzielni, bo niejednokrotnie dajemy sobie radę w życiu bez mapy, kiedy wchodzimy na takie obszary, których nigdzie nie ma zaznaczonych i nie ma jasnej instrukcji postępowania, jak radzić sobie z tęsknotą, z żalem, ze śmiercią bliskiej osoby. Te wszystkie wątki znajdziecie w Wylince. Nie zapominajki, @nowyswiat.online. Pytam Państwa o Wasze lektury z dzieciństwa albo jakieś nowe odkrycia. Powymieniajmy się tymi tytułami, które poruszają czułe struny.

że jest w nas gotowość, żeby usłyszeć i z zainteresowaniem posłuchać odpowiedzi. Jest tyle jakiejś takiej autentycznej radości. Podczas pleneru czytelniczego w Sopocie Joasia Olech, nominowana w tym roku do Nagrody Literacka Podróż Hestii za zbiór opowiadań Ziomek, zadała publiczności takie bardzo ważne pytanie, które też we mnie zostało. Kto w ciągu ostatnich 24 godzin usłyszał na swój temat coś dobrego, pochwałę, no dostał taki głask od świata, od ludzi, a kto w ciągu ostatnich 24 godzin usłyszał jakąś negatywną opinię, zdanie, że znowu czegoś nie dowiózł. No i szczęśliwie jakoś tak się rozłożyły proporcje, że tych, którzy mieli dobre doświadczenia, było jakoś więcej, ale Asia też wspominała różne spotkania, gdzie no te proporcje wyglądały kompletnie inaczej, a chodziło jej o to, że każdy z nas naprawdę ma taką moc, żeby czasami komuś stworzyć dobry dzień, jakimś zainteresowaniem, dzień dobry, tym, że kogoś zauważymy na swojej drodze. Dużo też wczoraj rozmawialiśmy o tym, że w życiu młodych ludzi czasem potrzebny jest naprawdę tylko jeden mądry dorosły, który jest w stanie zmienić ich ścieżkę życia, jeżeli mieli to nieszczęście, że przyszli na świat w rodzinie, w której nie było miłości. Ja sobie też bardzo szczerze to Państwu powiem, zdałam sprawę, że bardzo długo, kiedy myślałam o dzieciństwie, to miałam taki bardzo szybki wyświetlacz w głowie. Dzieciństwo równa się beztroska. No i faktycznie w moim przypadku tak było, bo miałam szczęście urodzić się w rodzinie, w której mnie kochano. Starsza siostra się zawsze dzieliła czekoladą, ja zjadałam od razu, a potem wymuszałam na niej te schowane zbiory. No ale jest masa dzieciaków, naprawdę masa dzieciaków, które przychodzą na świat w takich rodzinach, w których nie mają szans na to, żeby się rozwijać. I zawsze warto pamiętać o tym, że każdy z nas może być dla tych dzieciaków takim dorosłym, który zmieni i ułatwi ich życie. Jest wśród nominowanych książek tekst Agnieszki Dąbrowskiej. To jest autorka, którą pewnie zna wiele osób, ponieważ stworzyła tekst Za duży na bajki, na podstawie którego zresztą powstał film, który można cały czas oglądać w jednej z wielkich sieci streamingowych. I Aga napisała książkę, w którym główny bohater to jest Radek. 12-latek, który mieszka z rodzicami, no, którzy są dalecy od takiego słowa jak na przykład opiekuńczy rodzice. Oni po prostu nie są w stanie często sprawować opieki nad dzieckiem. Mama jest uzależniona od alkoholu, ojciec ma napady agresji. I ten chłopak w zasadzie wie, że nie ma za dużych perspektyw, żeby wyjść z takiego środowiska. Mówi nawet, że gdyby miał szansę wybrać miejsce, w którym mógłby się urodzić, to nie umiałby podjąć decyzji, no bo niby skąd miałby wiedzieć, gdzie byłoby mu lepiej, ponieważ niewiele widział, ale jednego jest pewien, wybrałby nie urodzenie się tutaj, a właśnie stąd pewnie nigdy się nie ruszę. Tak zaczyna się ta opowieść i muszę wam powiedzieć, że w tej książce Choćby na księżyc, bo taki jest jej tytuł, dostajemy też taką historię, która pokazuje, że suma małych decyzji i małych ruchów jakiejś wspólnoty powoduje, że czyjeś życie może się zmienić. I czasami to nie muszą być wielkie czyny. Chodzi o to, że jeżeli często powtarzamy, ale co ja mogę? Możesz zrobić drobnostkę. Jest tam taka pani Hela, która no może popełnia różne błędy, ale jednocześnie zauważa chłopaka, który jest głodny, głodny emocjonalnie w sensie miłości i opieki, ale jest też głodny w sensie fizycznym, czyli podrzuca mu zawsze zupę, robi kanapki, które robi dla swoich dzieci, a jednocześnie, co też jest istotne, pakuje kanapkę i podpisuje ją konkretnym imieniem, tak żeby dać znać temu chłopcu, że jest ważny, że to jego imię ma znaczenie, a nie jest po prostu jakaś tam kanapka zapakowana w papier śniadaniowy i nic więcej. To jest też historia odwadze, która idzie ze strachem pod rękę. Co ciekawe, mamy trudne tematy, ale ten tekst jest napisany w bardzo taki zabawny sposób, bo są też świetne dialogi. W pewnym momencie dostajemy też taką przygodówkę, bo razem z Radkiem i jego ekipą musimy rozwikłać pewną zagadkę. Są też mądre rapsy, tak, czyli takie rapowe teksty, które wykonuje para takich bohaterów, którzy towarzyszą przez jakiś czas Radkowi w tej historii. No i jest mopsiarz, na razie pewnie tajemnicza postać, mopsiarz od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli przedstawiciel tej instytucji. I jakoś bardzo mocno w tej książce zagrało we mnie takie zdanie, kiedy Radek mówi,
że on już nic nie chce. I bardzo bym chciała, żebyśmy zwracali uwagę na to, jeżeli ktoś z naszego otoczenia wypowiada takie jedno krótkie zdanie, bo za nim może się kryć naprawdę duża depresja i konieczność pomocy, i to takiej już fachowej pomocy. A mamy chłopaka, który patrzy na swoich rówieśników i w ich spojrzeniu bardzo często widzi taki

spokój, a kiedy sam patrzy w lustro, to widzi złość i frustrację, która oczywiście ma swoje korzenie, ma swoje powody. W tej historii pojawia się też Gaja. No i znowu dostajemy opowieść o przyjaźni, o oswajaniu i również też o wstydzie, bo bardzo często młodzi ludzie wstydzą się za swoich rodziców i muszą się odciąć czasami od pewnych historii i postawić na własne życie. Myślę, że ta historia też ma duży potencjał filmowy i kto wie, mieliśmy już na ekranie Za dużego na bajki. Być może pojawi się w filmie choćby Na księżyc. Tego jeszcze nie wiadomo, ale na razie mogą sobie Państwo wyświetlać tę historię na własnym, indywidualnym ekranie, bo książki to jest przecież najmniejszy i najbardziej intymny seans świata.

Kiedy słyszę Joe Cockera z tym utworem, to od razu mam przed oczami kadry z serialu, który uwielbiałam, a chodzi oczywiście o Cudowne lata, który w Polsce od 1990 roku do mniej więcej połowy lat 90. emitowała Telewizyjna Dwójka. Po godzinie 21 opowiem wam jeszcze na pewno o książce Ziomek Joanny Olech i o książce Dom na odludziu Anny Onichimowskiej. No i mam piękną korespondencję od naszych słuchaczy, to za chwilę, no cały czas jesteśmy w takim przyjacielskim gronie.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Pożar fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki jest opanowany. Nie ma ryzyka, że się rozprzestrzeni. Działania gaśnicze potrwają jednak jeszcze wiele godzin. Tak mówił dziennikarzom starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mamy tutaj specjalną grupę, specjalistyczną chemiczną, która bada próbki powietrza. Stany są przekroczone, ale nie są to przekroczenia, które powodują wielkie zagrożenie. Alert RCBE, wiem, że poszedł tutaj do okolicznych mieszkańców. Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu, na pewno w tych okolicach gminy i miejsca, gdzie ten pożar występuje.
0: Po ugaszeniu pożaru i oględzinach inspektora budowlanego policjanci zaczną czynności procesowe. Teraz wpis premiera Donald Tusk komentuje napięcia na linii Polska-Ukraina po decyzji o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Karol Nawrocki zdecydował o tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W reakcji na decyzję władz w Warszawie kilku polityków ukraińskich zdecydowało się oddać swoje polskie odznaczenia. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, a w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni, napisał tak w mediach społecznościowych Donald Tusk. Przypomnijmy, w nadchodzący czwartek w Gdańsku początek międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy po wojnie. Nie wiadomo, czy ukraiński przywódca weźmie udział w wydarzeniu. W serwisie Watykan i słowa papieża Leon XIV nawiązał do Światowego Dnia Uchodźcy i 75. rocznicy uchwalenia ONZ-owskiej konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Powstała po to, aby chronić tych, którzy są prześladowani i zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi, domu i rodziny. Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa, dodał papież. I jeszcze Niemcy. Ulewa przeszkodziła tenisistkom w Bad Homburg. Trzeba było przerwać w trakcie pierwszej rundy mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką. Japonka prowadziła 5-4. Dalszy ciąg spotkania jutro. To był serwis Radia Nowy Świat.

Liza Minnelli z filmu New York, New York, musical filmowy, którego premiera odbyła się, moi drodzy, 21 czerwca 1977 roku w reżyserii, rzecz jasna, Martina Scorsese. No i muszę Państwu powiedzieć, że nie byłam w Nowym Jorku. Myślę, że kiedyś może się to udać, ale tak sobie dzisiaj myślałam o tym, że to jest chyba miasto, które mogłoby mnie przytłoczyć, bo ja jakoś tak się dobrze czuję w takich kameralnych miejscówkach, gdzie można obejść sobie miasto na piechotę, co tutaj chyba nie do końca by się sprawdziło, ale kocham tę siłę w głosie pani Minnelli, bo jest taka zamaszysta, widzę od razu taką kobietę, która kroczy pewnym krokiem, pewnie jednak na obcasach przez to miasto. Wrócimy jeszcze do muzyki z tego musicalu, ale wcześniej zajrzę do korespondencji od państwa, tym bardziej, że są państwo dostarczycielami uśmiechu. Weroniko, dzięki za kolejną miłą dla uszu audycję, pisze Marcin. Bohdan Butenko też przyszedł mi jako pierwszy do głowy, a Brąba do dzisiaj jest dla mnie metafizyczną zagadką. Moim na zawsze zapisanym w DNA jest cytat Moment z książki Porwanie w Tiuturlistanie Niziurskiego. Jeden z bohaterów książki za wielki czyn miał dostać od króla nagrodę i mógł prosić o wszystko. Poprosił o kałapućkę. Na pytanie zaskoczonych, co to takiego jest, odpowiedział, że nie wie, ale musi być wspaniałe. No więc ja z uporem maniaka, pisze Marcin, odpowiadam bliskim na pytanie, co bym chciał na urodziny, imieniny, pod choinkę i inne takie, że chcę kałapućkę. Mądre to nie jest, ale tak mi zostało, więc także tak. No to jest fantastyczne. Czy to jest mądre? Czy wszystko musi być mądre? Kałapućka wspaniała. Zabieram sobie i za tę kałapućkę i za tę opowieść, Marcinie, będzie przesyłka do ciebie z książkami. Jakieś tam książki zapakujemy z tez nominowanych do literackiej podróży Hesti. Taka przesyłka do ciebie trafi, tylko zostaw mi proszę adres. Wiem, że ta przesyłka dotrze do Wrocławia. Bardzo dziękuję za podzielenie się. Tak, Niziurski to też ważna część mojego dzieciństwa, ale kałapućki nie pamiętałam. Chyba nawet sobie wrócę po latach do książki, o której wspominasz, żeby w pełni poznać tę historię. No i też piękny mail, kolejna wiadomość od Justyny, która, jak się okazało, też miała słabość do książki, o której wam wspominałam na początku programu. Agnieszka opowiada bajkę. Kiedy byłam dzieckiem, razem z siostrą zaczytywałyśmy się w tej książce. Po latach udało mi się odnaleźć ten egzemplarz i dziś ta sama historia jest jedną z ulubionych książek mojej córki, pisze Justyna. To niezwykłe doświadczenie móc czytać własnemu dziecku opowieść, która kiedyś sprawiała tyle radości mnie. Podobnie jest z Rybką, autorstwa Małgorzaty Musierowicz, a tego nie znam. Obie te książki regularnie wracają do naszych wieczornych lektur. Czytamy je w ramach ukochanej przez nas serii Poczytaj mi, mamo, wydanej przez naszą księgarnię. Z książkami byłam związana od najmłodszych lat. Bardzo lubiłam czytać i pamiętam, jak mama rano prowadzała mnie do jedynej w naszym mieście księgarni. Zostawiała mnie tam na dłuższą chwilę, sama szła na zakupy, a ja w tym czasie stałam przy ladzie i czytałam. Pamiętam też książkę Nikt nie lubi rozbójników, którą odnalazłam niedawno u rodziców na strychu. Powrót do niej był jak przeniesienie się w czasie do dzieciństwa. Ważnym wspomnieniem pozostaje również niezapomniany Król Maciuś, kupiony za pieniądze po pierwszej komunii. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za piękną audycję, która przywołała tyle ciepłych wspomnień. Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu, bo to Wy ją współtworzycie. Ja też muszę powiedzieć, że wczoraj, czy przedwczoraj, miałam też taki moment wzruszenia, bo rozmawialiśmy o wielu książkach z dzieciństwa i takich tekstach, które uświadamiają nam, jak różne marzenia mogą mieć dzieci. Jedne marzą o jakimś PlayStation, a są takie dzieci, które marzą o tym, żeby móc się uczyć. Są takie dzieci, które marzą o czterech parach butów odpowiednich na poszczególną porę roku. I zapytałam też publiczność, która była w Sopocie, o to, o czym marzą, i nagle jedna dziewczynka w towarzystwie dwóch innych przyjaciółek uśmiechnęła się, więc zapytałam, czy się chce podzielić. I miała w sobie nieśmiałość, a jednocześnie taką chęć, żeby jednak powiedzieć. Koleżanki zaczęły ją dopingować. No Natasza, no powiedz, no powiedz, no powiedz. I Natasza w końcu z takim dużym uśmiechem powiedziała, że jej marzenie się spełniło.
ponieważ chciałam mieć tutaj koleżanki. Natasza przyjechała z poza Polski, więc wyobrażacie sobie sytuację, kiedy wchodzicie w nowe środowisko i w wieku kilkunastu lat trzeba tworzyć nowe znajomości. I ten jej uśmiech i ta taka jedność dziewczyn, to było coś absolutnie wspaniałego, więc bardzo za takie emocje też dziękuję. No ale dobrze, byliśmy w Nowym Jorku, myślami cały czas jeszcze jestem w Sopocie, tak sobie będziemy przeskakiwać. To jeszcze raz wracamy do musicalu w reżyserii Martina Scorsese. Przypominam, premiera tego musicalu Nowy Jork, New York, New York odbyła się w 1977 roku. To sięgamy po jeszcze jeden utwór, który znalazł się w ścieżce dźwiękowej tej produkcji. You Are My Lucky Star.

Ile jest w tym werwy i takiego wdzięku, zresztą kocham te wszystkie utwory, w których słychać współgranie orkiestry i szczerze mówiąc trochę tęsknię za takimi big bandami na scenie, gdzie można poczuć siłę tego słowa współgranie, gdzie każdy dodaje jakiś element od siebie i z tego powstaje ogromna moc. Obiecałam, że opowiem Państwu jeszcze o dwóch książkach, o których miałam okazję rozmawiać w Sopocie, czyli o Domu na Odludziu Anny Onichimowskiej i o książce Ziomek, która jest zbiorem kilku opowiadań, które napisała Joanna Olech. No i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo dużo psów przebiega przez strony książek i w Ziomku na przykład spotkacie Tropka. Przy okazji sobie przypomniałam, że Tropek to był ukochany przyjaciel Jarosława Iwaszkiewicza, czworonożny, po którego śmierci bardzo cierpiał. No i w książce u Joanny też jest Tropek i jak się dowiedziałam, Tropek to był właśnie pies z jej dzieciństwa, ale pojawia się tam również pies Morda i Koko. No i Tropek jest takim psem składakiem. Już nie wiem, od kogo zabrałam to sformułowanie. Muszę sobie przypomnieć, bo tak kradnę od każdego jakieś słowo i potem tworzę sobie taki słownik. A tutaj przecież autorstwo wypadałoby podać, więc jak tylko odnajdę książkę, to od razu nadrobię zaległości. Czyli jest po prostu kundelkiem. Pamiętam też, że Magda Popławska, która też ma kundelka, przynajmniej miała, kiedy lata temu z nią rozmawiałam, powiedziała pareras, hiszpański pareras i dopiero jak sobie montowałam rozmowę, to zrozumiałam, że chodzi o parę raz, a jak to pięknie brzmi, pareras. Więc pareras, pies składak lub kundelek, jak Państwo wolą, to jest Tropek książkowy, jest Rottweiler i jest York. I to jest opowiadanie, które pokazuje, że no cóż, psy potrafią się dogadać zdecydowanie lepiej niż ich opiekunowie. Bardzo też lubię takie zdanie, w którym pojawia się Hela. Ona jest tą opiekunką Tropka i mamy tutaj taką narrację z punktu widzenia psa, który mówi: od kiedy Tropek, w zasadzie, no dobra, już czytam fragment, od kiedy Tropek zobaczył ją z zaprętów klatki w schronisku dla zwierząt, jakby piorun w niego strzelił. Nada się, pomyślał. I oto biegła za nim ruda i całkiem oswojona i bardzo podoba mi się ta koncepcja, że to czworonogi nas wybierają sobie. I naprawdę myślę, że czynią nam duży zaszczyt, że możemy z nimi żyć. Jest też taka historia, w której można wybiec na boisko piłkarskie. Główny bohater to Leo, zresztą w Sopocie pojawił się pewien chłopiec, który podszedł do mikrofonu i opowiedział nam całą historię związaną z Leo Messim. Więc tutaj bohater no, nawiązywał w pewnym sensie swoim imieniem do tego zawodnika, ale okazało się, czego nie wiedziałam, a dowiedziałam się od Iwana, że Leo Messi miał bardzo wspierającą babcię. Więc naprawdę bardzo dużo się nauczyłam w tym Sopocie. A tam w jednym z opowiadań w Ziomku jest drużyna, słuchajcie, mścicieli i zespół niepokonanych Raczki. I walczą o taki bardzo brzydki, co zresztą zauważają, puchar, który jest ufundowany przez wójta. Ale tak naprawdę oni walczą o solidarność i taką prawdziwą definicję słowa drużyna. Więcej nie zdradzę, bo po prostu nie mogę tutaj odkrywać wszystkich historii. Ja bardzo też lubię takie opowiadanie, kiedy razem z bohaterem książki idziemy do wróżki Esmeraldy. A wróżka Esmeralda okazuje się być poczciwą helutką, czyli księgową na emeryturze, która teraz wyposażona w tarota przepowiada przyszłość. No i wypowiada różne takie zdania, które mają się sprawdzić w przyszłości, ale tak mówiąc bardziej metaforycznie o tym opowiadaniu, no to myślę, że można powiedzieć, że często jest nam łatwiej uwierzyć w cudze słowa, które ktoś do nas kieruje, niż uwierzyć tak po prostu w samego siebie, więc cały czas gdzieś kręcimy się wokół tego, że warto czasami komuś dodać skrzydeł, szczególnie jeżeli te opowiadania są pisane w takiej zabawnej atmosferze. No i mamy też historię o chłopaku, który no nie jest w stanie się dopasować do żadnego formatu, a bardzo inni chcą go wpasować do jakiejś konkretnej szufladki. No ale okazuje się, że można komuś stworzyć przestrzeń do rozwoju zamiast podcinać mu skrzydła. No i lubię też jedno z opowiadań, które pokazuje, że każdy z nas czasami się absurdalnie, po prostu głupio zachowa. Na szczęście są takie sprawy, które można nadrobić, można przeprosić, no i przede wszystkim ruszyć głową, jak można daną sytuację naprawić. No to słuchajcie, to było kilka słów o Ziomku, a za chwilę jeszcze wejdziemy do takiego drewnianego domu, w którym trochę straszy. Ale czy strach jest większy od ciekawości? To się okaże.

Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w tej playliście, która cały czas wybrzmiewa w Niezapominajkach, bardzo dużo utworów, które były łączone z konkretnymi serialami, no bo wybrzmiał już utwór, który doskonale znamy z serialu Przyjaciele. Był Joe Cocker z utworem, który od razu przywołał w mojej głowie Cudowne lata. Tutaj oczywiście Słoneczny patrol, a kiedy słyszę ten utwór, no to od razu widzę Davida Hasselhoffa, który z taką bojką ratowniczą wbiega gdzieś do morza. Bardzo dziękuję za uchylanie drzwi do Państwa codzienności. Napisał Krzysztof, który jest z nami na tarasie, czeka na deszcz, ale jak sam pisze, pewnie ten nie nadejdzie, bo jednak klimat nam się wywrócił. Wspomina piątkowo-sobotnią wyprawę na Bornholm w roli instruktora. Warto było. W drodze czas się zatrzymuje. Bardzo ładne zdanie i naprawdę jest prawdziwe. Tylko 24 godziny, a jakby objazdówka po wyspie tak na tydzień, no i slalom pomiędzy chmurami burzowymi. Czytam historię jednej znajomości, słucham audycji nałogowo. No to za taki nałóg lubię czuć się winna. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Krzysztofa. Sylwia jest też razem z nami po drugiej stronie i smutek jest po drugiej stronie, który myślę, że zrozumieją od razu wszyscy właściciele, a w zasadzie opiekunowie, bo to słowo właściciel kompletnie mi nie pasuje, zwierzaków. Dzień i wieczór mija zdecydowanie we łzach, pisze Sylwia. Wczoraj musieliśmy pożegnać naszą charakterną Yumi i trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości, więc uczymy się życia już tylko we troje, Syś, Luc i Maniek. I piękne koty na zdjęciu. Sylwia, bardzo mocno przytulam słowem, jeżeli to jest możliwe, ale mam nadzieję, że czujesz emocje. Jeżeli chodzi o koty, to o kotach rozmawiałam też w Sopocie z Anią Onichimowską, bo okazało się, ja lubię takie historie, które gdzieś przy okazji nam wychodzą podczas rozmowy, bo w jej książce Dom na odludziu jest taka fantastyczna rodzina, zresztą powiedziałam Ani bardzo szczerze, że w zasadzie od pierwszych stron chciałabym się z nimi zakumplować, bo to jest rodzina, która jest ze sobą bardzo blisko. Robi bardzo dużo takich analogowych rzeczy, czyli mają czas ze sobą zjeść, jeżdżą sobie na nartach, biegówkach, rozmawiają ze sobą, cały czas są bardzo blisko. Mają problemy w pewnym momencie z mieszkaniem, bo ich nowy dom się buduje, ale jak to zwykle budowa się przedłuża, więc trzeba wynająć coś nowego, a mają dwa psy i kota. No i w końcu znajdują taki dom na odludziu. W podejrzanie wręcz powiedziałabym dobrej cenie. Dlaczego jest tak tanio? Ponieważ właściciel uczciwie na samym początku mówi, że w zasadzie wszyscy, którzy przed nimi wynajmowali dom na odludziu, wytrzymali w nim maksymalnie miesiąc. Tak jak wspomniałam, rodzina jest duża. Jeden kot, misiek i dwa psy. No i okazało się, kiedy rozmawiałyśmy dłużej z Anią Onichimowską, że kot misiek to tak na pamiątkę i dla uczczenia kota miśka, który był bardzo bliski sercu Ani. Więc cieszę się, że te nasze przyjaźnie utrwalamy również w literaturze dla dzieci i te imiona nie są przypadkowe. Kot Misiek, jest pies Luma i jamnik Supeł też należą do tej rodziny. Mamy trójkę dzieciaków i rodziców. No i ten tajemniczy właściciel to jest pan Fryderyk, który mówi, że wynajmie rodzinie dom. Mówi od razu, że najdłużej poprzednicy wytrzymali w tym miejscu miesiąc, ponieważ skarżą się na różne odgłosy ze strychu i od razu zaznacza, że wynajmuje ten dom, ale bez strychu i zakazuje wchodzenia na górę. Co się dzieje później? Zachwyca mnie to, że w tej książce jest bardzo dużo takiego światła, chociaż Anna Onichimowska nie wycina z rzeczywistości takich rzeczy, które najchętniej byśmy usunęli, czyli bólu, cierpienia, śmierci. Dla mnie jest to taka opowieść o takim szacunku, kiedy chodzimy po cudzych śladach, ale też o przedmiotach, o miejscach, które zachowują pamięć o tych ludziach, którzy byli tu przed nami. I pamiętam też, że pytałam podczas pleneru czytelniczego pisarzy o takich ich, no właśnie mówi się, że jest comfort food, czyli takie jedzenie, które rozgrzewa nam brzuch, które daje nam poczucie bezpieczeństwa, do którego lubimy wracać nawet po różnych eksperymentach, na przykład podróżach. Więc pytałam, czy istnieje taka comfort book, taka książka, która dostarcza podobne uczucia i to pytanie dzisiaj chcę też zadać Państwu. A kiedy myślę jeszcze o domu na odludziu, to też lubię wracać do takiego tekstu, który wybrzmiewa z ust jednego z braci. Mamy brata starszego i młodszego i ten starszy mówi do młodszego: nie zachowuj się jak dziecko, a młody mówi:
jestem dzieckiem i też był to taki dialog, który mnie zatrzymał, bo my faktycznie mam wrażenie, że czasami, przynajmniej tak to słyszę w przestrzeni rodziców bardzo, bardzo strofujących swoje dzieci, no one są po prostu dziećmi i to jest taki etap, kiedy nie wszystko jeszcze muszą idealnie wykonywać, mają swoje sprawy do wykrzyczenia, do załatwienia, do poukładania się przede wszystkim ze światem. Przypomniałam sobie też podczas tych naszych sobockich rozmów takie piękne zdanie, które opowiedziała mi kiedyś Ewa Wojdyło, świetna psychoterapeutka i psycholożka, która miała cudowną mamę, bo tak zawsze o niej opowiada. Przyszła na świat przecież pani Ewa w bardzo trudnych czasach bezpośrednio, takich, kiedy no, mama zdecydowanie pamiętała wojnę, czas powojenny, a jednak wyposażyła ją w taką wiarę w ludzi, w świat, w radość z tego, że udało się przeżyć i że tyle jeszcze jest do zrobienia. I kiedy pani Ewa jako mała dziewczynka czasami narzekała, że coś się nie udało, płakała, że mogła się inaczej zachować, to mama z uśmiechem patrzyła na nią i zadawała krótkie pytanie. Ewcia, a który raz ty żyjesz? I powiem wam, że kiedy usłyszałam to zdanie, to lubię je czasem powtarzać do siebie, bo kiedy włącza mi się taki automat, kiedy coś mi się nie uda, albo zrobię źle, albo popełnię po prostu błąd, albo zrobię głupotę, bo cały czas przecież te głupoty popełniam, to zamiast włączać taki tryb samobiczowania, jaka to jestem beznadziejna i tak dalej, to myślę sobie, ej, który raz ty żyjesz? Pierwszy. Może komuś dzisiaj to zdanie będzie potrzebne, więc przekazuję dalej.

To jest utwór z kategorii szantowej. I ja nawet sama siebie nie podejrzewałam, że kiedyś zagram takie mewy w wykonaniu Andrzeja Koryckiego, a jednak, no kiedy wraca się z Sopotu po takim wędrowaniu na plaży nad Bałtykiem, no to nie sposób tych mew przeoczyć. Kocham to, że one są takie rozwrzeszczane, takie bezczelne czasem, ale wspominałam wam tutaj już nie raz, nie dwa, że od mew nauczyłam się też jednej bardzo ważnej rzeczy, która w życiu pomaga. Obserwowałam je sobie kiedyś w Lizbonie. I patrzyłam, że kiedy wiatr wiał ze złej strony, to one w ogóle się nawet nie szarpały. Nawet się nie podrywały do lotu, żeby się tam odbijać, no bo wiało bardzo mocno. Tylko czekały, aż zawieje z dobrej strony i wtedy po prostu rozkładały skrzydła do lotu. I w takich sytuacjach, kiedy mam wrażenie, że kopię się trochę z koniem, używając metafory, kiedy się odbijam od ściany, to mówię już sama do siebie, usiądź sobie, bądź jak mewa, przeczekaj, zawieje z dobrej strony, ruszysz. Naprawdę czasami trzeba zaczekać, nie ma się co szarpać z losem. Więc to tak w podziękowaniu dla mew śpiewał Andrzej Korycki. A teraz chciałam jeszcze Państwu opowiedzieć o tym, że przecież kończy nam się już, za nami już w zasadzie wiosna, zaczynamy się rozgaszczać, nie wiem, możemy się rozgościć, może tak będzie lepiej w nowym miesiącu, w nowej porze roku, czyli lato przed nami. Tak szczerze mówiąc, trochę mi tej wiosny szkoda, bo to jest zdecydowanie moja ukochana pora roku, bo ma w sobie coś z takiej kategorii pierwszy raz, kiedy wszystko budzi się do życia, jest takie świeże, dziewicze, no takie jeszcze niezepsute, tak bym powiedziała. Nie ukrywam też, że nie za bardzo kocham takie upały jak te, które przed nami, 30 kilka stopni. Tak spojrzałam na prognozę pogody, to naprawdę będziemy szukać orzeźwienia. No ale też przyjdzie czas kolejnych motyli, które będę rejestrować, a muszę Państwu powiedzieć, że w moich okolicach pojawiły się nowe, które już zarejestrowałam, ale jeszcze nie udało mi się dobiec i złapać w konkretnej chwili. Zresztą bardzo dziękuję jednej z naszych słuchaczek, która właśnie wysłała mi też zaproszenie do takiej grupy owadziarzy, bo już dostałam takie miano owadziara. Adaś Wajrak mi je nadał. Swoją drogą, jeżeli Państwo jeszcze nie słyszeli, to z radością informuję, że Adam Wajrak będzie naszym gościem w lipcowym Wrzeniu Świata. Ostatni weekend, a w zasadzie ostatnia niedziela lipcowa, też sobie proszę to zanotować. Napisał jeszcze Tom, z którym zresztą spotkałam się w Sopocie, bardzo się cieszę, który wstawił na grupę patronów zdjęcie książki Magda Leja, a tytuł książki Wszystko dla naszej mamy, wydawnictwo Iskry. I co istotne, okładka jest skonstruowana, stworzona z ilustracji, za które odpowiada Bohdan Butenko. Kocham tę kreskę, a na tej okładce, którą pan Tom zobaczył, możecie ją zobaczyć razem ze mną na grupie patronów Radia Nowy Świat, jest fantastyczny taki jamnik z kokardą, albo może to jest taka obroża. I tutaj znowu spore pole do wyobraźni. Bardzo dziękuję za te wszystkie wspomnienia. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby dorzucić coś od siebie, bardzo proszę. Ja też żałuję jednej rzeczy, że z dzieciństwa nie zachowałam takiego projektora, dzięki któremu mogłam oglądać na białych drzwiach w przedpokoju slajdy. Takie bajki, które się w poszczególnych kadrach pojawiały, czytało się na głos. Gdzieś ten projektor niestety po drodze zaginął. Zastanawiam się, czy dzisiaj oglądany też budziłby takie emocje. Dla mnie te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa to jest dowód na to, jak bardzo mocno na twardym dysku pewne historie i nastroje się w nas zapisują. Widzę, że też Państwo w grupie patronów, jeżeli chodzi o ilustratorów, wspominają m.in. Marcina Szancara. Zdecydowanie tak, nawet kolorystyka, te barwy, tony od razu stają przed oczami. A tutaj pan Marcin jeszcze napisał, że mewy, które przed chwilą wybrzmiały, najlepiej brzmią w duecie Andrzeja z Dominiką Żukowską. Jaka szkoda, że już nigdy nie zaśpiewają razem. Dziękuję za ten komentarz. Jak widać, przywołuję też konkretne osoby. Bardzo panu Marcinowi za to dziękuję. A teraz, skoro już mówiłam o tym, że czas rozgościć się w lecie, Annie Lennox, z której ust Summertime brzmi naprawdę w wyjątkowy sposób. Czy państwo się z tym zgodzą? Sprawdźmy.

No i wszechświat się z nami bawi, bo ten tytuł Why faktycznie jest w mojej głowie, ale dlaczego? Ja tutaj Państwu zapowiadam Summertime. Faktycznie Summertime mamy na playliście, a nasz system zaczyna grać utwór Why. No widocznie tak miało być, że zabrzmią dwa utwory Annie Lennox. Nie wiem, czy to jakaś interwencja taka właśnie pozaziemska, skoro mówiliśmy o różnych duchach, głosach, to dlaczego nie? No to podejście numer dwa, Summertime. Why na pewno Państwo znają. A ja przyznaję, że Summertime z ust Annie Lennox to nie były dźwięki, które najczęściej grały w moim domu, więc z przyjemnością się teraz z Państwem w tym utworze zanurzam.

sobie w Warszawie, że po jednej stronie mieszkania było słońce, po drugiej zaczynał padać deszcz, więc pogodowo nie ma nudy, o, tak bym powiedziała. Dzisiaj też, słuchajcie, sprawdziłam w kalendarzu, że od 2015 roku, 21 czerwca, jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Jogi. Mam wielki szacunek do tych wszystkich, którzy regularnie, konsekwentnie, z przyjemnością uczęszczają na zajęcia jogi. I od razu widać, że ludzie, którzy kochają jogę, są, ja to nazywam, zadomowieni w swoim ciele. Ja bardzo lubię być czasem takim obserwatorem. Siadam sobie przy stoliku, oglądam ulicę, taki teatr ulicy i naprawdę widać, kto się czuje ze swoim ciałem dobrze, a kto gdzieś tam jakoś jeszcze nie może się sam ze sobą ułożyć. W takim zadomowieniu w ciele na pewno joga pomaga. I wpisałam sobie tak, szukając utworów muzycznych, czy ta joga w warstwie muzycznej się pojawia, czy nie gdzieś w warstwie tekstowej. No i znalazłam utwór pod tym tytułem, a odpowiadają za to nagranie Jakub Skorupa i Patryk Depan.

Przypominam, że na zdrowie pijemy wodę, najlepiej morze z dodatkiem cytryny. Spoglądam jeszcze do kalendarium i bardzo chcę przypomnieć, że 21 dzień czerwca to był dzień urodzin Adama Zagajewskiego, wybitnego poety. Przyszedł na świat w 1945 roku, nie ma go z nami już od 5 lat. I znalazłam taki wiersz dla ciebie z taką dedykacją dla wszystkich, żebyście mieli gdzieś obok siebie, albo przynajmniej w niedalekiej odległości kogoś, kto mógłby napisać taki wiersz. Proszę posłuchać. Dla ciebie, może śpisz teraz w chmurze wełnianych snów, piszę nie tylko ten wiersz. Dla ciebie zwycięskiej, uśmiechniętej, pięknej, ale także dla ciebie smutnej, pokonanej.

No i chociaż nigdy nie zdołam zrozumieć, kto mógłby pokonać ciebie. Dla ciebie nieufnej, niespokojniej, dla ciebie piszę wiersz za wierszem. Jakbym chciał któregoś dnia jak żółw dotrzeć przy pomocy niedoskonałych słów i obrazów tam, gdzie ty jesteś już od dawna. Tam, gdzie ciebie zaniosła błyskawica życia. Tak to jest. Nasza stała tradycja w sobotnim Brzasku, czyli poezja w prozie Brzasku. Nie było mnie w sobotę, więc nadrabiam w niezapominajkach. Dorzucam jeszcze teraz dla państwa Coldplay.

4 minuty pozostały do godziny 22. Po bardzo intensywnym czasie miejskim pakuję manatki i jadę na wieś do swoich owadów, chrząszczy i chrabąszczy. Ptaszkowie śpiewali. To na do widzenia, a za chwilę Bigos, a swoją drogą z książki Głos dowiedziałam się, że Bigos to było imię pewnego psa z rodziny państwa Manów. Więcej na ten temat wkrótce. A za dzisiaj dziękuję. Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Teraz królują chrząszcze, chrabąszcze.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Całe popołudnie i wieczór informowaliśmy o akcji gaśniczej w fabryce aerozoli w Harnowie koło Ustki. Ogień pojawił się po południu, zajął około 3000 metrów kwadratowych. Na miejsce przyjechało 60 zastępów straży. Służby ewakuowały 20 okolicznych mieszkańców i 8 osób z zakładu, mówi zastępca komendanta miejskiego policji w Słupsku. Inspektor Karol Dziemiańczyk.
1: Działania policji koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na zabezpieczeniu bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom. Pomagaliśmy tutaj w wyznaczeniu strefy bezpiecznej, w ewakuacji mieszkańców, natomiast naszym dalszym etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną i ocenienie terenu przez inspektora nadzoru budowlanego.
0: Pożar fabryki jest opanowany, nie ma ryzyka, że się rozprzestrzeni, przekazali pod wieczór strażacy. W Szwajcarii doszło do amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych z udziałem mediatorów z Pakistanu i Kataru, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
2: Jeśli przywódcy Iranu są gotowi odejść od roli destabilizatorów w regionie i porzucą ambicje uzyskania broni nuklearnej, to Stany Zjednoczone są gotowe znacząco zmienić swoje relacje z ich krajem.
0: Tymczasem w internetowym wpisie prezydent USA Donald Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli władze w Teheranie nie powstrzymają Hezbollahu. Z tą organizacją walczą w Libanie wojska Izraela. Amerykanie powinni liczyć się ze słowami, ostrzegł na portalu X szef parlamentu Iranu i główny negocjator w Szwajcarii Mohammad Bagher Ghalibaf. W serwisie Piłka Nożna i raport z Mundialu. 4-0 w meczu Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Teraz Belgowie grają z Irańczykami. O północy naszego czasu mecz Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka, mówi trener reprezentacji Urugwaju Marcelo Bielsa.
3: Żaden zawodnik biorący udział w Mistrzostwach Świata nie potrzebuje dodatkowej motywacji, ponieważ wpływ, skala, zasięg i majestat turnieju tej rangi wprawiają każdego uczestnika w bardzo, bardzo wysoki poziom i uzasadniony stan entuzjazmu.
0: Dodam, że o 3:00 w nocy naszego czasu Nowa Zelandia zagra z Egiptem. Teraz koszykówka. Legia Warszawa mistrzem Polski. Finałowa gra z Zastalem Zielona Góra toczyła się do 4 zwycięstw. Była to trwająca wiele dni rozgrywka. Ostatecznie stołeczni koszykarze wygrali rywalizację 4-3, a ostatnie spotkanie u siebie 78-70. O 10:26 zaczęło się astronomiczne lato. Początek tygodnia zapowiada się nadal bardzo ciepły, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Burze nie znikną całkowicie z prognoz, jednak ich zasięg powinien być mniejszy niż podczas weekendu i najczęściej będą pojawiać się na południu, południowym wschodzie kraju. Bardzo ciepła aura może utrzymać się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
0: Jutro burze możliwe w środkowej, wschodniej i południowej części kraju. Najchłodniej, o ile tak można powiedzieć, będzie w Koszalinie około 20 stopni. Poza tym od 22 w Trójmieście do 25 w Poznaniu. 26 stopni będziemy mieli w Kielcach i we Wrocławiu, 27 w Łodzi i Lublinie, 29 w Rzeszowie i Warszawie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. No to tak, plan na dzisiaj jest następujący. 20, niech ja spojrzę, 3 numery, łącznie godzina 52 plus 3 minuty serwisu, to zostawia nam 5 minut na słowo w ciągu tych dwóch godzin. Nie wiem, czy to się uda. Możliwe, że przejdziemy już przez północ, możliwe, że koniec końców będę musiał coś urwać z tej playlisty. Mam nadzieję, że jednak nie będzie takiej potrzeby. Możliwe, że niektóre utwory będą ze sobą pomiksowane. Powiedziałbym, że realizuje Wojtek Ratasiewicz, ale nie jestem tego przekonany. Może jest to Kuba Strączyński, ja się nazywam Marcin Mann i wyjątkowo, przepraszam, jestem znów dzisiaj nagrany. Jeśli zza moich pleców dojdzie do Państwa hałas oklasków, to nie są one skierowane w moim kierunku, niestety, ale jestem w trasie z Piotrem Bukartykiem i z Wojciechem Mannem. Z panami jesteśmy dzisiaj w Olsztynie, jutro w Ełku. Myślę, że mogę o tym mówić, bo Radio Nowy Świat objęło patronatem tę trasę, więc ze względów logistycznych jestem zmuszony znów dziś nagrać, ale uwaga, od razu podpowiadam, słuchajcie na żywo, bo możecie słuchać nie na żywo, chyba się nie da. Będę odbierał maile, ponieważ będą do rozdania dwie wejściówki dosyć szybko, w ciągu pierwszych, myślę, 10-15 minut, wejściówki do klubu Jasmine. Na kogo to się okaże? No i właśnie, plan na dzisiejszą audycję, poza tym, że trochę słowa, ale raczej dzisiaj będę takim skromnym zapowiadaczem tylko i przerywnikiem w playliście. Plan jest następujący. Trochę jazzu, potem przejdziemy przez drum and bassy, będzie jedna propozycja. No nie chcę powiedzieć, że rodem z jakiegoś RMF-u umownego, ale będzie hicior. Będzie hicior taki bardzo, bardzo hicior, który niby balansuje na granicy, ale mi się strasznie podoba i nie mogę się nie skusić, żeby tego duetu nie zagrać. Potem będzie trochę ambientu eksperymentalnego, takiego nie totalnie, to nie będzie awangarda, ale będzie trochę uspokojenia. No i przejdziemy przez 4x4, po propozycję znowu gdzieś trochę połamane i na koniec właściwie takie około jazzowe trochę, ale jednak elektroniczne i na koniec znowu, właściwie nie znowu, tylko będzie techno, ale też nie takie typowe, tylko z elementami no takimi, powiedziałbym, trochę może kubańskimi, a trochę może po prostu samby, to w zależności od tego, co się uda zmieścić pod koniec. No i skończymy również jazzem przepięknym, podpowiem, że to będzie a nie, nie będę wam podpowiadał nic, musicie, będzie trąbka, będzie piękna, piękna trąbka na koniec, 10-minutowa, ale zaczniemy również długasem, ponieważ na początek Ishmael Ensemble, nie jest to nowość, bo to z 2017 roku płyta Song for Naughty, tak zatytułowana jest ta, właściwie chyba epka, bo to 4 numery, no i w takim razie z niej, bo już chyba, nie graliśmy z niej nigdy, ale jakoś tak mi wpadli znowu w ucho w trasie tutaj do Olsztyna, no więc na początek tytułowe Song for Naughty.

Ishmael Ensemble, czyli skład z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Bristolu, znany już wam z poprzednich Beatlesów, wszystko pod przewodnictwem producenta i saksofonisty Pete'a Cunninghama, czterech panów i jedna pani. No świetnie grają i no chyba warto ich po prostu przypominać. To było, no właśnie, tym pierwszym wejściem też zużyłem 3 minuty z chyba, czy tam 2,5 z moich 5, więc nie za wiele nam czasu zostało. Będę się sprężał. W takim razie uwaga, dwie podwójne wejściówki do wylosowania na Cleorid. Koncert odbywa się, o matko, nie sprawdziłem, ale zapomniałem, więc pozwólcie, że teraz, pomimo tego, że jest to audycja nagrana, ale na żywo wpisujemy Cleorid. Już wam mówię, kiedy będzie grała w Warszawie. Możecie to też super łatwo sprawdzić. 25 czerwca o 19 w warszawskim klubie Jasmine, czyli w czwartek. Dwie podwójne wyjściówki są do wzięcia, a skoro o niej mówimy, no to z tej płyty z 2025 roku wybrałem numer, który pasuje. Jest taki skróciutki i to nie jest tak, że ja go chcę tylko wepchnąć, ale spodobał mi się. Myślę, że łatwo go pominąć, bo ma chyba najmniej prawie odtworzeń z całej tej płyty. Baseball, czyli numer 11, minuta 20. Zwrócił moją uwagę, bo jak dobrze wiecie, najczęściej jednak bardziej skupiam się na wersji, tylko na części instrumentalnej. No i tutaj ona jakoś wyjątkowo zwróciła moją uwagę. Cleorid.

Wejściówki na Cleo podejrzewam, że rozdane w sekundę. Gratuluję tym, którzy się zdecydowali i wybierają się na czwartkowy koncert. My natomiast wracamy teraz do jazzu, do grupy z Portland z Oregonu, The Cosmic Tones Research Trio. Nie znałem ich wcześniej, ale podsunięci zostali mi przez algorytm. Roman Norfleet to saksofon, klarnet, flet, perkusjonalnia, Harlan Silverman wiolonczela, flet, syntezator modularny, bas, również perkusjonalnia i Kennedy Verrett instrumenty klawiszowe, flet, didgeridoo i również różne trzaski i inne odgłosy. Spotkać ich można było na naszej antenie u Wagli, co jest miłym znowu zaskoczeniem i to wcale nie tak dawno temu, ponieważ w styczniu tego roku i właściwie ma to sens, ponieważ zagrali z tej samej płyty, z której my dzisiaj też będziemy grali, czyli właśnie The Cosmic Tones Research Trio. To końcówka zeszłego roku. Dwa numery w bazie od nich, ale ten, który ja sobie dzisiaj wybrałem przez nich, nie został wykorzystany, czyli Sankofa. Tak więc proszę bardzo, punkt styku z Waglami w Bigosie.

otworzyliśmy tym samym kącik spokojnego, kontemplacyjnego, nawet takiego powiedziałbym spiritual jazzu. Nie będzie on jednak trwał w nieskończoność, więc radzę cieszyć się tym, co zostało nam dane. Jeszcze jedna tylko propozycja, zanim trochę nie przyspieszymy. A po The Cosmic Tones Research Trio przychodzi czas na solowy projekt Toma Skinnera. Kojarzyć go możecie z The Sons of Kemet i tutaj też się znajdzie kilka punktów styku, ponieważ do swojej płyty Voices of Bishra zaprosił m.in. Sabaka Hutchingsa. Jest tutaj również Karim Days na wiolonczeli, Nubia Garcia na saksofonie tenorowym i na flecie, Tom Herbert na basie akustycznym, no Sabaka oczywiście saksofon, ale również klarnet basowy, no i Tom Skinner na bębnach.

Voices of Bishara, a tytuł tego numeru to The Journey. Spotkać Toma Skinnera można na naszej antenie również u Bruna Jasińskiego. Nie dziwi mnie to w ogóle i to kolejny miły punkt styku między audycjami w Radiu Nowy Świat. No my natomiast, tak jak zapowiadałem, kończymy wstępnie jazzowy kącik, bo ten jazz jeszcze się pod kilkoma postaciami gdzieś po drodze przewinie, no i takim też będziemy klimatem, no mniej więcej takim kończyć dzisiejszą audycję. Tymczasem wracam do płyty Fred's Mystic State, która pojawiła się w audycji chyba w zeszłym tygodniu, a może już dwa tygodnie temu, a może nawet trochę wcześniej, i to był numer Flutter z niej, ten, który jako pierwszy zwrócił moją uwagę. Ale dobrze, że do niej wróciłem i posłuchałem sobie na nowo tych kawałków, ponieważ płyta, nie w całości, ale na 9 utworów polubionych mam 7, więc myślę, że to całkiem niezły wynik. Nie będę jednak dziś was ani państwa katował 7, natomiast 2 to chyba minimum, jakie można zagrać. Na początek w takim razie Untitled Soul Loop, jako myślę, że całkiem dobry łącznik między tym, co było, a tym, co

0: You know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. You have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.
1: Untitled Soul Loop. Bardzo dobrze się jedzie do tego samochodem. Jeśli ktoś teraz w takowym jest, to zazdroszczę i wracam myślami do mojej wczorajszej podróży. Mystic State, czyli Will Marquis i Mike Holiday, to południowo-zachodnia Anglia, a na kolejny numer dołącza do nich kolega z Nottingham, czyli połowa duetu Kongi, który też się już na antenie u nas przynajmniej raz pojawił. Mam tu na myśli Gaza Frosta.

Jasmine, taki tytuł tego numeru. Można go było zagrać bliżej Cleo Reid. Zresztą z nią ten poprzedni numer lepiej by się pewnie trochę łączył może niż z takim, no nie klasycznym jazzem, ale z tym, co zaproponował wcześniej Tom Skinner. Taki jednak układ już pozostanie i nic z tym nie zrobimy. No i dochodzimy do tej propozycji, która myślałem, że wybrzmi trochę później, ale zdążyłem pozmieniać nieco w playliście. Mam na myśli teraz duet Tuchel, który już nieraz pojawiał się i trochę się tłumaczyłem, ale myślę, że zupełnie niepotrzebnie, zwłaszcza, że większość z was zwraca mi uwagę na to, że po co ja to w ogóle robię. Duet z, nie wiem czy z Bristolu, choć chyba w Bristolu się po raz pierwszy, czy właściwie w bristolskiej wytwórni pojawili w 2019 roku. Trochę UK Garage, trochę to jest postdastypowe, trochę to jest techno, trochę włączają to wszystko sample i się robią tacy, no, hyperpopowi momentami w niektórych kawałkach. Czasami zdarza się, że jak na mój subiektywny, mój gust nie może być inny, czasem odjeżdżają za daleko i nie wpada to już gdzieś w obręb moich zainteresowań. Z tym konkretnym numerem jednak trafiają w dziesiątkę i to taką, że aż jestem zawstydzony, jak bardzo mi się to podoba. Ciekawy jestem, co wy na to, ponieważ na pierwszy rzut ucha można by było pomyśleć, że włączamy jakąś bardzo popową stację, ale pozwólcie sobie po prostu, posłuchajcie tego i zobaczcie, czy będziecie mieli tak jak ja, że mam dosłownie ochotę słuchać tego na repeacie.

Uważam, że są absolutnie bezczelni i bezkompromisowi, a ten numer jest idealnym przykładem tego, jak mógłby brzmieć dobry pop. Gdyby tak brzmiał pop, to ja bym słuchał tylko popu. No, oczywiście przesadzam, ale no, mnie ten numer strasznie buja. Jakby jest moment, gdzie ten wokal i to wszystko jest takie, może nie to, że przesłodzone, ale jest takie w punkt popowe, a jednak balansują gdzieś na tyle dobrze na tej granicy, że jak dla mnie nie jest to przegięciem. Wiem, że różne są gusty i dla niektórych może to będzie przesada, ale ja uważam, że to po prostu jest... No tak właśnie oni to robią. Za każdym razem, jak wspominam, czy gram panów z Tuszel, to mam podobne wrażenia. No dobra, czas w takim razie może nie tyle na odtrutkę, co na zupełnie inny biegun i przylatujemy teraz do Krakowa. Martyna Basta, Slowly Forgetting, Barely Remembering, to płyta z 2023 roku, wydawnictwo Warm Winters, no i tytułowe w takim razie Slowly Forgetting, Barely Remembering, żeby może nie zapomnieć to, co przed chwilą, ale przynajmniej zachować jakąś względną harmonię.

Thank you.

Gracias.

Z Krakowa i Martyny Basty trafiliśmy, czy wpadliśmy właściwie w projekt Dataset Johna Davisa. Wydaje mi się, że już prezentowałem coś z tej serii, Ofal 1 na początku, a teraz już Ofal 2. To dwie płyty po 100 numerów niewydanych wcześniej z ostatnich 30 lat życia i produkcji autora. No dużo jest tutaj skarbów. Każdy numer zatytułowany poza tytułem rokiem, w którym powstał i z którego jest ta produkcja. Cuda tutaj są i cuda można znaleźć. No więc to, co przed chwilą, to co usłyszeliśmy, to właśnie z Ofal. No tutaj to jest gdzieś w streamingu zapisane jak Ofal 2 Part 9. Ponieważ no, chyba tych płyt musi być 10, skoro na każdy jest po 10 utworów, no tak, to by się zgadzało, żeby było ich łącznie 100. Part 9 otwiera się numerem Starling Marmaration Commission, 2015 rok. Można w takim razie założyć, że jest to numer 90 z całej płyty. A kolejny, którego dzisiaj posłuchamy, to Time Crystal Magma Dub konkretnie. I tutaj już przeskakujemy z roku 2015 na 2025.

Jak się pewnie zorientowaliście, to nie był jeden numer. Dataset przerodził nam się w Koido, czyli włoskiego artystę Fabrizio Carliniego, który właśnie jako Koido zadebiutował w wydawnictwie Nerve Collect epką zatytułowaną Irreversible i to właśnie z niej numer jeden tytułowy. No i to już kombinacja wielu gatunków na raz. Trochę to jest elektro, trochę to są basy, właściwie muzyka po prostu klubowa. Jak, o ile dobrze pamiętam, na jego Bandcampie można było, czy na Bandcampie tego wydawnictwa można było przeczytać muzyka dla świata postgatunkowego. I myślę, że to dobrze opisuje to, czego mogliśmy teraz posłuchać. I wpadamy w takim razie no, nie w tak groźny rejon, jak myślałem, że będzie, ponieważ za chwilę Zuli i Egipt, którego mogliście usłyszeć, czy to w miniony piątek, bo to propozycja właśnie była szczytowa, czy skoro szczytowa, to w czwartek, ale Zuli dziś w wydaniu wciąż basowym, pogiętym, przesterowanym, dochodzącym do granic możliwości nie limiterów, tylko właściwie limiterów pewnie również, ale z trochę wcześniejszej płyty Trigger Finger, to 2018 rok. Zuli zresztą się pojawiał już w audycji i nie zwróciłem na to uwagi, kiedy przynosiłem go do szczytu. No to teraz czas po raz kolejny nadrobić zaległości. Zuli, płyta Trigger Finger i tytułowe Trigger Finger.

Na początku audycji wspominałem, że będą gdzieś pośrodku jazzowe wstawki, no więc z obietnicy muszę się wywiązać. Wstawką taką będzie Martin Dykers, czyli Martin, którego możecie kojarzyć z ostatnich audycji i tej płyty Music for Existing, ponieważ już chyba dwa przynajmniej numery zostały z niej zagrane, ale to wciąż za mało, ponieważ płyta jest świetna, jest różna i dużo się na niej dzieje pięknych rzeczy, a że dzisiaj gramy sporo rzeczy parami, no to również z Music for Existing zagramy dwa numery i to będą właśnie takie, no zdecydowanie trochę jazzujące. Martin, Phantom Jazz.

cuda na tej płycie, naprawdę cuda, 7 lat po jego poprzednim pełnym, długogorającym albumie, czyli Voids z 2018 roku, muzyka do egzystowania, no i na niej flirtowanie z jazzem, no i w ogóle takie dopracowywanie każdego numeru w świecie przepełnionym hałasem i szumem, a tutaj nagle dostajemy coś tak wycyzelowanego i tak dopracowanego, że nie sposób zagrać jeszcze jednego numeru, tym razem będzie to Whiplash.

Zastanawiałem się chwilę, czy to, co zaraz nastąpi, nie będzie zbyt dramatycznym przejściem i czy nie szukać jakiegoś łącznika pomiędzy światem Martyna a tym 4x4 od Human Safari, ale nauczony doświadczeniem, że czasem takie zmiany są potrzebne, żeby ludzką uwagę złapać za fraki i nią trochę potrząsnąć. Myślę, że nie będziemy próbowali robić tego na miękko, zwłaszcza, że Human Safari znany jest z dobierania do swoich elektronicznych technoprodukcji sampli i około jazzowych i po prostu z prawdziwych instrumentów. Takie też znajdziemy i tutaj. Składanka X6 z Fidesz Records to propozycja z maja chyba tego roku, o ile dobrze pamiętam, a na niej właśnie między innymi Havanas.

Human Safari, czyli Wayne Mizzi, to Malta, z której teraz przelatujemy szybko do Los Angeles, a tam zabiera nas niejaki One Morning, czyli Amir Carne. No i tutaj już wpadamy w sambę. I to nie w byle jaką sambę, ponieważ w Samba de Verão, tak zwana Summer Samba, no ale w wydaniu zdecydowanie innym. One Morninga można spotkać i na tej składance, z której przed chwilą zagraliśmy, ale też i oczywiście z własnych różnych produkcji, w tym Magnum Opus, które rozpoczyna się właśnie Samba, Sambą de Verão.

Z Malty do Los Angeles, a z Los Angeles do Paryża. Zabierze nas tam Beatrice M. To jej nowy album zatytułowany Sinking. No i trzymając się tej reguły, zagramy z niego dwa numery. Zaczynamy powoli zwalniać. Nie tak jeszcze kompletnie, ponieważ wciąż można sobie potańczyć, ale już powolutku cztery propozycje do końca, więc jeśli ktoś jest zmęczony, może na chwilę przysiąść, pobujać się w hamaku do numeru zatytułowanego Juice.

Beatrice M i Serhis, czyli Jeff Emmott, to znowu Bristol, który się już w audycji przewinął, więc miło, że wraca. Ja przypomnę, że gramy z płyty Sinking, czyli debiutu Beatrice na Tectonic Recordings z czerwca tego roku. Przed chwilą usłyszeliśmy Juice, a przed nami Ocean.

0: No i dotarliśmy do końca audycji. Z Paryżem przywitała nas Beatrice'em, a pożegna nas duet ojca i syna, Philippe Poirier i Romeo Poirier. Panowie nieznani mi wcześniej, ojciec i syn, eksperymentujący z ambientem, ze słowem mówionym, z poezją. Nie wiem, co tutaj mogę, nie chcę się wymądrzać za bardzo na ich temat, bo tak jak mówię, nie znałem ich wcześniej, ale to podobno kultowa postać francuskiej sceny alternatywnej, mam tu na myśli ojca, a syn obecnie jeden z najbardziej fascynujących, gdzieś przeczytałem, architektów współczesnego ambientu i właśnie cyfrowego kolażu. No i ta płyta właśnie taka jest. Images parlées. Tak to chyba należy wymówić. Mówione obrazy to na początek pierwsza propozycja Le Autoportrait. Mam nadzieję, że tak. A na koniec klasyk klasyków Amsterdam Blue. Podejrzewam, że już część z was to coś mówi. John Hassell i jego wybitne nagranie hołdu dla Chetta Bakera. Nagranie, które właściwie zyskało na popularności w 2000 roku, po tym jak zostało użyte w filmie The Million Dollar Hotel w reżyserii Wima Wendersa. No i niech to będzie piękny finał dzisiejszej opowieści i utworu oraz właściwie artysty. Mam tu na myśli Johna Hassella, bez którego nie byłoby, podejrzewam, części z tych propozycji, którymi audycję dziś rozpoczęliśmy. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Marcin Mann, no i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Dans ces combles oubliés, les raies de lumière, comme des larmes couplées où danse la poussière. Dans ce décor immobile,

0: czy mogę.
1: Możesz sobotę.
0: Od jutra. Nie?
1: Jak się dało.
0: Od jutra.
2: Tu Radio Nowy Świat.